0: połowę sierpnia, a rozliczenie jest w październiku, za wcześnie, żeby mówić dokładnie, ile pieniędzy wróci do puli.
1: Ale wyciąganie ręki po kolejne pieniądze nie jest ryzykowne, bo i tak możemy mieć problem, żeby te wszystkie środki wciągnąć do naszej...
0: To jest właśnie wspaniałe w świecie mediów. Ja nigdzie nie powiedziałam, że my na pewno weźmiemy nowe pieniądze. Nigdzie. To są na razie spekulacje medialne. To, o czym mówię, tak, będą nowe pieniądze na stole, ale czy my je weźmiemy, to jest decyzja przed nami.
1: Ale potrzebujemy ich pani zdaniem, czy nie?
0: My pieniędzy potrzebujemy, ale też mówiliśmy od początku, że minister finansów zawsze będzie podejmował decyzję o najlepszym możliwym instrumencie finansowym. Dzisiaj safe jest takim najlepszym instrumentem finansowym, ale niewykluczone, że pojawi się coś jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, my też mamy wiele zakupów na innych kierunkach. W Waszyngtonie 2 tygodnie temu rozmawiałam o zwiększeniu programu FMF, czyli tej pożyczki amerykańskiej, bo mamy coraz więcej też zakupów na kierunku amerykańskim. To nie jest tak, że operujemy tylko na kierunku europejskim.
1: A dlaczego zmieniliśmy zdanie w sprawie koalicji antybalistycznej?
0: A od początku mówiliśmy, że to nie jest tak, że my
1: nie
0: chcemy.
1: Ja słyszałem premiera Tuska, który mówił, że nie będziemy na razie w to wchodzić, bo to będą
0: zaproszenia. Na razie, znaczy bardzo dobrze. Wtedy powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić.
1: Ale teraz zmieniliśmy zdanie.
0: Ale powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić. W międzyczasie wykonaliśmy masę pracy, bo to jest decyzja po stronie przemysłu, bo to jest współpraca firm. Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
1: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
0: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
1: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
0: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić. Bo uważam też, że nie jest sztuką przystępowanie do... Bo takich projektów jak koalicja antybalistyczna jest naprawdę kilka. Ale liczy się finał, żebyśmy my doszli do takiego momentu, gdzie faktycznie posiadamy nowe technologie. Dzisiaj przemysł ze sobą rozmawia. Ja też się cieszę, że przez te ostatnie 2 lata udało się doprowadzić do tego, że nie mamy takiego podziału w Polsce, że jest przemysł państwowy, a reszta to nie wiadomo kto. Mamy polski przemysł zbrojeniowy, który składa się zarówno z firm państwowych, jak i prywatnych. I cieszę się, że ostatnio ta współpraca pomiędzy tymi firmami idzie naprawdę bardzo dobrze, a to nie jest ostatni projekt, gdzie będą współpracować.
1: A jakie jeszcze projekty będą realizować razem?
0: No dzisiaj też dużo pracujemy na kierunku amerykańskim. Przypomnę o tym, że podczas mojej wizyty w Waszyngtonie złożyliśmy propozycję tuż po oświadczeniu prezydenta Trumpa, że chce dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków do patriotów. Złożyliśmy ofertę, że lepiej to robić na terenie Polski, bo jest tu bezpieczniej. Pewien drobny uzysk dyplomatyczny już jest, bo pan prezydent Trump już zadeklarował, że jednak produkcji pocisków na terenie Ukrainy nie będzie.
1: Czyli co, będą produkowane u nas?
0: Dzisiaj jesteśmy w rozmowach, negocjacjach. Jest jeszcze co najmniej jeden kraj unijny, który o to walczy. Robimy wszystko, żeby jak nie produkcja, to chociaż centrum serwisowe, które też jest krytyczne, bo dzisiaj, jeżeli jest jakiś problem z pociskami, one muszą trafiać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To trwa miesiące. Takie centrum serwisowe musi powstać na terenie Unii Europejskiej.
1: To z kim konkurujemy, pani minister, w takim razie?
0: To chyba nie jest sekret, że z Niemcami.
1: No dobrze, to jeżeli w takim razie mamy do wyboru Polaków, albo Niemców, to kto decyzję podejmie? Amerykanie?
0: Zawsze Amerykanie. To jest ich technologia, to jest ich licencja i tam decyzja zapada na 2 poziomach, poziomie rządowym i poziomie przemysłowym, dlatego rozmawiamy i z jednym, i z drugim.
1: To jest kwestia bardziej pieniędzy, czy bardziej polityki, pani zdaniem?
0: I jednego, i drugiego. Ale też przygotowania bazy technologicznej. Stany Zjednoczone są pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo środków teraz zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy, bo to też jakby podwyższa naszą zdolność produkcyjną i zachęca amerykańskie firmy do współprodukcji na terenie Polski, bo przypominam, że patrioty to jest pociski do patriotów, paki to jest tylko jeden temat. Ostatnio była podpisana umowa pomiędzy Andurilem a PGZ-em. 2 dni temu centrum serwisowe do śmigłowców Apache.
1: Apache, tak jest.
0: Jest dużo tych projektów. My chcemy być hubem dla amerykańskich firm.
1: Czy to są takie ukłony właśnie przed tym projektem dotyczącym patriotów? Mówię też o tym podpisaniu umowy z Apache'em chociażby?
0: Nie, my za każdym... Nie, po pierwsze my jasno powiedzieliśmy w Stanach, koniec, kiedy jesteśmy tylko klientem, zaczynamy być kooperantem i partnerem. I to konsekwentnie realizujemy. Jako osoba odpowiedzialna za uzbrojenie polskiego wojska też nieraz mówiłam o tym. Chcesz nam coś sprzedać? Musisz nam coś zaoferować. Musisz albo koprodukować w Polsce, albo wziąć polskich poddostawców. Nie ma wchodzenia tylko z samym towarem.
1: Jeżeli pani mówi, że negocjacje trwają, to jak pani się spodziewa, do kiedy te negocjacje się skończą? No bo znowu tej kolejną kluczową sprawą jest czas.
0: Oczywiście. To powinien być szybki proces. Połowa września powinna być tym momentem, kiedy zapadnie decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma chyba dnia w ostatnich co najmniej 3 czy 4 tygodniach, kiedy bym nie rozmawiała ze stroną amerykańską.
1: A pani zdaniem po stronie amerykańskiej jest już decyzja, że rzeczywiście te patrioty trzeba produkować i serwisować tutaj na terenie Europy?
0: Tak, taka decyzja moim zdaniem już jest. Nie jest też tajemnicą, że Amerykanie nie wyrabiają się z produkcją nawet na własne potrzeby, a co dopiero na potrzeby swoich sojuszników. Dzisiaj paki, szczególnie pak 3 MSI, to jest jeden z najbardziej pożądanych produktów zbrojeniowych. W Europie nikt takiej licencji nie ma. Dzisiaj jedynym krajem na całym świecie, który może to robić, to jest Japonia.
1: Wybiera się pani na defiladę oczywiście.
0: No oczywiście.
1: Ile kobiet będzie defilowało?
0: W Warszawie to będzie około 300, jeśli dobrze pamiętam, ale też będą panie podczas Parady Morskiej. To, co na pewno dobrze pamiętam, że aż 3 kobiety pilotki będą w trakcie defilady w Warszawie.
1: Będzie dużo złośliwości wobec prezydenta ze strony na przykład Donalda Tuska albo szefa resortu obrony?
0: Ale przecież my nigdy nie jesteśmy złośliwi, my tylko mówimy o faktach.
1: No, mam zupełnie inne wrażenie, słuchając tych sporów politycznych. Bo widziała pani chociażby badania ostatnie, które pokazują, że sprawy bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Tak. A te sprawy są włączone w spór polityczny.
0: Dokładnie wczoraj, podczas chrztu naszej fregaty pierwszej z programu Miecznik, podczas chrztu Wichra, dokładnie o tym mówiliśmy. To jest projekt, który zaczął się za drugiej kadencji rządu PO-PSL, potem był kontynuowany za rządów Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest finalizowany. Da się? Da się. O tym była wczoraj rozmowa właśnie i też to się przewijało w wypowiedziach. Ale do tego jest też potrzebna decyzja o kontynuacji. My potrafimy dobre decyzje podtrzymywać i kontynuować, dlatego wczoraj też apelowałam do pana prezydenta, żeby może nie wetował wszystkiego na ośle.
1: No dobrze, jakie były dobre decyzje w takim razie ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o uzbrojenie?
0: To, że rozwinął program Miecznik, to absolutnie. I wczoraj też brał udział w uroczystości, wczoraj mu też za to dziękowaliśmy. To nie jest tak, że wszystko jest krytykowane. Dzisiaj dużo zakupów, które zaczynał minister Błaszczak, dzisiaj jest kontynuowane. Problem trochę polega na tym, że większość zakupów, które czynił minister Błaszczak, to były tak zwane zakupy bezzębne, czyli dzisiaj jeszcze dokupujemy do tego uzbrojenie, ale o tym też mówi premier Kosiniak-Kamysz. W tym potrzebna jest pewna ciągłość. Dla mnie, jeżeli prezydent wczoraj podczas wystąpienia mówi, że panie premierze, apeluje, żebyśmy z 4,8% PKB wydatków na obronność doszli do 5% albo więcej, bo pieniędzy na obronność powinno być jeszcze więcej, a drugą ręką wetuje 180 miliardów złotych z programu SAFE, to nie jest fair, znaczy to nie jest uczciwe. Znaczy z jednej strony mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, a z drugiej strony wetuje pieniądze na obronność. No to ja nie rozumiem takiej postawy.
2: Powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Piotrem Salakiem. Wysłuchaliśmy fragmentu, całość jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Francuzi mówią La Manche, Brytyjczycy wolą British Channel. Na tym kanale padł, słuchajcie, kolejny rekord. No, niestety niechlubny. Tylko na jednej łodzi do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. Mamy jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. No, pomówmy, porozmawiajmy o tym olbrzymim, co tu dużo mówić, wizerunkowym problemie dla rządu nowego brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
1: Ja tak patrzę do statystyki, to liczba migrantów w skali rocznej maleje, prawda? Ale zmienia się taktyka przemytników. W jaki sposób?
2: Absolutnie. Przepraw jest mniej, ale dmuchane pontony, które codziennie płyną w kierunku brytyjskich plaż, są coraz większe. 230 osób, wspomniałeś, no, na jednej takiej łodzi. To absolutny rekord dla pojedynczej jednostki przepływającej przez kanał La Manche. Poprzedni wynosił 165 osób, więc liczebnie to olbrzymia zmiana. Przy czym od początku tego roku do Wielkiej Brytanii tą nielegalną drogą dotarło już ponad 18 tysięcy osób. Dla rządu, jak już wspomniałeś, to olbrzymi problem odziedziczony poniekąd po poprzednich administracjach, a dla partii politycznych argument, którym można żonglować no, w różnoraki sposób. Ogólna liczba nielegalnych przekroczeń granicy jest w analogicznym okresie nieco niższa niż w ubiegłym roku. Presja migracyjna na południowym wybrzeżu Anglii wciąż jednak pozostaje ogromnym wyzwaniem po logistycznym i takim logistycznym dla Londynu i także powodem napięć między Downing Street, czyli siedzibą premiera w Londynie, a Pałacem Elizejskim w Paryżu. No bo z przemytnikami trzeba walczyć wspólnie, tak, łącząc siły.
1: No właśnie, no mówimy tutaj o polityce, także polityce międzynarodowej, bo te relacje między Londynem i Paryżem też są bardzo tutaj istotne, ale ja bym cię chciał zapytać o technikalia, bo to robi ogromne wrażenie, prawda, ta liczba migrantów na jednej takiej łodzi. Olbrzymie pontony, skąd one się w ogóle biorą?
2: Olbrzymie, kilkunastu, czasami nawet no, kilkudziesięciu metrowe, też są przemycane, tak jak ludzie. I ta strategia cały czas się zmienia. Przemytnicy brutalnie upychają na tych pontonach jak największą liczbę ludzi, oczywiście, żeby zmaksymalizować zyski z każdego takiego rejsu, to oczywiste. Śledztwa, Bogdanie, wykazują, że wielkie, wielometrowe pontony, gumowe i potężne silniki nie są produkowane lokalnie. Sprzęt ten jest sprowadzany masowo z Azji, głównie z Chin, następnie magazynowany i konfigurowany na terenie Niemiec.
1: A więc chiński syndrom, mówisz, tak? No, globalna
2: można
1: sprawa.
2: Tak powiedzieć. No i to też jest przemyt, prawda? Ludzie są przemycani, sprzęt jest przemycany, no techniki są przemycane. Z teren Niemiec w ścisłej tajemnicy te pontony transportowane są ciężarówkami bezpośrednio na północne wybrzeże Francji, tuż przed samym wypłynięciem i to jest bardzo istotne. No i prawdziwa batalia zaczyna się dopiero na francuskich plażach, które są patrolowane przez francuską policję, ale często mało na do czynienia no, z prawdziwą wojną podjazdową w wykonaniu przemytników.
1: No widzimy te fortele, właśnie globalną siatkę i co, przemytnicy wciąż wygrywają.
2: Na to wygląda. Walka z tym procederem na francuskim wybrzeżu no, przypomina wyścig z czasem i taką grę w kotka i myszkę. Francuskie służby wspierane są finansowo przez Brytyjczyków i to trzeba podkreślić. To mówimy o sumach w granicach 200 milionów funtów rocznie. Policjanci francuscy intensywnie patrolują no, dziesiątki kilometrów piaszczystych wydm w okolicach Calais i Dunkierki, ale przemytnicy działają z bezwzględną premedytacją. Bardzo często taktycznie dzielą grupy na mniejsze, tworząc takie fałszywe punkty wypłynięcia, aby odciągnąć uwagę policji z tych właściwych, gdy służby
1: rzeczywiście
2: zabezpieczają...
1: jest taka gra w kotka i myszkę.
2: Absolutnie i to też zostało zarejestrowane i sfilmowane. W momencie, kiedy służby zabezpieczają jeden odcinek kilkaset metrów dalej, na wodę błyskawicznie spychany jest wielki ponton. Kiedy już odbije no, kilkaset metrów od brzegu, nie da się go zatrzymać. Rośnie też agresja ze strony przestępców. Łodzie są przeładowane do granic możliwości jeszcze na płyciźnie. No i sprawia to jednocześnie trudności, bowiem każda próba interwencji policji przy brzegu stwarza ryzyko wybuchu paniki, która niejednokrotnie kończy się tragicznie.
1: Nielegalna migracja, fakty i co? Fortele. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Bogdanowi Frimorganowi. Te informacje zebrał i przedstawił nam w radiu RMF24 nasz londyński korespondent.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Mówił o dziennikarce i jej artykule, ciągnęła Trochowska. Podobno rozmawiała z moim wnukiem, a on powiedział jej, że widział mordercę Dominiki Okulskiej. Pan również o nią pytał. Dziennikarz zasugerował, że to wtedy moja rodzina zniknęła, po tym jak Maciek rozmawiał z tą kobietą. A potem ona zginęła w wypadku. Kiedy sobie poszedł, zastanawiałam się nad wydarzeniami z tamtego okresu. Zamoyski milczał. Jestem stara, ale potrafię łączyć fakty, dodała. Arek nie powinien był pani niepokoić. Nie w tym rzecz, panie Aleksandrze. Dobrze, że przyszedł, bo zaczęłam się zastanawiać i coś mi się przypomniało. Skręcili w uliczkę, przy której stał dom Hazelów. Za betonowym płotem jednego z sąsiadów ujadał kędzierzawy piesek. Ta dziennikarka, ona była u mnie, powiedziała Krystyna. Arleta Kowalska przyszła porozmawiać, ale w tamtym czasie nie chciałam kolejnych dziennikarzy w swoim domu. Popełniłam błąd. Powinnam ją wpuścić. Ale skąd miałam wiedzieć? A potem zginęła w wypadku. Zamoyski przystanął. O czym chciała porozmawiać? Zapytał. Powiedziała, że wie, co się stało z moją rodziną, ale nie ma dowodów. Obiecała, że będzie czekać, aż się z nią skontaktuje. Nie była nachalna. Powinnam była z nią porozmawiać. Nie mogła pani wiedzieć, że mimo to mam do siebie żal. Jeśli ona naprawdę coś wiedziała, sądzi pan, że ktoś się jej pozbył? Podobno zginęła w wypadku, ale różne rzeczy się dzieją, prawda? Kiedy wróciłam wtedy do domu, opowiedziałam o niej mężowi, a on stwierdził, że dobrze zrobiłam. Karol też miał dość dziennikarzy. Potrzebowaliśmy spokoju. To zrozumiałe. Krystyna się strapiła. Co ona wiedziała, panie Aleksandrze? Zapytała. Maciek znał tożsamość mordercy Dominiki? Nic z tego nie rozumiem. Jaki związek ma śmierć tej nastolatki ze zniknięciem mojej rodziny? Wiedział, że Trochowska nie oczekuje odpowiedzi. Potrzebowała wyrzucić z siebie pytania, które kłębiły się w jej głowie. Obiecuję, że jeśli uda mi się dojść do prawdy, wszystko pani wyjaśnię, zapewnił. Chciałbym obejrzeć samochód pani córki i zięcia. Deszcz siekł ich po twarzach, gdy Litwin i Zamoyski szli brukowaną uliczką do biura. Obaj byli pogrążeni we własnych myślach. Przed drzwiami Jędrzej nagle przystanął. Wsunął dłonie do kieszeni płaszcza. Zerknął na Aleksandra. Słuchaj, powiedział, ale nie dodał nic więcej. Aleksander ściągnął brwi. Znał go wystarczająco długo, by wiedzieć, że coś jest na rzeczy. Nie chciał go pośpieszać, ale stali przecież na deszczu. O co chodzi? Zapytał w końcu. Wejdźmy do środka. Jędrzej minął go i pognał do biura. Za maszystym ruchem otworzył drzwi. Zamoyski wszedł za nim. Skierował kroki do gabinetu. Litwin już zdążył zdjąć ociekającą deszczem kurtkę, którą powiesił na wieszaku.

Pamiętasz naszą rozmowę po tym, jak znów grałeś w te pieprzone karty? Pamiętam, że kazałeś mi przestać. Litwin pokiwał smutno głową. Tak, mruknął, tak mogło być. Nie pochwalam tego, wiesz przecież. Aż za dobrze. Zamojski przesunął dłonią po mokrych włosach. Powiesz, do czego zmierzasz? Trochę się śpieszę. Wpadłem zabrać dokumenty i jadę do ojca do szpitala. Nie pochwalam tego, rozumiesz? Powtórzył z naciskiem. Rozumiem, ale dlaczego mówisz o tym akurat teraz? Litwin rozłożył ręce w geście bezradności. Aleksander pomyślał, że musiało stać się coś złego. Zaczął się niepokoić. Potrzebuję forsy, powiedział. Domyśliłem się. Niezły z ciebie detektyw. Na co? Jędrzej odchrząknął. Moja córka jest chora, wyjaśnił. Bardzo chora. Tego Zamojski się nie spodziewał. Przysiadł na krześle i uniósł głowę, by spojrzeć na przyjaciela. Dlatego potrzebuję kasy, ciągnął Litwin. Spodziewał. Przysiadł na krześle i uniósł głowę, by spojrzeć na przyjaciela. Dlatego potrzebuję kasy, ciągnął Litwin.

0: wiedział, jak łatwo wpaść w pułapkę, dlatego nie chciał, żeby Jędrzej ryzykował. A na pewno nie w takiej sytuacji. Traktował go jak rodzinę, więc również i jego córka była mu bliska, choć spotkał ją zaledwie 2 razy. Chciał pomóc, ale sam był spłukany. Wprowadzisz mnie? Zapytał Litwin. Bo pewnie nie mogę sobie wejść od tak z ulicy. Nie możesz. Więc jak będzie? Aleksander wstał, zgarnął z biurka dokumenty i wsunął je sobie pod pachę. Daj mi chwilę, powiedział. Muszę pomyśleć. Wiktor Bojarski wszedł na 4. piętro bloku przy Mazowieckiej. Wyjął z kieszeni telefon i wyciszył dźwięk, a potem cicho zapukał do drzwi. Otworzyły się po kilkunastu sekundach. W progu stanęła korpulentna blondynka o zawadiackim spojrzeniu. Cześć, powiedział. Jest Krystian? Wiem, że jest, bo jego samochód stoi przed klatką. Jest, wejdź. Tylko nie hałasuj, bo mały zasnął. Jasne. Wiktor przez wiele lat myślał, że jego młodszy brat nigdy nie ułoży sobie życia. Był typem podrywacza, weekendowego flirciarza, który zmieniał dziewczyny jak rękawiczki. Ale gdy poznał Baśkę, wszystko się zmieniło. Byli przeciwieństwami. Ona nie przepadała za głośnymi imprezami i tłumem. Wolała wieczory przy winie i dobrym filmie. On kochał towarzystwo, bary i posiadówki do białego rana. To dla niej się zmienił, a nowy styl życia sprawił, że Krystian zaczął doceniać spokój i poukładane życie.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko

0: Bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Wiktor ucieszył się, kiedy brat powiedział mu, że będą z Baśką mieli dziecko. Dziś ich synek ma już 4 lata. Jest świetnym dzieciakiem. Siema, rzucił wchodząc do dużego pokoju. Krystian zatrzymał grę, odłożył pada od Xboxa i uścisnął bratu dłoń. Elo, odparł, co tam? Mam jeden temat. No raczej, gdybyś próbował mi wciskać, że wpadłeś z towarzyską wizytą bez browara, nabrałbym podejrzeń. Wiktor się zaśmiał. Kiedyś Krystian nie przepuścił żadnego weekendu, by nie urżnąć się w trupa. Co jest? Zapytał. Lecz zanim Wiktor zdążył odpowiedzieć, w pomieszczeniu obok rozległo się kwilenie dziecka. Mały ma strasznie lekki sen. Wystarczy byle szmera, już się budzi. Wyjrzał na korytarz, aby sprawdzić, czy Baśka zajęła się synkiem. Gdy się upewnił, że wszystko w porządku, wrócił na kanapę. No, ponaglił. Nawijaj. Maciek Hazel. Brat wyprostował plecy. Co ci się o nim przypomniało? Zapytał. Macie jakieś nowe informacje? Nie. To znaczy, sprawa została jakby wznowiona, ale nie przez policję. A przez kogo? Przez jednego detektywa. Aha. Wiktor zmierzył go wzrokiem. Brat zdenerwował się, gdy wspomniał o Hazelach. Posłuchaj, chciałbym się upewnić, że wszystko jest okej, powiedział. Co masz na myśli? Bo chyba nie nadążam. Zeznawałeś wtedy na policji? No, gadał ze mną jakiś gliniarz. Nic nie wiedziałeś o zniknięciu Hazelów? Niby skąd miałbym wiedzieć? I nadal nic nie wiesz? A Wiktor! Krzyknął, lecz zaraz się zmitygował i zerknął w stronę dziecięcego pokoju. O co ci chodzi, co? Chcę mieć pewność, że nie jesteś w nic umoczony. Bo ten jedyny detektyw faktycznie może dojść do prawdy. Nie trawię gościa, ale jest dobry. Chłopie, byłem dzieciakiem. Nic nie wiem, serio. Starszy Bojarski odetchnął z ulgą. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że dłonie zwilgotniały mu ze stresu. Wytarł je w spodnie. Wiele osób popełnia w młodości różne głupstwa. Musiałem się upewnić, wyjaśnił i klepnął Krystiana w ramię. Sorry, po prostu musiałem. Co ty właściwie myślałeś? Nie wiem, Wiktor pokręcił głową. Sam nie wiem. Nic im nie zrobiłem, zwariowałeś? Nigdy nie wspominałeś, że znałeś Maćka Hazela. Krystian prychnął. Bo nie pytałeś, odparł. A kiedy byłem na przesłuchaniu na policji, miałeś mnie gdzieś. Byłem z mamą i tatą. Strasznie się denerwowałem. Wiktor poczuł wyrzuty sumienia. Dawniej miał kiepską relację z bratem. Rzadko bywał w domu i nie interesowało go życie rodzinne. Wolał towarzystwo kumpli. Poza tym dzieliło ich 6 lat, a to sporo dla nastolatka.
0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

Skolegowałem się z Maćkiem, wyjaśnił Krystian. Niewiele o sobie mówił. Nie był typem, który przyjdzie do ciebie, kiedy ma problem. Trzymał wszystko w sobie. Poza tym to nie była zażyła znajomość. Może miał innych kumpli, którym się zwierzał, chociaż nie sądzę. Ale podobno mówił ci, że marzył o wyprowadzce. Krystian opadł na oparcie. Każdy z nas marzyłby wyrwać się z tej dziury, odparł. Maciek też. Często o tym mówił, ale potem zmienił zdanie. To było dziwne. Dlaczego? Bredził, że chciałby wyjechać i nagle mu się odechciał? To nie trzymało się kupy. Szczerze, moim zdaniem kogoś poznał. A raczej na bank kogoś poznał. Ale kiedy go zapytałem, nie puścił pary. Taki właśnie był. Może się zakochał i zdecydował, że wolałby zostać w Tomaszowie. Chłopaki w tym wieku zrobią wszystko dla laski. To prawda. W końcu go przycisnąłem. Chciałem wiedzieć, co to za dziewczyna, bo nie uwierzyłem, że tak po prostu zmienił zdanie. I co? Zaprzeczył, że się z kimś spotyka. Ale myślę, że kłamał. Aleksander szedł po opustoszałym parkingu szpitalnym, a w głowie wciąż pobrzmiewały mu słowa Litwina. Potrzebuje forsy. Po wyjściu z biura wsiadł do samochodu, lecz zamiast włączyć silnik, kilkanaście minut wpatrywał się w przednią szybę. Wiedział, co powinien zrobić, ale nie był pewien, czy zdoła poprosić ojca o pomoc. Jednak to było jedyne rozsądne rozwiązanie, które pomogłoby córce Litwina. Pokonał schody prowadzące do szpitala i wszedł do środka. Uderzył go zapach leków, zmieszany z silną wonią środków czystości. W świetle jarzeniówek na świeżo umytej posadzce połyskiwały plamy wody. Kobieta ubrana w koszulę z logo firmy sprzątającej pchała wózek w głąb korytarza. Windą wjechał na pierwsze piętro. Szpital sprawiał wrażenie opuszczonego. Na korytarzach brakowało krzątających się pacjentów i lekarzy. Na krześle przed salą, w której leżał ojciec, dostrzegł znajomą sylwetkę. Matka podniosła na niego wzrok. Wyglądała, jakby schudła kilka kilogramów. Cerę miała ziemistą, a oczy przekrwione. Niedawno płakała, o czym świadczyły wilgotne ślady na policzkach. Spojrzała na syna, a na jej ustach pojawił się nikły uśmiech. Cześć, mamo, powiedział, siadając na krześle obok. Cześć, kochany. Jej głos brzmiał słabo. Ojciec śpi, a ja nie chciałam go budzić. Ale dziękuję, że przyszedłeś. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Rzadko płakała. Była twardą kobietą, która nie okazywała słabości. Głowę trzymała wysoko, chociaż na barkach ciążyło jej wiele problemów. Wiedział, że źle zniosła jego kłótnię z ojcem. Próbowała naprawić sytuację, ale kiepsko jej szło. Mimowolnie pomyślał o ostatniej rozmowie z ojcem. Złamał daną mu obietnicę. Staruszek się wściekł. Aleksander nie wiedział, dlaczego aż tak bardzo mu zależało, by syn przejął rodzinną firmę. Amelia nadawała się do tego znacznie lepiej, ale ojciec się uparł. Nie chciał słyszeć, że córka miałaby zawiadywać wielką korporacją. Bardzo się wtedy pokłócili. Aleksander miał dość. Od wielu lat rozmawiali wciąż o tym samym. Temat firmy powracał, a żaden z nich nie zmienił zdania. Obaj powiedzieli wówczas kilka słów za dużo. Adam nie lubił, gdy ktoś mu się sprzeciwiał.

0: na zegarach już trzecia. Dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam.
2: Udaremniony zamach w Warszawie. Celem miał być biznesmen zaopatrujący Ukrainę. Iga Świątek wraca na zwycięską ścieżkę. Pierwszy tytuł w sezonie i spory awans w rankingu. Co jedzą pacjenci w polskich szpitalach? Sanepid przeprowadził ponad 1000 kontroli i wykrył poważne nieprawidłowości. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy już szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
2: Na szczegóły tej sprawy zebrał Krzysztof Zasada. Iga Świątek z pierwszym w tym sezonie tytułem. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała rozstawioną z numerem drugim Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To już 26 tytuł w karierze Świątek i 12 w imprezie rangi WTA 1000. Pierwszy set był popisem Polki, która wygrała go w zaledwie 29 minut. W drugim Rybakina stawiała większy opór, ale Świątek przejęła kontrolę w końcówce i w 9 gemie wykorzystała drugą piłkę meczową. To był dopiero pierwszy finał Świątek w tym sezonie. W rankingu WTA Polka awansuje z 8 na 5 miejsce. Teraz czeka ją turniej w Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Przedterminowe produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie m.in. nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który przed Szpitalem Wolskim w Warszawie zbierał komentarze. Jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
5: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
6: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
7: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
8: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
5: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
2: Na aukcję trafiła jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Røyksopp z 2001 roku.
9: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z pracownikami Muzeum Martyrologii Wielkopolan realizują wyjątkowy projekt. Celem współpracy jest zidentyfikowanie nieznanych dotąd imienia i nazwiska więźniów ofiar pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenach okupowanej Polski. Właśnie rozpoczęły się prace na terenie poznańskiego Fortu VII. O projekcie opowiedzieli nam podinspektor Iwona Leszczyńska oraz nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubek-Piłat.
1: Laboratorium kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, miejsce, w którym specjaliści badają ślady związane z najróżniejszymi tak naprawdę sprawami, o takiej słyszymy chyba pierwszy raz.
10: Tak, jest to projekt, który w naszej ocenie jest tutaj chyba bez precedensu w skali całej Polski. Na pewno jest to pierwsza taka współpraca nawiązana przez policjantów, ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. A historia tej współpracy ma swój początek w ubiegłym roku, kiedy pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan rozpoczęli prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie, zidentyfikowanie z imienia i nazwiska dotąd nieznanych ofiar więźniów Fortu VII. Te prace były bardzo zaawansowane. Muzealnicy postanowili metr po metrze sprawdzić każdą celę, aby na murach fortu ujawnić różnego rodzaju napisy, inskrypcje, rysunki, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu kolejnych więźniów. Ze względu na pewne ograniczenia badawcze, które się pojawiły, pracownicy muzeum zwrócili się właśnie do policjantów, ekspertów z Poznańskiego Laboratorium Kryminalistycznego i policjanci zdecydowali, że wezmą udział w tym projekcie. Powiem więcej, nie wyobrażali sobie, żeby tego udziału ich w tym projekcie nie było, ponieważ elementem tożsamości formacji mundurowej, jaką jest policja służącej społeczeństwu, jest szczególne przywiązanie do historii tradycji. I to właśnie tym kierowali się policjanci, bo oczywiście z warsztatowego punktu widzenia badanie cel nie różni się niczym od badania każdego innego miejsca zbrodni. Oczywiście ważny jest każdy szczegół, każdy ślad, w tym przypadku ślad obecności więźniów. Jest on zabezpieczony, będzie szczegółowo przebadany. Natomiast policjanci mają tę świadomość, że jest to przedsięwzięcie bardzo ważne i wyjątkowe z takiego historycznego punktu widzenia, bo może przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej, ale przede wszystkim może przyczynić się do przywrócenia pamięci ofiar niemieckich okupantów, które po prostu na to zasługują. Zanim rozpoczęły się prace na terenie fortu 5 sierpnia, policjanci odwiedzili fort kilkakrotnie. Przeprowadzili szczegółowy rekonesans, wykonali dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie oczywiście ocenili skalę całego przedsięwzięcia, ocenili również stan zachowania inskrypcji, które zostały ujawnione przez pracowników muzeum na murach i wybrali odpowiednią metodologię badań. Co istotne, ta metodologia musi być bezinwazyjna ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z zabytkiem, bardzo ważnym obiektem z historycznego punktu widzenia. Eksperci w pierwszej kolejności zdecydowali, że zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna, zostaną przeprowadzone kolejne oględziny w świetle białym, ale także w ultrafiolecie i podczerwieni. Wszystko po to, aby z jednej strony utrwalić te napisy, które zostały już ujawnione, ale być może ujawnić napisy, które nie są widoczne gołym okiem. Najnowocześniejszy sprzęt, metody kryminalistyczne, metody badań kryminalistycznych pozwalają na to. Oczywiście policjanci nie wykluczają, że do tych oględzin zostanie wykorzystany skaner 3D, który już kilka lat temu zrewolucjonizował technikę wykonywania oględzin na miejscu zbrodni. Przewidują, że również zostanie przeprowadzona swojego rodzaju ekspertyza grafologiczna. Co to oznacza? Oznacza to, że te napisy, inskrypcje, rysunki umieszczone na murach zostaną porównane z próbkami odręcznego pisma więźniów, które lata temu zostały dostarczone przez ich rodziny. To też może doprowadzić do pewnego rodzaju przełomu, podobnie jak przeszukanie szczelin, ubytków spoin, czy też ta przestrzeń między cegłami również będzie przez policjantów szczegółowo zlustrowana przy użyciu specjalistycznego endoskopu. Wszystko po to, aby być może znaleźć jakieś skrawki ubrań, grypsy, wiadomości, bądź też fragmenty przedmiotów, które w trakcie pobytu więźniów w celi zostały przez nich ukryte.
1: Ślady ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu w Forcie VII. Fort VII, miejsce doskonale znane poznaniakom, ale jak się okazuje, ta historia do końca jeszcze odkryta nie jest.
11: Absolutnie nie jest odkryta i teraz naszą rolą ekspertów laboratorium jest wspomóc Fort VII muzealników w celu odtworzenia i przywrócenia pamięci osób tam straconych. Badania, które podjęliśmy się zrealizować, będą realizowane wielotorowo, z elementami stosowanymi również podczas oględzin miejsca zdarzenia, bo tak traktujemy te cele i te pomieszczenia, w których przebywali więźniowie Fortu VII.
1: Zbrodnie sprzed kilkudziesięciu lat.
11: Ponad 80 lat już minęło, natomiast więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki, celem zachowania pamięci po tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali. Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu w każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane. I będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie. Następnie na podstawie dokonanej dokumentacji fotograficznej będzie również przeprowadzona analiza przy wykorzystaniu skanera 3D, żeby móc w sposób dogłębny odnieść się do właściwych sentencji wykonanych na poszczególnych ścianach. Tych sentencji, zapisów w każdej z cel może być nawet i kilkaset, jak nie więcej.
2: Z podinspektor Iwoną Liszczyńską oraz nadkomisarzem Marcinem Nowakowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubek-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I mamy to. Dotrwaliśmy do piątku. Brawa dla nocnej zmiany w tym tygodniu. Mam nadzieję, że macie się dobrze na ostatniej prostej do końca pracy. 13 minut po trzeciej. Mamy też już prawie połowę sierpnia. Może jest ktoś jeszcze, kto żyje nadzieją nadchodzącego urlopu. A może jesteście w drodze na lotnisko albo gdzieś w samochodzie do fajnego miejsca? Pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Anita Janczak. Cześć, witajcie.

0: można się rozmarzyć. Antek Smykiewicz w RMF FM, 20 minut po trzeciej. Z nami jesteście najlepiej poinformowani o każdej porze. Najważniejsze informacje, także te w ramach kryzysu, zebrała dla Was ekipa Radia RMF 24. Posłuchajcie.
1: Wojna za wschodnią granicą to jedno, ale to, co teraz najczęściej może nam zagrażać, to klimat. Mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Maciejem Sołtysem Łukasz Laki-Cnota, były żołnierz wojsk specjalnych zajmujący się szkoleniami z ochrony ludności. Dziś w RMF 24 mówimy o przygotowaniach do sytuacji kryzysowych. Warto zacząć od przemyślenia sytuacji naszej i naszej rodziny.
2: Czego potrzebujemy, wiadomo, że to się będzie zmieniało i pod tym kątem na spokojnie przygotowujemy się. Nie od razu biegniemy do sklepu, kupujemy wszystko, bo to nie odchodzi, żeby nakupić sprzętu i będzie to leżało i nie będziemy umieli się tym posługiwać. Spokojnie przeanalizować swoją sytuację. Sprzętowo na spokojnie. Przygotować sobie dokumenty, miejsca na dokumenty. To jest to ja na szkoleniach, które prowadzimy, te warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej, prowadzimy cyklicznie już. No to pierwsze takie 4 podstawowe, 5 w zasadzie punktów, czyli przygotować sobie dokumenty w miejscu, gdzie możemy szybko i bezpiecznie je przytrzymywać, szybko je zabrać i bezpiecznie je przytrzymać. Cała rodzina musi wiedzieć, gdzie te dokumenty są. Kolejna rzecz, środki finansowe. Nie tylko karta, nie tylko zegarek, nie tylko telefon, bo jak nie będzie prądu, to nie będzie internetu i nie zapłacimy, ale gotówka. Korzystanie z tego poradnika, który troszeczkę jest wyśmiewany, według mnie niesłusznie w Polsce, tego rządowego, jest to niezła baza do ruszenia w ogóle tego tematu dla ludzi, którzy w ogóle praktycznie nie ruszali tego tematu wcześniej. Można spokojnie tam zajrzeć i pod swoim kątem przeanalizować sobie sytuację. Jest tam fajnie to rozpisane, naprawdę warto z tego korzystać. Kolejna sprawa, jeśli idzie o przygotowanie się takiego w domu na początek, to oprócz dokumentów, finansów, sprzętowo, to później ewentualnie przejdę do tematu, dbanie o zdrowie. Badajmy się, dbajmy o uzębienie, szczególnie też fajnie, żeby rodzina wiedziała, jeżeli mamy jakieś braki w zdrowiu, przewlekłe, przygotowanie lekowe, żebyśmy nagle nie musieli biegać i szukać leków, bo może tego nie być. No i to wszystko musimy sobie spiąć tak, żeby cała rodzina była poinformowana, co robimy w danej sytuacji.
1: W razie ewakuacji przydatny może być plecak ewakuacyjny. Taki sprzęt powinien być dostosowany do pory roku. Jego zawartość można podzielić na kilka osób, radzi ekspert.
2: Dzieciaki, czy jeżeli mamy małżonkę czy partnerkę, może nieść coś lżejszego, my pakujemy coś większego jak najbardziej. No i teraz długa lista, co tam powinno być. Oczywiście dokumenty, oczywiście środki płatnicze, oczywiście trochę wody, ale tylko, no bo to jest dosyć ciężka rzecz, więc na taką sytuację kryzysową jest tam litr maksymalnie, według mnie, żeby się przemieścić. Bardzo ważna rzecz, ciuchy, czyli bielizna na zmianę. Bielizna na zmianę, ale nie nowe rzeczy rzucamy, czy skarpetki, czy jakąś bieliznę. To wszystko ma być przechodzone delikatnie. Nie nasze gacie stare z liceum z 17 dziurą, tylko przechodzone, przynajmniej kilka razy przeprane, żebyśmy wiedzieli, że ta bielizna, bo to wiadomo, przylega do nas, do ciała. Nie podrażni, czyli czy bezszwowe, czy szwowe, sprawdzona firma, sprawdzony materiał, żebyśmy się nagle nie obudzili, że mamy ciało zasypane jakąś wysypą i będzie problem. Więc sprawdzone takie ciuchy, jak najbardziej, to ciuchy muszą być szybko schnące, odzież wierzchnia, tak samo są teraz te markety sportowe, naprawdę nie trzeba wydać dużo pieniążków, ale to musi być sprawdzone, czy idziemy sobie na spacer, nawet na niedzielne, sprawdzamy sobie kurtkę, czy działa, czy nie działa, czy nie przepaca się, więc to wszystko musimy sobie sprawdzić i takie pakunki sobie przygotowujemy. Worki, to wszystko pakujemy sobie do worków, żeby nam to wilgoć nie wchodziła. Co jeszcze takiego plecaka? Źródło zasilania, latarki, bardzo ważna rzecz, źródło zastępcze światła, jakiś nóż, jeden czy drugi, mniejszy i większy, najlepiej mieć i składany i z głownią stałą do różnych prac, na przykład na zewnątrz, żebyśmy się musieli gdzieś zatrzymać. Co jeszcze w takim plecaku? Leki, jeżeli jak najbardziej, to co mamy w domu przygotowane, medykamenty i środki do opatrywania. Bardzo ważna rzecz, plastry, staza, jak najbardziej nauczyć się tego posługiwać i opatrunki takie, jeżeli będziemy się przemieszczać nawet na wzór wojskowy. Czy to izraelski, czy też Polska też już wymyśliła, ma swoje patenty, ale wojskowe, bo one są naprawdę sprawdzone, minimalistyczne, świetnie przechowywane. To naprawdę, to takie minimum, co powinno być w plecaku.
1: Łukasz Laki-Cnota, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. A więcej o sytuacjach kryzysowych przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. RMF FM. Jeszcze więcej informacji znajdziesz

takim rytmie można kończyć nocną zmianę w podskokach z Demono. 32 minuty po trzeciej. Tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. I jak słyszeliście w faktach, mamy wielki triumf w Toronto. Tej nocy Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3 w finale turnieju WTA. To znajdziecie teraz na wszystkich absolutnie portalach. Iga zagrała bardzo pewnie i cudnie ją widzieć znów w dobrej formie. To też jej pierwszy tytuł od roku, więc tym bardziej Iga gratulujemy. A teraz ładuj baterię. A my wam będziemy w drodze do domu z tej nocnej zmiany oczywiście grać najlepszą muzykę. Myslowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. Można pozdrowić sąsiadów, którzy pewnie przewracają się z jednego boku na bok. Wybaczamy im to.

0: Ania Wyszkoni w RMF FM, 18 minut do czwartej, tu pierwsza kawa. Jeśli przed wami urlop i wybieracie się w dalszą podróż samochodem, to mamy dla was dobre informacje, bo po weekendzie na stacjach benzynowych będzie taniej w końcu.
1: No tak jak zapowiadaliśmy już wcześniej, a oficjalnie ogłosił to już premier Donald Tusk, wraca program ceny paliw niżej, czyli tak zwany CPN, ale tylko na ostatnie dwa tygodnie wakacji, czyli dla tych raczej wracających z urlopów. No ale będzie rzeczywiście taniej, no bo między 17 a 31 sierpnia będzie obniżka VAT-u, będą maksymalne ceny paliw. Tak naprawdę możemy się spodziewać obniżki mniej więcej 90 groszy czy złotówkę za litr.
0: Dobre i to, ale dla wszystkich urlopowiczów, którzy zamiast samochodu wybierają samolot i celują w kierunku Sycylii, to pamiętajcie, nie wylądujecie w Katanii.
1: No tak, zarządzająca lotniskiem spółka, ona tam ocenia, że to największy kryzys w funkcjonowaniu portu w ostatnich 20 latach. No i lotnisko w Katanii będzie zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna, przypomnijmy, co najmniej do soboty o 2 w nocy.
0: Wszystkie najważniejsze informacje usłyszycie właśnie tutaj w RMF FM. Najnowsze wydanie faktów punktualnie o 4. Dzięki.
1: Do usłyszenia.

muzycznie. Przemycamy wam wakacje. Mesaja, RMF FM, 7 minut do 4. I jak tak zerkam w mapy pogodowe, to bardzo przyjemny piątek nam się zapowiada. W ciągu dnia słonecznie, ani jednej chmurki na niebie i tak od 23 stopni na północnym wschodzie przez 26 w centrum i nad morzem do 28 na zachodzie. Teraz jednak Grześko, idealnie dla kierowców, tak na postój w drodze. Takie dwa okrążenia wokół samochodu przy 12 stopniach. Gwarantuję, podziałają lepiej niż pierwsza kawa.

0: I mamy trzecią, a to oznacza najnowsze badanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Słuchamy.
1: A nawet czwartą. Zapraszam. Niewykorzystane miliardy z programu SAFE. Polska może dostać dodatkowe pieniądze na zbrojenia. Wolny piątek dla wielu urzędników. Dziś część instytucji będzie zamknięta. W Tatrach trwa różowe szaleństwo. Wierzbówka Kiprzyca, porastająca hale, przyciąga w góry tłumy turystów. Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE. Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro. Ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy i ile mogłoby to otrzymać Polska? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
1: Szokujące doniesienie z Jaworzna na Śląskiem. Policja poinformowała o zatrzymaniu trzech młodych mężczyzn podejrzanych o to, że kilka dni temu obrali łatwopalną substancją i podpalili 17-latka.
3: Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Przekazała RMF FM aspirant sztabowy Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Sprawcy, którzy mają od 18 do 20 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
4: Fakty istotne dla Ciebie.
1: Inaczej niż zwykle w piątki będzie działać dziś wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbiera dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz, który wyjaśni, gdzie dokładnie nie załatwimy dziś urzędowych spraw.
5: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
1: A teraz w faktach przenosimy się jeszcze na południe, w Tatry, gdzie trwa różowe szaleństwo. Chodzi o kwitnącą właśnie m.in. na hali gąsienicowej wierzbówkę Kiprzycy. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów na wiosnę, koniecznie muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
6: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny, no i staramy się ich niszczyć. Mimo, że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
7: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
6: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i hala Konratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: To ma być projekt rodem z filmów o superpolicjantach badających ślady historii. Śledczy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zbadają ściany Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które znajduje się w poznańskim Forcie VII. To tam naziści stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Eksperci przy pomocy specjalistycznego sprzętu będą badać napisy, które pozostawili po sobie więźniowie. Te zostaną przeanalizowane, szyfrowane i zewidencjonowane tak, aby pamięć o ofiarach nie została zapomniana.
8: Po ujawnieniu tym fotograficznym i zabezpieczeniu rękopisów będą dalej prowadzone badania polegające na porównaniu ich, tych zapisów ujawnionych, z zachowanymi archiwalnymi rękopisami będącymi w zasobach Fortu VII.
9: Czyli część pracy wykonywana bezpośrednio w Forcie VII w celach, a później już też taka mrówcza praca gdzieś tutaj już w laboratorium?
8: Dokładnie tak. To, dlatego to jest wieloaspektowe podejście do problematyki, bo jednocześnie musimy wykonać badania na miejscu w Forcie VII, czyli przede wszystkim dokonać oględzin tych miejsc, wykonać właściwą dokumentację fotograficzną, ogólną, następnie szczegółową przy wykorzystaniu różnych dostępnych źródeł światła. W dalszej kolejności dokonać analizy przy wykorzystaniu skanera 3D, a dalsze nasze działania będą już wykonane w laboratorium kryminalistycznym. Polegać one będą na tym, że na podstawie wykonanych zdjęć fotograficznych będziemy odtwarzać zapisy ręczne w samej treści, oczywiście w zakresie możliwym, bo nie wszystkie będą z uwagi na ich zniszczenie i stan zachowania możliwe do odtworzenia w całości. Niemniej postaramy się, aby jak najwięcej tych zapisów ujawnić, nawet tych, które do tej pory, bo trzeba brać pod uwagę to, że część już wiele z tych cegieł, zapisów, które zostały wykonane na cegłach, zostało zarchiwizowanych i zbadanych przez muzealników już w latach 80. XX wieku. Te czynności muzealne były kontynuowane na przełomie lat 2011-2019 i wznowione w 25 roku w lutym. Natomiast my jako policja, jako laboratorium kryminalistyczne włączyliśmy się w te badania i w pomoc muzealnikom jesienią 25 roku i ta współpraca nadal trwa.
9: Ja tutaj dopytam, to jest tak, że eksperci, no właśnie, spodziewają się czegoś, czy to jest tak, że nawet jedno imię i nazwisko, jedna data, to już jest sukces, znalezienie czegoś takiego?
8: Tak, spodziewamy się odkryć wiele artefaktów, wiele rzeczy, które do tej pory nie były odkryte. Oprócz tego, co już zostało ujawnione, my chcemy poszerzyć zakres badawczy poprzez to, żeby i wzmocnić to, co zostało odkryte i uwypuklić jeszcze bardziej rzeczy, które nie do końca były dopowiedziane, ujawnić nowe zapisy na cegłach, które do tej pory też nie były jeszcze zidentyfikowane, bo trzeba brać pod uwagę fakt ten, że nie wszystkie zapisy są naniesione bezpośrednio na cegłę, bo były też takie, że były naniesione na cegłę, potem te zapisy były usunięte, przykryte kolejną warstwą farby albo dwoma kolejnymi warstwami farby, ponownie usuwane, co utrudnia proces badawczy.
9: Patrząc na tę ścianę, która jest za panem, też taka ceglana ściana, to jak to wygląda w praktyce? To jest tak, że ekspert ma wydzielony jakiś, powiedzmy, kwartalik, kwadracik, ileś centymetrów na ileś centymetrów i tu cegła po cegle jest sprawdzany każdy ten zapis?
8: Tak, mrówcza praca polegająca na w pierwszej kolejności, tak jak już wspomniałem, wyznaczeniu na każdej ze ścian poszczególnych pomieszczeń, bo nie tylko to muszą być cele, to mogą być latryny, mogą być inne miejsca, gdzie więźniowie przebywali. Wyznaczenie na każdej z tych ścian, tych właściwych pomieszczeń, sektorów, na których we właściwy sposób, które będą we właściwy sposób ponumerowane i wówczas będziemy cegła po cegle przemieszczać się liniowo i identyfikować. Oczywiście nie na każdej z tych cegieł jest zaniesiony jakiś zapis. Te miejsca, które będą pozbawione zapisów, nie będziemy się nad nimi dalej pochylać. Natomiast skupimy się przede wszystkim na miejscach, które są zapisane treścią albo noszą dane osobowe i wówczas będziemy to we właściwy sposób cyfrowo archiwizować, a dalej identyfikować co do ustalenia treści, a w ostatnim etapie porównania z zachowanymi archiwalnymi dokumentami będącymi w zasobach Fortu VII.
9: Pewne schematy zakładam, że są podobne, ale czym różni się badanie miejsca zbrodni popełnionej dziś od tej popełnionej 80 lat temu?
8: Ciekawe pytanie. Natomiast inaczej, znaczy się...
9: Śladów na pewno jest mniej takich, które od razu się
8: możliwości, współczesne możliwości badawcze, kryminalistyczne pozwalają na szersze podejście do ujawnienia śladów na miejscu zbrodni, na miejscu zdarzenia. To nie jest... 80 lat temu nikt nie wiedział o wielu rzeczach. To dopiero teraz współczesny rozwój badawczy w obszarze badań kryminalistycznych pozwala na ujawnienie wielu śladów, które do tej pory mogły nie zostać zidentyfikowane. Chociażby również i śladów DNA, śladów krwawych, bo też nie możemy zapominać, że mogą na murach tych cel, tych pomieszczeń również znajdować się ślady, które nie wykluczamy, będą poddane badaniom na okoliczność ustalenia, czy to jest na przykład krew ludzka, czy jakieś inne zabrudzenie, a również należy mieć na uwadze to, że na powierzchni tych cegieł znajdują się wgłębienia zawierające elementy metalowe, jeszcze chwilowo niewiadomego pochodzenia i też nie możemy wykluczyć, czy to są na przykład, nie są pociski, które, naboje, które zostały gdzieś wyszczelone i utkwiły na ścianach tych pomieszczeń.
9: To już tak na sam koniec, ale czy my możemy powiedzieć, ile osób bierze w tym udział, z jakich dziedzin mniej więcej, jaki sprzęt też będzie tutaj brany pod uwagę?
8: Na tą chwilę jest pewien zespół, który współpracuje z ramienia laboratorium. Nie wykluczamy, że nie ma takiej sztywnej ilości osób, ale to jest wszystko bardzo dynamicznie i rozwija się.
1: Wyjaśniał nadkomisarz Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To tak, żebyśmy mieli jasność. Jest czwarta, nawet 12 minut po czwartej. Mamy piątek, prawie połowę sierpnia i pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Kto po drugiej stronie? Już na nogach. Albo zaraz wląduje w łóżku. 3-3-2-2, dajcie znać. Anita Janczak, przybijam wam piątkę.

Przepis na pierwszą kawę z RMF FM jest prosty. Wy walczycie o przetrwanie na nocnej zmianie albo negocjujecie z budzikiem o kolejną drzemkę, a my całą ekipą RMF FM sprawdzamy dla was wszystkie istotne informacje. 22 minuty po czwartej. Za wielką wodą Lewandowski też walczy. Takie powiadomienie mi wyskoczyło. Właśnie zaczęła się druga połowa meczu Chicago Fire z Cruz Azul. Na razie 0-0. Na boisku już jakieś zamieszanie. Robert siedzi, mówi, że był uderzony łokciem w tył głowy. A ja rozumiem, że w Chicago jest dużo Polaków i czuje się przez to jak w domu, ale to nie mecz reprezentacji. Tam się nie gra na czas. No wypadałoby tego gola strzelić.

Takie muzyczne perełki wam przemycamy do pierwszej kawy. Kasia Kowalska w RMF FM. 4:30 już na zegarach. Otwieramy do kompletu to drugie oko. Dziś warto wcześniej wstać, bo mogą być długie kolejki do sklepów. Dlaczego? To wytłumaczymy już za chwilę. Koniecznie zostańcie z RMF FM.

0: Wtedy mamy zakaz handlu, a to wszystko sprawia, że zakupy zrobimy między innymi tylko na stacjach paliw, w aptekach czy niektórych małych sklepach.
1: Czyli możemy się spodziewać, że dzisiaj faktycznie będą dłuższe kolejki, bo zakupy najlepiej zrobić dzisiaj.
0: No tak, bo skoro mamy i w sobotę, i w niedzielę niehandlową duże markety zamknięte, to dziś nie dość, że warto było zrobić zakupy, to też przygotować się właśnie na prawdziwe oblężenie. A jeszcze dodam, że jeżeli zastanawiacie się, jakie dokładnie urzędy będą dziś zamknięte, to wszystko dokładnie opisujemy na naszej stronie rmf24.pl.
1: Polecamy.

Niepokojące sygnały z nadbałtyku. Łotwa i Finlandia wzmacniają środki bezpieczeństwa, a na Łotwie ogłoszono alert przed zagrożeniem z powietrza w regionach graniczących z Rosją i Białorusią. Co się wydarzyło i dlaczego reagują też Finowie? Więcej już za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o 5.00.

0: zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM o tym, co najważniejsze. Już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wschodnia flanka NATO wzmacnia czujność. Łotwa i Finlandia reagują na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi. Romanowski na celowniku Interpolu. Polska ponawia wniosek o czerwoną notę. Dane 19 milionów Polaków w rękach hakerów na razie nie zostały wystawione na sprzedaż. Łotwa i Finlandia wzmacniają środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem w rejonie Bałtyku. Łotewskie siły zbrojne ogłosiły alert przed zagrożeniem powietrznym w części wschodnich regionów kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Finlandia z kolei tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Oba państwa należą do NATO i graniczą z Rosją. Polski wymiar sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi informację.
2: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
3: To są fakty RMF FM.
1: Skradzione 19 milionom obywateli dane nie zostały wystawione na sprzedaż. Tak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
4: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
5: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
4: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
1: Do końca roku może zakończyć się także śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której doszło prawie rok temu na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku, przypomnijmy, w czasie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął major Maciej Slap-Krakowian. Na jakim etapie jest śledztwo? O tym Michał Dobrołowicz.
6: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slap-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
1: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówiła wczoraj wiceminister obrony Magdalena Sołkowiak-Czarnecka i odniosła się w ten sposób do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchowski. Robot wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę święta Wojska Polskiego. Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. No i tam właśnie wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
7: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
8: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
7: istotnie,
8: o tym dobrze.
7: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
8: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
7: Pewnie tak.
1: tłumaczy wiceminister obrony pytana przez Piotra Salaka. Dodam, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics, w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6. Już zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Stańczewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A skoro włączyliście RMF FM, to nie potrzebujecie Instagramika. Pijemy z wami pierwszą kawę i zaczynamy ten piątek. Bardzo słoneczny i przyjemny będzie. 5 minut po 5. Dobrze, że jesteście. Anita Janczak. Dzień dobry.

Tak, brzmi piątek. Temper City, RMF FM. Wygraliście z Budzikiem. Brawo, pierwszy sukces już na waszym koncie. Ogarniajcie się na spokojnie, a co musicie wiedzieć o 5.15? To, że Iga Świątek zamknęła usta krytykom. Takie tytuły teraz w internecie. Nasza tenisistka wygrała turniej WTA w Toronto i to w wielkim stylu, bo w finale rozbiła najlepszą tenisistkę tego sezonu, Jelenę Rybakinę, 6-3, 6-2. Co ciekawe, Iga zrobiła sobie wcześniej miesiąc przerwy, wyjechała na wakacje. Proszę, jaka odmiana. Od razu sukcesy. Och, żeby nasze powroty z urlopów też miały taką moc. I na dzień dobry awans pracy.

0: może być.
1: Red Lips poleca się do pierwszej kawy z RMF FM, 25 minut po piątej. Tymczasem wyciek danych milionów Polaków to głośny temat ostatnich dni, a my w RMF FM podpowiadamy, jak zastrzec PESEL.
2: No najprościej zdecydowanie przez telefon, w aplikacji mObywatel wystarczy wybrać usługę zastrzeż PESEL. No, jest to jedno kliknięcie i już jest zastrzeżony. Można też to zrobić przez internet, jeżeli nie chcemy przez telefon, a przez komputer, na przykład logując się do serwisu mObywatel za pomocą banku lub profilu zaufanego na stronie rządowej. To także jest bardzo szybko.
1: No dobrze, przez komputer, przez telefon, a możemy to załatwić na przykład osobiście?
2: Przez urzędnika, tak, oczywiście, to jest trzecia możliwość. Czyli wizyta w urzędzie, po prostu urzędzie gminy lub miasta, tu jednak potrzebny będzie już taki fizyczny dokument tożsamości.
1: To tak, żeby mieć wszystko to poukładane, przed czym nas to chroni?
2: No zastrzeżenie PESEL-u, no to chroni nas między innymi przed wykorzystaniem numeru, przy zaciąganiu kredytu czy pożyczki, ale co bardzo istotne, to zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć, także to nie jest jakaś taka decyzja na dłużej.
1: To my dziękujemy za te informacje. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobrego dnia.
2: Dzięki, do usłyszenia.

0: przy takich dźwiękach to nawet taka napka, która spadła masłem do podłogi, nie denerwuje tak bardzo. Underdog Project w RMF FM, 25 minut już do 6 i ładnie świta. To będzie naprawdę przyjemny, bardzo słoneczny piątek w całej Polsce. Wy nad morzem też się załapiecie na dobrą falę. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie, przez 27 na północy i w centrum, do 30 na Dolnym Śląsku. Od jutra upały wszędzie, ale po weekendzie załamanie pogody, więc korzystajcie z tego weekendu.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Po reklamie.
14: Trwa pierwsza kawa z RMF FM.

0: A do pierwszej kawy załatwiłam wam towarzystwo. Są i oni. Co taka cisza?
1: Czekamy, co powiesz.
0: Najwspanialsi panowie poranka w RMF FM. Najlepsi. Doch, a od razu znaczy, wszystko
2: przepraszam, lepiej. Ja jestem najlepszy. Tomasz Elbordowski, kłaniam się, a to jest mój zastępca Przemysław Skowron.
1: Ja myślałem, że powiesz na przykład nenufary radiofonii.
0: Wiedziałam.
1: Kwiat redaktoriatu polskiego. Coś jakieś takie miłe słowo.
0: Czekali na komplementy. No, pierwszą kawę mogę wam załatwić. No to już wystarczy, a komplementy to później.
1: Słuchajcie, zwłaszcza, że to my z Elbratowskim odpowiadamy za to, że Anita jest w RMF-ie, bo jak przyjechała na pierwszy program, to myśmy jej zdradzili największą tajemnicę radiowców.
0: Uwaga, no. Słuchajcie. No.
1: Z której strony się mówi do mikrofonu.
2: Tak.
1: I myśmy jej tego tipa tak po prostu z czystej życzliwości serca dali.
2: Do lampki gadała, do kamery.
0: Do drzwi.
1: Tu se gadaj.
0: Zagubiona byłam strasznie. No i teraz mnie słyszycie. Tak,
1: nie,
0: to dzięki
1: nagrała tak zwane demo, dyrekcja szalała z radości, zachwytu i ciach i
0: Już
2: drugiego dnia, rozumiesz, mówiła po prawidłowej stronie.
1: Super, super.
2: Bardzo zdolna osoba.
1: To se idziesz se spać, tak?
0: To ja wam nie zrobię tej kawy już.
1: Całujemy mocno, my zostajemy tutaj z nami i będziemy grali najlepszą muzykę w RMF FM. I to pod słońcem coś.

0: Natalii Imbruglia. Berem FFM, ale niech muzyka zamilknie, bo... Bo przed nami prawie szósta. A skoro tak, to czas na fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Witamy.
2: No to zwycięskie dzień dobry. Iga Świątek wygrywa w Toronto.
1: Pokonana Jelena Rybakina, 26 tytuł Polki w karierze.
2: I 50 polskie zwycięstwo w turniejach WTA.
1: Wysokie ceny paliwa spadną.
2: Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wraca pakiet CPN.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem.
2: 38 posłów, dwóch senatorów wykluczonych z PiS.
1: 14 sierpnia zaczynamy fakty o 6. A zaczynamy od Igi Świątek, która wygrała turniej w Toronto.
2: Pierwszy wygrany finał w tym sezonie. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach. Był po meczu tradycyjny okrzyk jazda, było vamos, no i był ten gest, w którym Iga jasno pokazała całemu światu, że wygrywa się głową.
1: Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe.
2: Przed Polką teraz turniej w Cincinnati. Tam będzie broniła tytuł sprzed roku. No a potem od 30 sierpnia ostatni wielki szlem tego roku, czyli US Open na twardych kortach w Nowym Jorku.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który nad ranem wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy.
2: Mówiliśmy przed godziną w faktach o armii ogłoszonym na Łotwie i w Finlandii. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej.
1: Rosyjskie władze informują z kolei o ataku dronów na port Ustługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej.
2: A u nas na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT-u na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%.
1: Kiedy więc zatankujemy tańsze paliwo? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry. Zgodnie z nowymi przepisami dziś powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Te ceny już będą uwzględniać niższy podatek VAT. To potwierdza premier Donald Tusk.
5: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: Za litr bezołowiowej 95 dzisiaj trzeba zapłacić średnio 7 zł. 50 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł. 15 groszy. Zapytałem kierowców, czy ceny niższe o złotówkę wpłynęłyby na ich tankowanie.
6: Pewnie byśmy tankowali więcej. Więcej niż dzisiaj.
4: Program CPN będzie działać do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
2: Co na to, kierowcy?
1: W porannych faktach oddamy głos tym, którzy samochodem wybrali się na wakacje.
2: Policja zwróciła się do Mołdawii o weryfikację informacji na temat możliwego pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu.
1: Jak ujawniliśmy w faktach, do sądu trafił wniosek o list żelazny podpisany przez podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityka PiS. Został wysłany z Tyraspola, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji. O szczegółach Krzysztof Zasada.
7: Polscy śledczy mają świadomość, że możliwości potwierdzenia miejsca pobytu ściganego polityka PiS w Tyraspolu, czyli poza jurysdykcją władz w Kiszyniowie, są niewielkie. Chodzi jednak o sprawdzenie m.in. tego, czy Romanowskiego zarejestrowały jakieś systemy. Czy pojawił się na terytorium Mołdawii, czy przyleciał na przykład na lotnisko, czy przekraczał granicę. Jeśli tak, kiedy i w jakich okolicznościach. Inna sprawa to analiza monitoringu w miejscach, w których mógłby przebywać. Z wnioskiem o pomoc wystąpili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej, którzy ścigają podejrzanego. Komenda Główna przekazała ten wniosek bezpośrednio mołdawskiej policji. Moi rozmówcy twierdzą, że ta sprawa może się stać priorytetowa, m.in. z uwagi na zachodnie aspiracje Mołdawii. Podkreślają też dobrą współpracę obu formacji mundurowych.
1: 38 posłów, w tym Mateusz Morawiecki i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus już oficjalnie, poza PiS-em.
2: Ogłosił to wieczorem rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Karol Karski poinformował, że naruszyli oni partyjny statut, bo opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu. A propos polityki i aktualnych żniw i zbiorów, gościem porannej rozmowy w RMF FM dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: To 7:58. Poza tym aktualne informacje dotyczące zablokowanego przez wulkan Etna lotniska w Katanii.
2: Ale też nasz wysłannik w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, która szykuje się na kolejny szturm migrantów z Maroka.
1: Ale przed nami też najbardziej oblegany weekend wakacji w Tatrach.
2: Polecamy poranne fakty w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No i ciepły poranek.
8: Ale ja powiem tak.
0: Co powiem?
8: Ja powiem tak. Kto słuchał wczoraj pogody, nie musi słuchać dzisiaj. Kto mówił wczoraj pogodę, nie musi mówić jej dzisiaj. Ale ja tak, będzie tak samo.
0: Powiem pro forma, że teraz na termometrach nawet 16 stopni w Gdańsku. Ciepły poranek, na południu 14. Potem będzie jeszcze fajniej, dlatego że od 26 stopni w Gdańsku, 23 w Suwałkach, do 30 kresek we Wrocławiu. I w Szczecinie dzisiaj.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Ładnie, pięknie, bezburzyście, promieniście. Po prostu.
8: No, tak jak wczoraj. Tylko troszkę cieplej.
0: Za chwilę Ed Sheeran, potem Morandi. Tak wam będziemy grali teraz we Wstawaj, Szkoda Lata.
8: Daję.
0: Patrzcie się.
8: Tak jak wczoraj. Najlepsza muzyka pod słońcem.
0: Przemysław Skowron i tak jak wczoraj...
8: Tomasz Olbratowski.

0: I co tam piszą o Idze Świątek, powiedz mi?
1: Proszę pana, co tam o naszej mistrzyni? Tak, że zamknęła usta krytykom.
0: No.
1: I że w wielkim stylu wygrała turniej WTA w Toroncie.
0: To, i to jest
1: 6-3, 6-2.
0: To jest duży sukces.
1: Jelenę Rybakinę.
0: Ja chciałem tylko przypomnieć, że to myśmy tu sugerowali, nasza myśl trenerska w początkach kariery tej wspaniałej dziewczyny. Z której strony trzymać rakietę?
1: Nie za te druciki.
0: Nie, tylko tam za uchwyt. Tak. I że jednak praca nóg jest ważna, bo to niby tenis, niby ręce odbijasz, a to nogi są arcyważne.
1: Odpowiednio dobrane obuwie. Rozmiarowo.
0: Też, prawda? Bo tak, to bez nóg to nie pobiegasz.
1: Podeszwę. I tak dalej.
0: Odbicie w ogóle samo. Także. No i ta piłka nad siateczką i nie dziękujcie. Myśmy to zrobili dla kraju, a Idze gratulujemy.
1: I dla Igi też. Tacy jesteśmy.
0: Dla wszystkich,
1: jesteśmy dumni z siebie i z Igi.
0: Dla wszystkich, którzy kibicowali Idze i trzymali za nią kciuki, to teraz gramy Gipsa, Ego i For Money. I to jest ich ostatni dzień lata.

0: Walk the Moon w RMF FM, 6:18 na zegarach. Już zatrudnienie w kraju rośnie, czytam. Takie są badania. Ale jednocześnie przybywa bezrobotnych. Taka historia.
1: Może część osób jest zatrudniona w charakterze bezrobotnego.
0: Coś w tym może być.
1: Żeby urzędy pracy mogły pracować.
0: Nie, to jest bardzo popularny, popłatny zawód, jako wiesz.
1: No co o tym przecież, ja żartuję. Jak można pracować jako bezrobotny?
0: To nie, to, bo to jest taki specjalny rodzaj bezrobotnego.
1: Tak?
0: Się nazywa polityk. Kasę bierze, a bez roboty się obywa. To tu może rosnąć.
1: No.
0: Justin Bieber.

0: reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Tu nie musisz walczyć o leszak.
4: Tu możesz zapomnieć o terminach.
3: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00. RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
16: Marian, co ty robisz?
15: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Po reklamie.
19: 6:30, przed nami fakty w RMF FM.
20: Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskiej i admiralskiej, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
19: Wśród awansowanych dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, inspektor sił powietrznych generał Tomasz Jadczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej pułkownik Renard Skrzypczak, syn nieżyjącego już generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych.
20: Jutro obchody Święta Wojska Polskiego, których tradycyjnie już centralną częścią jest defilada na warszawskiej Wisłostradzie.
19: I w tym roku po raz pierwszy właśnie podczas defilady, a nie jak dotąd na osobnej uroczystości, wręczone zostaną nominacje generalskie.
20: Do jutra, do 2:00 w nocy po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna.
19: Od 7 dni działania lotniska paraliżuje pył wulkaniczny, który uniemożliwia starty i lądowania.
20: Chcemy się dostać do Rzymu, na lotnisko Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian.
19: Obecny paraliż Katanii uznano za największy w ostatnich 20 latach. Brazylijska policja chwali się, że odzyskała dzieła francuskiego malarza Henri'ego Matisse'a.
20: Odnalazły się w prywatnej rezydencji w centrum São Bernardo do Campo pod opieką mężczyzny, który przechowywał je dla sprawcy kradzieży.
19: Ten pomysłodawca przestępstwa, zidentyfikowany jako inicjator rabunku w ramach operacji o kryptonimie Marszant, został już aresztowany przez policję federalną Rio de Janeiro w kwietniu tego roku, ale w ramach innego śledztwa, które dotyczyło sprzeniewierzenia dziedzictwa kulturowego.
20: Wartość 8 odzyskanych dzieł przekracza 1 000 000 reali.
19: Czyli niecały 1 000 000 złotych.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto.
20: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No bardzo miły poranek, prawda? To 26. turniej wygrany przez naszą tenisistkę w jej karierze. Od poprzedniego triumfu minęło jednak ponad 10 miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku Świątek wygrała turniej w Seulu, teraz Toronto. W finale pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Eksperci zwracają uwagę na wcześniejszy mecz z Martą Kostiuk. Tam Świątek przegrała wyraźnie pierwszego seta, ale nie było załamania. Była dalej spokojna, dobra praca na korcie, która poniosła ją do zwycięstwa i dała dużo pewności siebie na kolejne spotkania, łącznie z tym finałem.
16: To jest coś nowego, to jest coś, czego nie widzieliśmy w ostatnich miesiącach i zbudowała tym meczem bardzo, bardzo dużo.
0: Oceniał Marek Furian, współtwórca podcastu Breakpoint. Na turnieju w Cincinnati Polki wczoraj ze zmiennym szczęściem odpadła Magda Linet, dalej gra Magdalena Fręk. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, w rewanżu cenny remis z Rangers FC 1-1, w końcówce bramka Nika Preleca. Strat odrobicznie zdołał Górnik Zabrze, domowy remis 1-1 z Ferencvaroszem Budapeszt to koniec gry w Lidze Europy, a piłkarze Lecha Poznań zagrają dopiero dziś. Wczoraj z problemami lecieli na Wyspy Owcze z powodu mgły na lotnisku Vagar. Musieli lądować w norweskim Bergen, dotarli na miejsce dopiero po południu. Ostatecznie oba kluby ustaliły, że mecz zostanie rozegrany dziś o 20. W Lidze Konferencji dalej gra Raków Częstochowa po wyjazdowym 1-0 w Sztokholmie z Hammarby. Jest awans do decydującej rundy eliminacji, a bramkę strzelił Stratos Farnas. Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham Natalia Bukowiecka wygrała swój półfinałowy bieg na 400 metrów, no i bez problemu wywalczyła sobie miejsce w finale.
21: Też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Byleby zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
0: Tak mówiła nasza lekkoatletka.
22: –11 stopni najchłodniej teraz na Podhalu, plus 16 w Gdańsku. Ale potem zobaczymy na termometrach 25 kresek w Białymstoku, 27 w Łodzi, 30 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i w Szczecinie. Nigdzie nie będzie padać, wszędzie piękne, czyste niebo. Sprawdźmy jeszcze biomecik. A, no, biomecik, teraz fajny. O poranku fajny. Tak do 10 biometr, naprawdę super.
23: Ja powiem tak. Mogę? No, no. Samopoczucie nie zależy od biometu, tylko od naszego nastawienia.
22: To się dobrze nastawcie.

0: Mark Ronson i Miley Cyrus, ale wam fajnie zagraliśmy. Wiem, że lubicie Nothing Breaks Like a Heart.
1: No, to jest to
0: najlepsze pod słońcem. Szpilki dla mężczyzn, słuchajcie. To jest taka propozycja kreatorów. No szpilki takie.
1: A żeby
0: no,
1: kuć?
0: Nie, nie, takie, żeby nosić na nogach. To jest propozycja kreatorów na jesień.
1: Mhm. Tacy jak Putin choćby, już teraz noszą buty na obcasie, to jak inni zaczną nosić szpilki, to oni zrobią.
0: No będą podskakiwać, tak. Nie, albo chodzić na taboretach.
1: Tak, tak, czurkami przymocowanymi.
0: Może, no.
1: Szpilki, buty to dla prawdziwych kozaków. To trzeba być kozakiem, żeby chodzić w szpilkach, na przykład po naszych nierównych chodnikach.
0: To tutaj tak.
2: Reklama. Nie przegap w Biedronce. Do piątku. Tylko z aplikacją. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. A tylko w piątek. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. A napój energetyczny Red Bull 250 ml. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych.
8: Dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów

0: równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
0: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Na dobry początek wakacyjnego dnia wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Billie Jean i Michael Jackson w RMF FM. I to brzmi, prawda? Wy jesteście na wakacjach, wy sobie robicie poranną herbatę albo kawę, a my wam tak gramy.
1: Dobra. I przekazujemy ciekawe informacje.
0: Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanforda postanowili poszukać najbardziej leniwego kraju na świecie. Wygrała Indonezja. Tam dziennie się statystyczny Indonezyjczyk robi 3,5 tysiąca kroków.
1: A co z Polską masz?
0: Nie jest źle, 5,5 tysiąca. My jesteśmy tak w środku światowej stawki.
1: Ale nie podoba mi się to zestawienie.
0: Czemu?
1: Może nie mówmy lenistwo, tylko nie wiem, no, tryb oszczędzania energii. O!
0: Ładnie. Poza tym 5,5 tysiąca kroków. Kurczę, wystarczy jeden. Jeden krok, ale w dobrą stronę. Tacy bądźcie.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
7: Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Po reklamie.
13: To już prawie siódma. A skoro tak, skoro pełna na zegarach, to czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
14: O poranku ostrzegamy zmotoryzowanych.
15: Pali się ciężarówka na S2 w Warszawie, są utrudnienia.
14: Ostatnie 2 tygodnie wakacji z niższymi cenami paliw.
15: Co na to ci, którzy na urlop wybrali się właśnie własnym samochodem? Pytał to reporter RMF FM.
14: Tegoroczna pogoda nie oszczędza rolników i sadowników.
15: Po burzach i gradobiciach znowu liczą straty.
14: Zwycięska Iga Świątek.
15: Polka po raz pierwszy w karierze, przypominamy, wygrała turniej w Toronto. Zaczynamy od akcji gaśniczej na ekspresowej S2 w Warszawie.
14: Ciężarówka stanęła w ogniu między węzłami Patriotów i Lubelska. Zablokowane są w tej chwili 2 pasy w kierunku Terespola.
16: Fakty ważne dla kierowców.
15: Mniej więcej
16: w RMF FM.
15: O 90 groszy od poniedziałku mniej zapłacą kierowcy za tankowanie.
14: Rząd zapowiedział powrót pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 23 do 8%. Wrócą również ceny maksymalne.
15: W turystycznym centrum Sopotu o poranku reportu RMF FM, Stanisław Pawłowski. Staszku, rozmawiałeś z kierowcami, co usłyszałeś?
17: Tak, kierowcy, z którymi rozmawiałem, na zapowiedź obniżki reagują dobrze, choć studzą emocje, bo tańsze tankowanie dopiero od poniedziałku, a wcześniej przed nami jeszcze weekend wakacyjnych wyjazdów i powrotów.
18: Każdy moment jest dobry, żeby obniżyć ceny paliwa.
19: Zniżka złotówki, no nie będzie ratować przedsiębiorców. Polacy może, którzy wracają, nie wiem, z nadmorza, na południe Polski albo w drugą stronę, zaoszczędzą jakieś grosze, ale to będzie naprawdę mała kwota.
20: Nic się nie zmienia.
21: No dobra decyzja, uważam, że to nie nasza wina, że dzieją się takie rzeczy w świecie. Każda decyzja jest taka obniżająca, jest dobra, no.
17: Rozmawiałem również z panem, który pracuje na parkingu w Sopocie i codziennie spotyka turystów przyjeżdżających samochodami nad morze właśnie. O czym oni mówią najczęściej?
22: O korkach na autostradach, że dużo trzeba czekać przy bramkach albo ogólnie o ruchu dużym w wakacje.
17: Tutaj przyjeżdżając, jak się czują? Jak już przyjadą tu na ten parking?
22: No mają ochotę zostawić wszystko, rzucić walizki, pójść sobie na plażę i nie myśleć o niczym, tylko słuchać fal morza.
17: Więc kto ma jeszcze przed sobą wakacyjną trasę, zaznaczę, że pakiet CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
15: Rolnicy z południa Mazowsza liczą straty po gradobiciach i burzach, które na początku tygodnia przeszły nad centralną Polską.
14: Uszkodzone zostały przede wszystkim sady owocowe tuż przed startem sezonu zbiorów.
23: Jabłka na ziemi popękane gdzieś tam powywalało całe ogrody. To jest od Białej Rawskiej przez Goszczyn, przez Jasieniec, przez ten, no to jest bardzo duży teren. No. Gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, no już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł. W jednych będzie przecięte, w drugich będą obicia, a tam w kusach to wszystko poprzecinane.
24: Dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. No, jabłek. Obijane są na rzeczy.
1: okaleczone, no.
15: To sadownicy z miejscowości Belsk w okolicach Grójca na Mazowszu. Temat strat, które wywołała pogoda, powróci w porannej rozmowie w RMF FM.
14: Za godzinę naszym gościem będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Czekamy na pytania.
15: Koniec trwającego od 3 lat strajków Tesli, dokładnie w szwedzkich zakładach firmy Ilona Maska.
14: Zrzeszający 300 tysięcy członków związek IF Metal domagał się od Tesli podpisania umowy zbiorowej regulującej wysokość płac i warunki pracy.
15: Strajk obejmował m.in. blokady w warsztatach Tesli, a odmowę obsługi firmy początkowo deklarowali też w ramach Solidarności pocztowcy oraz pracownicy portów.
14: Teraz sami związkowcy przyznają, że zakończenie sporu jest konieczne, bo nie ma już komu strajkować.
15: Tesla zakończyć miała strajk według scenariuszy sprawdzonych za oceanem, ale w Szwecji, jak twierdzi związek IF Metal, niespotykanych od 100 lat. Związkowcy zostali wykupieni, czyli rozstali się z pracodawcą na satysfakcjonujących dla nich warunkach. Wysokości odpraw nie ujawniono.
14: Na koniec przypominamy, Iga Świątek wygrała turniej w Toronto.
15: W Kanadzie triumfowała po raz pierwszy w karierze.
4: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
15: Komplementowana Polka 6 godzin temu pokonała w finale Jelenę Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3.
14: Iga podziękowała za wsparcie przez cały tydzień. Spędziła wspaniały czas w Toronto.
6: Let's go!
14: Do przodu!
15: W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga, z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki.
14: W przyszłym tygodniu przed Polką turniej w Cincinnati.
15: A od 30 sierpnia ostatni wielki szlem roku, czyli Iga Świątek na US Open.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski, to oni zaprosili was na fakty. Przemysław Skowron i Tomasz Obratowski zapraszają was na fakty pogodowe. I teraz uwaga, Biomet dzisiaj o poranku. Biomet jest naprawdę po prostu piękny.
7: Jak trzeba wyjść coś i chłonąć go pełnymi piersiami.
13: Albo nawet w domu można. Siedzisz tam sobie, kawusie robisz i chłonisz Biomet, bo potem będzie niekorzystny. Teraz termometry, te teraz pokazują maksymalnie 20, potem zobaczymy maksymalnie 30 stopni. A w RMF FM zawsze do najlepszego Biometu. A nawet do dramatycznie złego Biometu. My zawsze gramy najlepszą muzykę w RMF FM. Zawsze.
7: Zawsze.
13: Ale zawsze.
7: Każda nuta jest najlepsza pod słońcem.
13: Analizowaliśmy 30 lat anteny RMF FM. Nigdy nie było kupy. Nie, zawsze najlepsza muza. Numer za numer, ale wszystko jest dobre. Wszystko. Sami se posłuchajcie. Seems

0: A bajla brzmi zawsze bardzo dobrze. Nieważne, czy siedzicie już nad basenem, dmuchając sobie materacyk, czy jeszcze jedziecie w drodze do pracy. Pozdrawiamy tu i tu.
1: A pływałeś kiedyś na pelikanku w basenie?
0: Na delfinku, bo ja nigdy. Na delfinku mojej córki.
1: Ja
0: dała mi delfinka i tatuś ciach, ciach. A, musiałbyś mnie zobaczyć. Dobra,
1: badania...
0: Albo nie. Badania z USA mówią, że szybkie pójście ze sobą do łóżka źle rokuje przyszłemu życiu małżeńskiemu. Mhm. Tak stwierdzili uczeni amerykańscy. Są przeciwni konsumowaniu znajomości na pierwszej randce.
1: Słusznie, słusznie. Skonsumowanie znajomości na pierwszej randce może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami. Do drugiej randki może nie dojść.
0: My polecamy mądre słowa przedwojennego przeboju. Chyba Adolf Dymsza śpiewał: umówiłem się z nią na dziewiątą.
1: Tak? Chyba Bodo śpiewał,
0: albo
1: ale
0: Bodo.
1: Nie będę...
0: I to było o randce.

0: Baker i Mallory, ale teraz skupcie się. Trwają wakacyjne sejfy, trwa lato na bogato i mamy półmetek sierpnia i mamy naprawdę potężną kasiurę do wygrania dzisiaj. Dzisiaj ktoś z was może zostać nie tyle milionerem, co nawet milionerem dwustutysiącerem.
1: Dwustutysiącerem.
0: Milioner dwustutysiącer, bo w drugim finale czeka na ciebie 1 200 000. Chyba że ktoś w tym pierwszym wyjmie nam sejfu w milion,
1: no to wtedy.
0: I teraz uwaga, bo to jest sprawa niezwykła. Dwa finały z sejfami. To ostatnie dwa losowania w tym tygodniu. Ostatnie dwie szanse, żeby spędzić weekend jako milioner dwustutysiącer. W drugim finale ktoś na pewno wygra 100 tysięcy, Forda Kugę, piękny jak sen, cudowny, cacany, bezpieczny, rodzinny SUV miejski. I nie tylko, też może SUV pozamiejski.
1: Ale też może ten 1 200 000 wygrać.
0: Albo 1 200 000. I my mamy dla was coś specjalnego, załatwionego wczoraj specjalnie w u dyrekcji RMF FM. Ruszamy z live bonusiskiem.
1: Mnożymy. Każde wejście do gry.
0: Całe wasze życie to będzie jeden wielki walc teraz. Przez 12 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1250. Dwa SMS-y to jak 2500 szans. Loguje się w systemie i ciach walczy o twoje pieniądze. To działa też na www.rmf.fm. Ale zróbcie to klasycznie. Wejście do zabawy tak jak trzeba. Wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474. I wygrajcie dzisiaj.

0: Emigranci na Walochronie.
1: To są niestarzające się numery, które zawsze w każde wakacje brzmią dobrze. Jak kryzys na Ukrainie przełoży się na ceny jedzenia w Polsce? O tym za chwilę będziemy mówili m.in. w Faktach w RMF FM, punktualnie o 7.30.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz mus tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Przepis na lato.
10: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
9: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
13: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Dyson.

0: reklamie.
1: 7.30, wiadomo FM, pora na fakty. Zapraszamy.
0: Krajowa 50 zablokowana na Mazowszu.
2: Zablokowana po wypadku w pobliżu Młodzieszynka. To jest odcinek Wyszogród-Sochaczew. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
0: Jedna osoba została ranna. Służby wyznaczyły objazd. Utrudnienia potrwają do 10.
2: Czy ukraiński kryzys zbożowy doprowadzi do wzrostu cen żywności w Polsce?
0: Ekonomiści ostrzegają przed takim scenariuszem. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ceny żywności mogą wzrosnąć?
3: Za kilka tygodni. To może być efekt rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym. Rosja i Ukraina nie mogą przez to wywieźć zboża i innych produktów rolnych, a to zaburzy sytuację na rynku światowym i jesienią może wpłynąć też na ceny w naszych sklepach. Tak przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
4: Na globalnym rynku wyraźnie dostrzegalny jest ubytek podaży ukraińskiego, ale także rosyjskiego zboża.
3: Według ekspertów to powinien być teraz sygnał, by Polska dbała o jak największą naszą niezależność i o kontrolę nad odpowiednią ilością zbóż w naszym kraju.
2: Za pół godziny przypominamy gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Piotr Salak czeka także na wasze pytania.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sprawdzamy, co ma dla nas pogoda na dzisiaj. Biometr, jeżeli ktoś lubi dobry biometr, to rano przed godziną 10 nacieszcie się nim, potem aż do wieczora ten biometr nie będzie najszybszy. A w ciągu dnia dzisiaj znowu ciepło, znowu ładnie, znowu upalnie, znów będą okazje, żeby sobie nadrobić troszeczkę opalenizny.
6: A ja się zastanawiam, czy biometr może być zły w wakacyjny weekend?
1: Nie może. Nawet jak jest zły, to jest jak biometr jest jak pizza. Nawet jak jest zły, to jest dobry. I tyle. Wrócę do tematu dzisiaj. Możemy śmiało nadrobić ewentualne jakieś zapóźnienia w opaleniźnie. Wszędzie ładnie, wszędzie pięknie, słonecznie. Trochę chmur nad wschodnią Polską, ale wschodnia Polska z chmurkami na niebie wygląda pięknie.
6: Kiedyś jechałem tam, Lublin, te rzeczy i bliżej
1: Lublin. Lublin, tak. Opalajcie się, to będzie piękny, Rzeszów. Słoneczny dzień. Rzeszów. Suwałki, stary. Białystok, taki jest ładny.
6: Białe chmurki.

0: Ty i co, i przestało grać?
1: No.
0: Normalnie nasze radyjko? Nie.
2: Ale ta... Prąd w gitarze wysiadł.
0: A prąd w gitarze? Nie, to się zdarza w wakacje. To nie, to jest normalne. To jest, kurczę, no to jest, wiesz. Lato. Dobra, takie coś znalazłem na Instagramie przed chwilą. Co roku w Trento we Włoszech, pozdrawiamy Italię, w ramach festiwalu Feste Vigiliante odbywa się taka teatralna, średniowieczna tradycja zwana jako latonka.
2: O.
0: I tam podczas publicznego, fikcyjnego procesu lokalni politycy i urzędnicy są sądzeni za największe błędy.
2: Tak, i tu piszą, że polityk, który podjął najgłupszą decyzję roku, jest wsadzany do klatki i zanurzany w zimnej rzece.
0: Tak, i kurczę, i tak sobie...
2: Jakby u nas to co?
0: U nas by rzek zabrakło.
2: Aha.
0: Nawet jakby starczyło, to no poziom niestety jest tak bardzo niski, że nie da rady. No. Znaczy nie jest tak niski jak poziom polityków.
2: Ale nic.
0: Ale nic.
2: Przez suszę, no.
0: Niemniej tradycja mi się podoba.
2: Bardzo.
0: Jakby tak wywozić wiejską, wiesz, i w Bałtyku. I do picia. Gdzieś tam znajdziemy miejsce i się zanurzy.

0: The Bauza Magnetic. Za 17 minut będzie godzina 8. Przyszedł SMS pod 3322, nie wiem co o nim sądzić.
1: No.
0: Panowie, jesteście jak poranna msza. Wikary Skowron, proboszcz Olbratowski.
1: O, dziękuję.
0: Słucham was od zawsze, Tomek Zdzić.
1: No.
0: Panowie, jesteście jak poranna msza. Wikary Skowron, proboszcz Olbratowski.
1: O, dziękuję.
0: Słucham was od

0: wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
8: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: To tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. We'll be right back.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Bardzo mnie urzeka ten proboszcz Olbratowski. Jakbyś został proboszczem, to przyszedłbyś do mnie, dałbyś mi święty
3: tak,
2: obrazek taki.
3: Tak, świętego Tomasza Zakwenu.
2: Święty Tomasz Zakwenu.
3: A Morza Bałtyckiego.
2: Wy w ogóle nie wiecie, że my jesteśmy z Olbratowskim chłopaki z tej samej parafii.
3: No tak.
2: No tak. Święty Józef to jest the best parafia in the Kraków.
3: Tak.
2: Tak, dobrze.
3: Maybe in Poland.
2: Maybe nawet w Polsce. Dla wszystkich parafii w całej Polsce teraz gramy Wiktora Dydułę.
4: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na do

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
3: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
4: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
6: Reklama.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka. Uwolni swój czas.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Góry kasy i 5 samochodów
11: rozdane.
12: To jest lato na bogato.
13: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
14: Super, rewelacja, dziękuję.
15: A dziś znów mamy milion.
16: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
17: RMF FM, tu spełniają się sny.
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
20: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
21: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
22: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
21: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
23: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
24: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
25: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
26: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
27: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
28: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
27: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
28: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
27: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
29: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
30: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
31: Mamy tu na monitorach podgląd studia naszych faktów RMF FM. Widzę, że Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już przy swoich mikrofonach. Zatem zapraszamy na fakty.
32: Czy ukraińskie zboże zaleje polski rynek?
33: To obawy rolników. A co na to Bruksela?
32: O to zapytamy korespondentkę RMF FM.
33: Tranzyt ukraińskich płodów rolnych przez Polskę będzie tematem porannej rozmowy.
32: Piotr Salak zaprosił dziś ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
33: Powiemy też o incydencie na łotewskim niebie.
32: Myśliwcy NATO o poranku zestrzeliły obcego drona. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca. Tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża.
33: Uspokaja między innymi polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen.
32: A na linii faktów teraz studio RMF FM w Brukseli. Tam korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dzień dobry. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej?
34: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
33: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Myśliwcy NATO zestrzeliły o poranku drona, który, przypominamy, wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną.
32: Doszło do tego nad północno-wschodnim regionem Balwi. Pomarańczowy alert wydano krótko przed 4:00 w 5 łotewskich gminach. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia telefoniczne z prośbą o natychmiastowe podjęcie środków ostrożności i szukanie schronienia.
33: Łotewskie siły zbrojne początkowo nie podały szczegółów pochodzenia drona. Opisały go jako zagraniczny bezzałogowy statek powietrzny, który wszedł w przestrzeń Łotwy w wyniku rosyjskich działań walki elektronicznej, sugerując, że mógł to być dron ukraiński.
32: Iweta Bezinia, rzeczniczka kwatery głównej połączonych sił zbrojnych Łotwy, powiedziała łotewskiemu radiu publicznemu, że nie jest w stanie powiedzieć, jak blisko terenów zamieszkałych znajdował się ten dron w momencie zestrzelenia.
33: Incydent ten skłonił również Finlandię do tymczasowego ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
0: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
33: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
32: Dzień dobry, witamy.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Stefan Krajewski, czyli minister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich rolników tradycyjnie, którzy pracują przy zwierzętach, którzy pracują w polu, panie, i słuchają przy okazji radia.
1: A czy oprócz pozdrowień może pan zapewnić rolników, że nie będzie zalewu ukraińskiego zboża?
2: Tak, zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem KAS-u, SENT.
1: To samo było 3 lata temu. Też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
2: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli. Zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy to.
1: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
2: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
1: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
2: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy ton.
1: Słyszał pan tylko naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
2: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły, i tego zakazu nie zdejmuję.
1: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
2: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, i mamy to doświadczenie, i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
1: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone szkody?
2: Tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
1: Ale to ile
2: będą czekać na pieniądze? Procedura jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski, w różnym czasie.
1: Ma pan pieniądze na to, tak?
2: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej. Nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
1: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki czy zniszczone maszyny?
2: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocy.
1: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
2: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia. Odszkodowania, pomoc będzie wypłacona.
1: Tak mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa, rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszych mediów społecznościowych i do naszego radia RMF 24. 24, gdzie kontynuujemy spotkanie.
32: Minister rolnictwa Stefan Krajewski. On powtórzył zapewnienie, że ukraińskie zboże nie zaleje polskiego rynku, embargo zostanie utrzymane.
33: Ciąg dalszy rozmowy w internetowym radiu RMF24. Zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
31: Dzisiaj pięknie, jutro pięknie, w niedzielę burze możliwe i deszcze na północnym zachodzie.
4: No troszkę wody się przyda.
31: W poniedziałek wszędzie praktycznie poza Rzeszowszczyzną deszczowo, we wtorek też deszcze na południu i na północy. Ale dzisiaj naprawdę dużo słońca. Nawet 30 na termometrach, tyle pokażą termometry we Wrocławiu i w Zielonej Górze oraz w Gorzowie i Szczecinie. Na Suwalszczyźnie najchłodniej, tam raptem 24 kreski.
4: Zapowiada się piękny, spokojny, wakacyjny weekend.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: A zauważyłeś, jak ładnie i optymistycznie to powiedziałem?
31: Pięknie, pięknie.
4: Jestem bardzo dumny z tego zdania.
31: A cała Polska jest z ciebie dumna. Szanowni Państwo, mówił do Was z krakowskiego studia redaktor Tomasz Olbratowski.
4: A mówił Wam o tym redaktor Przemysław Skowron.
31: Tak, bo my jesteśmy redaktorzy. To jest poważna historia. W innych radiach nie ma redaktorów, a tu w RMF jest z Afriko.
4: Dwóch naraz.
31: Redaktor, tu redaktor, tam redaktor. Naprawdę.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra. 14 po 8 już. Telewizor Stocali QD Mini LED 4K. Wykończenie w skórze aligatora. Takim tutaj mi się wyświetliło właśnie w internecie. 12 tysięcy za to chcą.
2: 12
1: koła, no.
2: No. Może czas pomyśleć o oprawieniu w skórę innych przedmiotów AGD i RTV.
1: Tak.
2: Pralka oprawiona w skórę węża, a wąż do tej pralki oprawiony w norki.
1: Ty, do tego masz, rozumiesz, zmywarkę w futrze Nutri i kuchenkę mikrofalową, kurczę, w gronostajach.
2: Super, super. Pogłaskać piecyk, przepraszam, i poczochrać mikrofalę.
1: Poczochrać mikrofalę.
2: Bezcenne.
1: Czy poczochrałbyś dla mnie mikrofalę?
2: Czemu nie?
1: Kent Dirac teraz, Jan the Luz i...
2: Będzie czochrał nuty.
1: Dajcie głośniej.

0: Rzucam hasło, a wy już doskonale wiecie, co robić. Wakacyjne sejfy w RMF FM.
1: Lato na bogato w RMF FM.
0: Ach, kurczę. Gdybyście jednakowoż nie wiedzieli, z czym się to wiąże, to przypomnę, że mamy półmetek sierpnia i dzisiaj ktoś z was może zostać milionerem, bo mamy dwa finały z sejfami. I to są ostatnie losowania w tym tygodniu. W pierwszym gracie o milion, w drugim ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo Forda Kugę. Piękny wózek.
1: Albo. 1 200 000.
0: I teraz. A teraz nie spodziewaliście się tego. Szczęśliwe numerki. I też szczęśliwe numerki. Ogłosi przynoszący szczęście Delfin Darek. Uwaga, jaki jest pierwszy numerek? No, ale. Tak? Że ty, i to jest czwórka.
1: Cztery.
0: Tak. Delfinie Darku, drugi szczęśliwy numerek to jest. To jest piątka.
1: Piątka.
0: Nie, delfiny to są jednak sprytne bestyjki. Jeżeli macie w swoim numerze telefonu czwórkę i piątkę, to macie najwięcej szczęścia w całej Polsce, dlatego że przez 8 minut każdy zyskuje 1450 losów.
1: Każdy.
0: Każdy SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 i już. Ale jeżeli macie w numerze czwórkę i piątkę, nie muszą obok siebie być po kolei, to każdy wasz SMS to 2900 losów i to jest miazga, to jest petara, to jest czat, to się już nie powtórzy.
1: No. Każdemu, a jak masz więcej czwórek i piątek?
0: Nie, chodzi tylko o jedna czwórka, jedna piątka. Każdemu mnożymy SMS razy 1450, jeżeli macie czwórkę, piątkę, to wasz SMS to 2900 szans. RMF SMS 7474.

0: reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na media

0: Konto Moja Biedronka. A tylko w piątek. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. A napój energetyczny Red Bull 250 ml. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Super.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Mamy 8.30 na zegarach. Mamy też dla was w tym momencie fakty w RMF FM.
3: Robimy wszystko, żeby ukraińskie zboże nie zostało w Polsce. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Podkreślał, że embargo zostanie utrzymane. Liczy też na wsparcie Brukseli w tej kwestii.
5: Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły. Tego zakazu nie zdejmuję.
6: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
5: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria.
3: Cała rozmowa Piotra Salaka ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
4: Potężny pożar dotarł w nocy do chorwackiego miasta Omisz.
3: A to popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji. Znajduje się 25 km od Splitu.
4: W nocy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców i turystów do pobliskiej hali sportowej. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
3: Luksusowy jacht za ponad 9 milionów dolarów zatonął na Morzu Śródziemnym zaledwie 4 dni po dostarczeniu go nowemu właścicielowi. Prawie 30-metrowa Angiola Due znajdowała się u wybrzeży Porto Cervo na Sardynii z 14 osobami na pokładzie.
4: Awaria silnika wywołała pożar. Ogień uszkodził uszczelki, woda sukcesywnie dostawała się do wnętrza jednostki.
3: Jacht zatonął, 14 osób, jakie były na pokładzie, uratowano, żadnych obrażeń. No może właściciel zmartwiony tym, że wydał w końcu 9 milionów dolarów, a zabawką pocieszył się tylko 4 dni.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Znany szkocki klub, pokonany.
3: A Jagiellonia gra dalej w eliminacjach Ligi Europy.
4: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. Na Białostoczanie zagrają w decydującej rundzie eliminacji tych rozgrywek, więc w najgorszym razie trafią do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wczoraj awans przypieczętowali remisując na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Raków Częstochowa też z awansem w Lidze Konferencji wyeliminował szwedzkie Hammarby.
9: Cieszę się, że dzisiaj poruszyliśmy zespołem bardzo skutecznym. Zagraliśmy w wielu momentach pragmatycznie, ale przede wszystkim konsekwentnie. No i to przyniosło nam awans do kolejnej rundy.
8: Oceniał trener Dawid Kroczek. Porażkę w dwumeczu zanotował Górnik Zabrze, wczoraj domowe 1-1 z Ferencvarosem i spadek z eliminacji Ligi Europy do Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań po perturbacjach związanych z lotniczą podróżą na Wyspę Owcze przełożony. Kolejorz z drużyną Klaksvík zagra dopiero dziś o 20:00. A do gry wkracza piłkarska Ekstraklasa, to już czwarta kolejka nowego sezonu. Na dziś zaplanowano jedno spotkanie, to będzie pojedynek Legii Warszawa z Radomiakiem. Legia na razie bez porażki, być może debiut zanotuje dziś nowy napastnik, Czech Jan Kuchta. W kadrze Legii obecnie 4 napastników.
10: Zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje. Dla mnie najważniejsze jest, żeby drużyna wygrywała i oczywiście ci napastnicy strzelali bramki, ale nie musimy wykreować tutaj jednego jakiegoś króla strzelców. Najważniejsze, żeby Legia Warszawa wygrywała.
8: Podkreślał szkoleniowiec Legii Marek Paprzun. W dalekim Toronto sukces Igi Świątek. Polka wygrała tam turniej tenisowy. W final odprawiła Jelena Rybakina. Chcę dedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią, powiedziała Świątek po zwycięstwie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają kolejną rundę Mistrzostw Europy. Wieczorem pierwszy odcinek specjalny wymagającego rajdu Barum. Impreza w Czechach cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, no między innymi właśnie z uwagi na skalę trudności.
11: Mamy tu z Szymonem doświadczenie i mam nadzieję, że je dobrze wykorzystamy.
8: Tak mówił Miko Marczyk.
2: Pogoda na dzisiaj. Piękny, wspaniały, słoneczny dzień przed nami. 30 stopni na termometrach w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej, we Wrocławiu, w Opolu 29. Najchłodniej to jest coś dla lubiących taki delikatny, taką temperaturę pokojową plus 24 w Suwałkach.
12: Z tego co pamiętam teraz jeszcze, Biomet jest mega radosny.
2: Biomet jest naprawdę.
12: Radosny, cudowny, wspaniały. Przytulmy go.
2: Najlepiej do siebie. Jak słyszycie, Olbratowski wziął dzisiaj dwie dawki rutynoskorbinu, ale tak na nas wszystkich działa właśnie on. On, król Gibango, czyli mistrz każdej imprezy.
13: Impreza zaczyna się od rana. Król Gibango w RMF FM.
14: Halo, halo, uwaga! Mówię do was ja, wasz król Gibango. Mam dla was nagrodę. Dla was w nagrodę dzisiaj sprowadziłem specjalnie dla was lwicę, panterę peruwiańską, czarną orchideę, kwiat lotosu, można nawet powiedzieć rajskiego ptaka dobrej zabawy, bo to nadchodzi Jennifer Lopez.

Chciałoby się pospać, ale po co? Nie można spać, kiedy król Gibango zaprasza do zabawy, kiedy prosi was o te ruchy, o te oddechy, o te namiętne spojrzenia gorące. Szelest już nie wiem czego. Szelest dobrej zabawy, tak jak pięknie to ująłem. Ludzie, just five!

Nasi chłopcy już pobiegli dalej. Machamy im na do widzenia, ludzie, machamy, machamy z jednej i z drugiej. Nie szkodzi, bo kogo ja tam widzę na horyzoncie? Aż nie chce mi się wierzyć, jakem król Gibango. Widzę to po raz pierwszy w życiu. To on, kochamy. Justin Timberlake'u, kochamy.

0: Może i ten Justin Timberlake jest fajny, ale przy królu Gibango to on wymięka. Król Gibango. Jak co piątek, tylko w RMF FM.
1: Trzeba o siebie dbać, po to, żeby mieć siłę do tego, żeby się bawić. Ja wam to mówię, wasz król Gibango. Wasz król Gibango, pamiętajcie, tańce szybkie, gibkie, dobre do maniany.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99.

0: Cena sprzed obniżki 18,49. A Cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: Wakacyjna ekipa porankowa w mega dużym składzie. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: Brave i Fame, Flame. Jeszcze raz. Flames of Love, bo to jest zagraniczne tak, jest. To jest zagraniczna piosenka, trzeba dobrze ją powiedzieć.
1: Ognie miłości.
0: Flames of Love, Brave, ale to za nami. Za chwilę punktualnie o 9:00 najświeższe wydanie Faktów w RMF FM.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
8: To już prawie 9, a skoro tak, to pora na fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski w studio przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe, ruszajmy zatem.
9: Poszukiwani 31-letni ojciec z 4-letnim synem.
10: Ostatni raz byli widziani wczoraj w Jastrzębiu Zdroju.
9: I od tego zaginięcia zaczynamy fakty, potem rolnicy, którzy po ostatnich burzach liczą straty i liczą na rządową pomoc.
10: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w RMF FM deklaruje.
11: Pieniądze są zabezpieczone, nikt nie zostanie bez pomocy.
9: W faktach też migracyjny kryzys w hiszpańskiej Ceucie widziany oczami reportera RMF FM.
10: I 4 rekordy Guinnessa. Policjanci z Jastrzębia Zdroju w Śląskim poszukują 31-latka i jego 4-letniego syna.
9: Wyszli z domu wczoraj i nie ma z nimi kontaktu. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek, teraz w faktach o 9.
10: Witamy, Aniu. Co jeszcze wiadomo na ten temat?
12: 31-letni mężczyzna i jego 4-letni syn byli widziani wczoraj około 17 na podwórku w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, a chłopiec jedno jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą, gdzie obecnie przebywają 31-latek i jego 4-letni syn. Informacje w tej sprawie można przekazywać m.in. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
9: A szczegóły i zdjęcie poszukiwanych znajdziecie na stronie rmf24.pl. Pieniądze na rekompensaty dla rolników, których plony zostały zniszczone przez nawałnice, są zabezpieczone w budżecie. Nikt nie zostanie bez pomocy. Takie zapewnienie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM z ust szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego.
10: Minister nie jest przekonany do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w gminie Regimin na Mazowszu. Samorząd wnioskował o to do wojewody po przejściu poniedziałkowej nawałnicy.
11: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
9: Tak twierdzi minister Stefan Krajewski. A teraz głos rolników z gminy Regimin, którzy proszą rządzących o wsparcie.
13: Tu już nie ma nic. Tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia.
14: Jaki to jest teren?
13: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
14: Są potężne straty.
13: Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc.
10: Usłyszał od Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice, nasz reporter Michał Radkowski.
15: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
9: W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska, na przykładzie Ceuty.
10: Hiszpańskiego terytorium w Afryce. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benjamin.
16: Tak jest, dzień dobry.
10: Jak wyglądała tam noc i poranek?
16: W ścisłym centrum Ceuty o poranku jest bardzo spokojnie. Miasto tak naprawdę dopiero budzi się do życia. W nocy jadąc tu z portu na niemalże co drugiej ulicy można było zauważyć radiowozy miejscowej policji i funkcjonariuszy patrolujących miasto. Teraz w miejscu, w którym którym jestem, przebijają się odgłosy muezinów wzywających muzułmańską społeczność do porannej modlitwy. Płynąc tu promem z hiszpańskiego Algeciras, rozmawiałem z mieszkańcami Ceuty, którzy powiedzieli mi, że są jeszcze miejsca, w których kryzys migracji jest szczególnie widoczny. To przede wszystkim okolice przejścia granicznego oraz plaże Ceuty, na które próbowali dopłynąć migranci. Według danych hiszpańskiego MSW w autonomicznym mieście pozostawać ma około 5000 osób, które 2 tygodnie temu sforsowały granicę. W sieci pojawiły się z kolei raporty, które sugerują, że w ten weekend może dojść do kolejnej fali migracji do hiszpańskiego miasta. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Nigel Farage, lider partii Reform UK, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii.
10: Wyniki ogłosiła dziś rano komisja wyborcza. Farage zdobył niemal 63% poparcia. 22 239 głosów.
9: Wybory nazywane przez komentatorów najśmieszniejszymi w Wielkiej Brytanii ze względu na niecodziennych kontrkandydatów Farage'a. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu.
10: Niemal 27% głosów.
9: A na koniec rekordzista Guinnessa Erling Haaland.
10: Norweski piłkarz Manchesteru City otrzymał właśnie 4 certyfikaty ustanowionych przez siebie rekordów.
9: 26-latek osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League. W najkrótszym czasie w historii potrzebował do tego 111 meczów.
10: Z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie.
9: Dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie.
10: Wyrównał także rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. 3 lata temu w pojedynkę pokonał RB Lipsk.
9: Do siatki trafił 5 razy, powtarzając wyczyn Argentyńczyka Messiego i Brazylijczyka Adriano. No i Norweg wciąż nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jest specjalistą od strzelania bramek.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Bardzo ładny ciąg słonecznych dni nam zafundowała ta połowa sierpnia i to jest dobre, to jest piękne i to jest fantastyczne.
17: I nie takich nadmiernie upalnych, żeby tam 40 było, nie?
8: Nie, aczkolwiek dzisiaj 30 w pasie Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław. Troszeczkę chłodniej na wschodzie, tam 24 w Suwałkach, 25 w Białymstoku, ale wszędzie słonecznie. Naprawdę.
17: Mówię o 25 stopniach Celsjusza na plusie, no. Mówisz troszkę chłodniej. Niesamowite. No,
8: to jest taka temperatura pokojowa plus. W pokoju 21-22, a tutaj jest takie... 3 z okazji lata. I tego się trzymajmy. Łapcie słoneczko, chłońcie tutaj te pogodki.
17: Chłońcie biometr póki dobrze.
8: Biometr jest naprawdę. Chłońcie biometr przy najlepszej muzyce. To jest idealne połączenie.
17: Yeah.
8: Poranek, wakacje, kawa, biometr, najlepsza muzyka.
17: Przemysław Skowron.
8: Imen i Tomasz. Do tego wszystkiego jeszcze macie Olbratowskiego.
17: No i Skowrona.
8: Olbratowskiego można przyjmować w dużych ilościach i to nie przedawkujesz tego.
17: Nie.
8: Nie masz, ale zero.
17: Może czasem ciężko przełknąć, ale nie przedawkujesz.

0: tak, wakacje trzeba grać. To z pozdrowieniami dla tych, co na przykład... Co robią?
1: No na przykład wstają teraz, pracują, tak, są. Albo są na morzu.
0: Wakacje są tacy, co wstają o tej porze. 9.14. Internet teraz, żona i teść, czytam, prezesa Karkanaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mieli starać się o pomoc na nieruchomość w Lubaniu, pomoc popowodziową, którą kupili dopiero w 25. I to jest, a powodź była w 4. To jest temat z TVN24.
1: To super, bo... Po to właśnie płacimy podatki, żeby ludzie rzutcy się bogacili i mieli dobrze.
0: No.
1: Bo to tacy ludzie zbudują przyszłość.
0: Aha, i nasze dzieci wtedy będą mogły u nich sprzątać.
1: Tak.
0: Dzięki czemu nasze dzieci, sprzątając u ludzi rzutkich, będą miały pracę.
1: Tak, i będą miały za to spłacać i raty za KPO, i kredyty SAFE.
0: Czyli spokojnie, sprawy w kraju idą w dobrym kierunku.
1: Biegną w tym kierunku dobrym.

0: Miłość to jest na przykład, jak jutro rano wsiadacie do Forda Kugę, to jest SUV, tu siedzisz ty, tu siedzi małżonka, tak sobie jedziecie na przykład na Chorwację.
1: Czy gdzieś.
0: Tak sobie patrzysz na tę żonę, na te dzieciaki z tyłu, na kierownicę, sobie myślisz, no, o to chodziło. Ktoś z was dzisiaj, zanim ten dzień się skończy, na pewno wygra pięknego Forda Kugę, 100 tysięcy gwarantowane, albo 1 000 000 złotych.
1: Tak.
0: Na pewno. To jest, nie ma innej możliwości, no, żebyśmy chcieli, to nie ma.
1: I to są, będą dwie szanse, bo są dwa finały.
0: Dzisiaj
1: tak?
0: Specjalnie tak, półmetek sierpnia, koniec tygodnia, finał tygodnia, dzisiaj dwa finały, czyli przed wami dwie szanse na to, żeby wyciągnąć temu RMF-owi z sejfu 1 000 000 złotych, kurczę, i sobie przelać na... RMF sam przeleje.
1: Sam.
0: Normalnie jest wyślij, ach, 1 000 000, podajesz
1: numer. Ty siedzisz, a pieniądze płyną na konto.
0: Tak, tak, no podajesz numer konta,
1: mówimy płyną, bo to się nazywa przelew.
0: Przelew. Tylko nic się nie wydarzy, jeżeli nie wejdziecie do zabawy. A to robimy albo na www.rmf.fm, albo do zabawy wchodzimy Śląsk, hasło RMF, SMS-em pod 7474. I warto to zrobić teraz, dlatego że my mamy z Olbratowskim dla was specjalny piątkowy mnożnik dla słuchaczy, którzy się obudzili. Kto jeszcze śpi, ten nie bierze udziału w zabawie. Start super godziny. Czujecie to?
1: No.
0: Przez godzinę każdego SMS-a pomnożymy razy 1114. Każdy jeden z nich to 1114.
1: Taka nieoczywista liczba, ale fajna. 1114.
0: Szans nawet na 1 000 000. RMF SMS 7474.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Narcotic Trust cenami, przed nami wakacyjna prognoza pogody. Uwaga, teraz na termometrach już o poranku 17 w Suwałkach, 19 w centrum, 21 w Szczecinie, potem będzie znacznie cieplej. Na zachodzie nawet 30 na termometrach. To jest fajne.
1: No 30 na lato to jest super.
0: Termika dzisiaj świetna, ciśnienie wysokie, wilgotność ok, porywy wiatru 25 na godzinę. To takie
1: chłodzik lekki.
0: Tak. Więc super dzień przed nami. Naprawdę to jest. Jeżeli idzie o górną topkę dni, no to
1: ten jest w pierwszej trójce, piątce.
0: Albo dziesiątce.

0: pamiętaj mnie.
1: Nowa Sarca w RMF FM dla wszystkich miłośników tego, co nowe, świeże i wakacyjne. Od Wstawa i Szkoda Lata. 9.40, uwaga, Meneleksy. Czytam, psują wizerunek miasta Gdańska. Meneleksy to są wycieczki objazdowe meleksem z piwem bez limitu po Gdańsku. Cieszą się powodzeniem, zwłaszcza wśród turystów ze Skandynawii.
2: No i trudno się Szwedziakom dziwić. Jedno piwo w Sztokholmie kosztuje około 45 do 60 złotych. W przeliczeniu na nasze.
1: To do piekła.
2: A pojedynczy drink tyle, co nawet kilka w polskim barze. Dlatego dla turystów ze Skandynawii wizyta w Gdańsku pod kątem cen alkoholu jawi się jak odwiedziny w ziemi obiecanej, pisze autor artykuł.
1: W ziemi obiecanej, czyli Szwedzi w Gdańsku to troszeczkę czują się jak w Izraelu.
2: Tak.
1: Ropy może nie ma, ale jest tanie piwo.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Lato na bogato.
1: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
2: Super, rewelacja, dziękuję.
3: A dziś znów mamy milion.
4: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
5: RMF FM, tu spełniają się sny.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
15: Nie widzę żadnych słabych stron.
14: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisul. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone.
21: A i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone.

0: Myślę, że jest spora szansa, żeby ten numer Davida Guetty, Aloka i Stick Figure został hymnem wakacji 2026. Co o tym sądzicie? Piszcie 3322. Za chwilę o 10:00 najświeższe fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
11: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Vitay ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.
0: Mamy dla Was fakty w RMF FM, bo to już prawie 10:00. Anna Nowachowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
13: Rosjanin skazany w Moskwie za współpracę z polskim wywiadem wojskowym.
14: Georgi Pirogow trafi na 23 lata do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
13: Jesteście w drodze? Noga z gazu. Po wypadku są utrudnienia na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
14: I poważne kłopoty na S5 między Pałkami i Żninem.
13: W faktach wrócimy także do ustawowego obowiązku podawania darmowej wody w restauracjach.
14: Będą też nasi w europejskich futbolowych pucharach. Jest 10:00, to fakty RMF FM. Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Georgi Pirogow podczas pobytu w naszym kraju miał podjąć współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego.
13: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10:00. Krzysztofie, jakie informacje według FSB Pirogow miał przekazywać Polakom?
15: Rosjanie twierdzą, że gromadził dane o zaawansowanych systemach uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Przede wszystkim chodzi o produkcję i użytkowanie systemów rakietowych. Jak napisano w rosyjskim komunikacie, Rosjanin miał opuścić swój kraj po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Kontakt z naszym wojskowym wywiadem miał nawiązać w kwietniu 2022 roku podczas pobytu w Polsce. Otrzymał zadanie przekazywania informacji na temat rosyjskiego uzbrojenia. On, wykorzystując swe kontakty w branży zbrojeniowej, zdobywał informacje o nowoczesnych systemach rakietowych, a także dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych. Chodziło o listę osób do dalszego werbunku. Mężczyzna odpowiadał też za finansowanie ukraińskich sił zbrojnych, miał przelewać im kryptowaluty i organizować zakupy i dostawy przez Polskę. Wyrok będzie odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
14: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe.
13: Zablokowana jest trasa S5 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Poznania.
14: Koło miejscowości Sobiejuchy między węzłami Pałki i Żnin Północ ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Stojące w korku samochody w tej chwili wypuszczane są bramą awaryjną na objazdy.
13: Wypadek na S6 w Zachodniopomorskim w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko zderzyły się dwa samochody osobowe.
14: Jedna osoba w wypadku ucierpiała. Zablokowany pas ruchu jest w kierunku Szczecina. Kilkadziesiąt urzędów i instytucji w całej Polsce dzisiaj jest zamkniętych. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro i przez to w tych miejscach nie załatwicie spraw urzędowych.
13: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry.
13: Które urzędy i instytucje są dzisiaj nieczynne?
5: W całej Polsce wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. Tu jest tylko jeden wyjątek, korzystny. Bez zmian cały czas działa bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów.
14: W których urzędach miast pracownicy mają dzisiaj wolne?
5: Między innymi w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i w Tarnowskich Górach. Zamknięte są też dzisiaj urzędy gmin, między innymi w Mysłowicach na Śląsku, w Bożencinie w Małopolsce i w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jest teraz, ale część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Warto to dokładnie sprawdzić, bo po weekendzie spraw nie załatwimy, na przykład w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku.
14: Jejkowice koło Rybnika.
16: To także są fakty.
14: Obowiązek podawania darmowej wody w restauracjach. Miało być bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Rząd jednak ostatecznie zrezygnował z wprowadzenia tego przepisu od 12 sierpnia.
13: Co na to nasi słuchacze? Zapytamy dzisiaj w twoim zdaniu w naszym internetowym radiu RMF24. Maciej Pałachicki jest już na posterunku. Maćku, o co i gdzie będziesz pytał?
17: Będziemy dzisiaj przy zakobiańskich Krupówkach, ulicy pełnej restauracji i szczególnie teraz pełnej turystów. Zapytam, czy darmowa woda to coś, co należy się każdemu klientowi i czy obecne ceny wody w lokalach mogą zaskoczyć. Porozmawiam także z przedstawicielami branży gastronomicznej, by dowiedzieć się, jak to wygląda z ich strony i czy darmowa woda rzeczywiście nic nie kosztuje. Naszym ekspertem będzie też znana blogerka kulinarna Lady Kitchen, która powie, jak ten problem wygląda w innych krajach i czy woda podawana bez żadnej opłaty powinna być obowiązkiem czy dobrą wolą właściciela lokalu. Zapraszam na dyskusję o wodzie do radia RMF24 od 12 do 14.30. Obiecuję, że nie będziemy lać wody. Maciej Pałachicki.
13: Trzy nasze piłkarskie kluby znają już rywali w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów.
14: Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji, a w faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, najtrudniejszego rywala mają Zabrzanie.
18: Tak, no to jest były klub Kamila Glika, czyli AS Monaco, siódmy zespół minionego sezonu Ligi Francuskiej. Raków o fazę ligową powalczy z kolei z chorwackim Hajdukiem Split, też uznana marka w Europie. W Lidze Europy za to Jagiellonia trafia na gruziński klub Iberia Tbilisi.
13: Niewiadomą wciąż Lech Poznań.
18: Tak, mecz z drużyną z Wysp Owczych, Klaksvik, dopiero dziś wieczorem. Jeśli kolejarz pozostanie w Lidze Europy, zagra ze szwajcarskim FC Tyn. W razie porażki i spadku do Ligi Konferencji trzeba będzie grać z łotewskim FC Ryga.
14: Pierwsze mecze tej decydującej rundy już w przyszłym tygodniu.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Już na termometrach mamy 19 w Suwałkach, 21 w Łodzi, 23 Kreski, 24 wzdłuż granicy zachodniej. Potem przyjdzie większe ciepełko.
20: To rośnie się tak rozkręca. jakby termometry ktoś drożdżami posypał.
19: A może ktoś dmucha w termometry ciepłym powietrzem, takie...
20: Wszystko potem możliwe. Nawet ty nie wiesz, co ludzie wymyślą.
21: Nie, teraz to się subskrypcje na ciepło wykupuje.
19: 30 na termometrach dzisiaj w Szczecinie. Wszędzie ładnie, wszędzie pogodnie. I tak będzie też jutro i tak będzie. A nie, w niedzielę burze na północnym zachodzie będą możliwe. To przyszły pozdrowienia z parafii Wszystkich Świętych w Babicach. W takim razie my jesteśmy chłopaki od świętego Józefa z Krakowa. Aha, pozdrawiamy Wszystkich Świętych. Bardzo fajna parafia. Pozdrawiamy. Do. A ty jesteś z jakiej parafii?
21: Zależy w jakim mieście.
19: Ale to też no,
21: wszędzie są. W Białymstoku rodzinnym ducha.
19: No to też bardzo, ducha, to jest super parafia. To jest super parafia.
21: Jakie schody fajne były tam zawsze? No, tak, zawsze posypane schody było zimą.
19: Coś cudownego. Paweł Jawor, dzień dobry.
21: Cześć.

No to jeszcze raz cześć, dzień dobry, Paweł Jabłocz, witajcie, byle do lata. Za chwilę aktualizacja pogody na weekend. Idą upały. A teraz rozkręcamy ten piątek, długi weekend.

To właśnie obiecałem wam aktualizację pogody, to proszę bardzo. Centrum potężnego wyżu Ralf dotrze dziś do naszego kraju. To oznacza dziś 30 stopni, a w weekend do 36. I ta nazwa mnie zaciekawiła i wygooglałem. Okazuje się, że nazwy europejskim wyżom i niżom nadaje stowarzyszenie przy Uniwersytecie w Berlinie i prywatna osoba może zostać patronem pogody. Możecie wykupić sobie nazwę wyżu albo niżu. I tu cennik jest. Wyż kosztuje 390 euro, a niż 290 euro. Czyli dobrze, że przyniesie 36 stopni. Za taką cenę to wiecie, głupio byłoby dostać zachmurzenie i mrzawkę. Ale jakby to było romantyczne, no nie, tak. Taki prezent na rocznicę, na miesięczniczce, na imieniny, urodziny. Nazwać imieniem Wyż. Niż to tak głupio, no nie, ale Wyż.

0: dokładnie 6 minut. Kończy się super godzina. Super bonus na wejście do gry i zapisanie się do dwóch losowań, ostatnich losowań tego tygodnia. W każdym finale, w każdym z losowań nagroda główna 1 000 000 złotych. A w drugim finale, jeśli nie 1 000 000, to ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub Forda Kuga.
1: Słuchajcie, albo grubo, albo wcale, no. Tak się mówi. Żeby wygrać, trzeba grać, no. Ja tak uważam.
0: Damian wie, co mówi, on u nas wygrał już grube pieniądze. Teraz czas na was. Uruchamiamy zegar. Ostatnie 5 minut. 1114 losów wpada wam do obu losowań tego tygodnia. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. No i za chwilę zamykamy bonusowe bramki SMS. Jeszcze zdążycie? No ale zegar odlicza. Dokładnie 5 minut 13 sekund zostało. RMF pod 7474.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz ze złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama.
9: Teoria
17: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
19: Ostatnie 2 minuty, 13 sekund i zamykamy bonusowe bramki super godziny. To jest mega okazja. Jeszcze przez te 2 minuty. Wejście do gry, do dwóch finałów, dwóch losowań. W każdym nagroda główna 1 000 000 zł. Ostatnie losowanie tego tygodnia. Szansa na zostanie milionerem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: No chyba trwa nieformalny nabór do polskiego safari. W Warszawie spacerują jeżozwierzę. Pod Ciechanowem szukam domniemanej pumy. Podobnego wielkiego kota widziano też między Szczytną a Polonicą Zdrojem. I to nie jest koniec, bo przeglądam kolejne newsy. W śląskim lesie spacerowała agouti. To jest południowoamerykański gryzeń przypominający skrzyżowanie świnki morskiej z małą sarną. Było tu jeszcze, o co mam? Emu pod Lublińcem i kangur spod Rzeszowa. Jakoś tak tęsknię za czasami, kiedy człowiek szedł do polskiego lasu i bał się tylko kleszcza.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
19: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Czy nasze dane trafiły do hakerów? O tym usłyszycie w Faktach RMF FM, a fakty już o 11.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
1: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
2: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
0: Warto na bogato.
3: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
0: I nie mówimy stop. Teraz nowy milion do zdobycia.
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Po reklamie.
12: Czas przenieść się do redakcji Faktów. RMF FM jest 11. Anna Wachowska, Tomasz Stańszewski. Słuchamy.
13: Dopiero w przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane są w rękach hakerów.
14: Chodzi o wyciek dotyczący informacji medycznych 19 milionów Polaków.
13: Kierownictwo Służby Ochrony Kolei z ograniczeniem możliwości prowadzenia własnego biznesu?
14: Tego domaga się Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych po tym, jak ujawniliśmy sprawę przetargu komendanta SOK-u.
13: W Faktach kulturalnych, kinowa premiera Historii Równoległych.
14: Filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
13: Najpóźniej za tydzień sprawdzimy w sieci, czy nasze dane wykradli cyberprzestępcy.
14: Rząd przedwczoraj potwierdził gigantyczny wyciek. Chodzi o informacje medyczne prawie 19 milionów Polaków.
13: Michał Radkowski otwiera Fakt o 11. Michale,
15: witam, dzień dobry. Dzień dobry.
13: Dlaczego jeszcze kilka dni musimy poczekać na to, by sprawdzić, czy hakerzy mają nasze dane?
15: Główny powód to po prostu potężna skala przestępstwa. Prywatna firma, do bazy której się włamano, miała podpisane umowy z 12 tysiącami przychodni, które korzystały z jej systemów informatycznych. Każda z nich ma w umowie zapisane, że powierza platformie MyDoctor przetwarzanie danych swoich pacjentów, a to imię, nazwisko, numer PESEL, ale też na przykład dane dotyczące przyjmowanych leków czy historii leczenia. Służby, jak słyszę, potrzebują jeszcze kilku dni, by zebrać dane od wszystkich placówek, które korzystały z systemu zainfekowanego przez hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wciąż apeluje, by zastrzec swój PESEL.
16: 500 000 osób, które zdecydowało się zastrzec PESEL w ciągu ostatnich 24 godzin, to są te osoby, które już po tej sytuacji zdecydowały się na to zwiększenie swojego bezpieczeństwa i doprowadzenie do tego, żeby później nikt nie wykorzystał ich danych.
15: A to czy nasze dane są w plikach hakerów, sprawdzimy najpóźniej za kilka dni na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
14: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych chce ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z kierownictwa Straży Ochrony Kolei.
13: To w Faktach RMF FM ujawniliśmy, że spółka komendanta SOK-u wygrała pierwszy przetarg na sprzęt do treningu strzeleckiego dla komendy stołecznej policji, co wywołało pytania o przejrzystość tego postępowania.
14: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, w jaki sposób miałoby wyglądać zmiany w PLK?
17: Rada Nadzorcza zwróciła się do zarządu spółki o rozważenie możliwości opracowania regulacji wewnętrznych, które eliminowałyby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w SOK-u. To reakcja na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury do resortu po ujawnieniu przez nas budzących wątpliwości kontraktów biznesowych komendanta SOK ze stołeczną policją trafiła interpelacja grupy posłów. Ministerstwo nie stwierdziło wprawdzie złamania przepisów, jednak zwróciło się do Rady Nadzorczej, by przeanalizowała sytuację komendanta Straży Ochrony Kolei. Ta interwencja uruchomiła zarząd spółki, który teraz ma decydować w sprawie zmian procedur.
13: Koniec poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci odnaleźli 31-latka i jego 4-letniego syna.
14: Kontakt z nimi urwał się wczoraj po południu. Odnalezieni są cali i zdrowi.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
13: Przed nami najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji.
14: Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach.
13: W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejek.
18: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
14: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham jeszcze przed południem rywalizację w wieloboju zaczyna Adrianna Sułek-Schubert.
14: Za pół godziny przed nią pierwsza z 7 konkurencji, 100 metrów przez płotki.
13: W lipcu na memoriale Wiesława Czapiewskiego uzyskała najlepszy od 3 lat wynik, dający jej 5. miejsce na światowych listach startowych. No, zobaczymy, jak wypadnie teraz na Mistrzostwach. A w RMF FM czas na fakty kulturalne.
14: Zaczynamy od kinowej premiery filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
13: Zaprasza Katarzyna Podraza.
19: Historie równoległe to wyprodukowany przez Macieja Musiała i Krzysztofa Wiesiewicza film inspirowany 6. częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. To dzieje miłosnego trójkąta, który staje się obsesją znakomitej pisarki. O swojej roli przy tym projekcie mówi RMF FM Maciej Musiał, koproducent filmu.
20: Ja odpowiadałem za to, że zabezpieczyłem prawa i przyszedłem z tym pomysłem na początku, ale tu ludzie wykonali potężną pracę i ja już później się bardziej przyglądałem ich pracy niż aktywnie uczestniczyłem. To są też wielcy twórcy, którym nie można mówić, co powinni, a czego nie powinni robić.
19: A na rmf24.pl znajdziecie cały wywiad z Maciejem Musiałem. W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej możecie obejrzeć wystawę Edward Dwurnik, Duma i Wstyd. Ekspozycja składa się z 77 prac malarza, tworzonych od początku lat 70. do 90., między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. To bezprecedensowy portret polskiego społeczeństwa, ulegającego nieustannej transformacji. Dwurnik portretował także hipokryzję czasów PRL. Był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Się zacznie. Ostatni moment, żeby załapać się do dwóch dzisiejszych losowań. W każdym nagroda główna 1 000 000 zł. Za chwilę pierwszy finał, pierwsza okazja na zostanie milionerem, a jeszcze teraz wasz SMS gra w drugim losowaniu. Wystartowaliśmy. 5 minut do losowania. Uruchamiamy wam gigabonus. Tylko dla tych, którzy teraz są przy radiu, potężnie zwiększamy szanse. 1500 losów. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. 5 minut losujemy. Potem dzwonimy. Finał. Wybieracie safe. Hasło RMF pod 7474. No i sprawdzamy, kto zostanie milionerem. Może już za chwilę. RMF 7474. Halo!

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takie piątki przed południem to ja lubię. Wakacyjne sejfy, lato na bogato w RMF FM. Mamy półmetek sierpnia, dziś możecie zostać milionerem. I to tak do południa. Sejfy. Jest pierwszy sygnał. Drugi sygnał. Czekamy 6 sygnałów. Wczoraj nie udało nam się dodzwonić. Nie wiem, co robiliście. Byliście może w pracy, ale dziś jest wolne. Praktycznie, no większość z nas ma wolne dzisiaj, więc powinna ta osoba tak zgłośnić ten telefon. Pomyśleć sobie, że RMF zadzwoni. Wysłała tego SMS-a. Weszła do gry online. 5. Nie róbcie mi tego, błagam. Chcę porozmawiać z kimś. Milion złotych był w jednym z sejfów. Myślałem, że zapytam o numer sejfu. Myślałem, że będą te emocje, że przed weekendem ktoś zostanie milionerem, ale to się jeszcze może wydarzyć, no bo obiecaliśmy wam dwa finały i to, co najważniejsze przed nami. Do tej osoby, która nie odebrała, trafił 1000 złotych. Ale właśnie, przed nami finał z sejfami. To ostatnie losowanie w tym tygodniu. Teraz ktoś na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę, lub właśnie 1 000 000 złotych. Innych opcji nie ma. 100 tysięcy złotych, Ford Kuga, 1 000 000 złotych to jest teraz w sejfach. Oto teraz tylko gramy. Jeszcze dziś, ostatni finał tego tygodnia. Najważniejszy finał tego tygodnia i tego piątku. I teraz odpalam wam. 8 minut. 1300 losów wpada wam za każdego SMS-a z hasłem RMF wysyłanego pod 7474. Nie przegapcie tej okazji. To jest okazja na zostanie milionerem jeszcze w te wakacje. Jeszcze przed sobotą. W piątek. 1300 losów. Zostało 7 minut 43 sekundy. Zegar ruszył. Bonusowe bramki SMS otwarte. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przypominam, ktoś na pewno wygra 100 tysięcy złotych w Forda Kugę lub 1 000 000 złotych. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm albo RMF pod 7474 razy 1300.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł.

0: środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
0: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

Jak tam czujecie już bliżej południa to ciepło, to słońce na twarzy przez szybę samochodu? No to na was, na ten piątek, na długi weekend, na trasę. Muzyka najlepsza pod słońcem, nowość.

0: muzyka najlepsza pod słońcem, ale Farben w RMF FM, byle do lata, za 19 minut będzie 12. Będą fakty, ale teraz tak na szybko, bo to mi wskoczyło właśnie przed oczy, bardzo ciekawy temat. Australijska biblioteka odzyskała książkę wypożyczoną około 150 lat temu. Egzemplarz został znaleziony zamurowany przy kominku, odnaleźli ją spadkobiercy nieruchomości. Na szczęście biblioteka nie naliczyła kary, no bo przy dzisiejszych stawkach spadkobiercy musieliby prawdopodobnie oddać również dom.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
21: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Po reklamie.
7: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.
0: No to teraz do waszych gofrów, frytek.
16: Po reklamie.
7: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.
0: No to teraz do waszych gofrów,

0: Lawin w RMF FM. Za chwilę fakty o 12, a po 12 niespodzianka dla fanów Artura Rojka. Będzie Artur z nami na chwilę i będzie jego nowy singiel.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.

Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: rozdane.
1: To jest lato na bogato.
0: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
2: Super, rewelacja, dziękuję.
3: A dziś znów mamy milion.
4: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
5: RMF FM, tu spełniają się sny.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
12: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
11: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
12: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
15: I to po raz 9.
16: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
17: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
18: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
16: Dziękujemy.
17: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
16: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
17: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
16: RMF FM to wasz numer 1.
19: I takie są fakty.

0: kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Agnieszka Pietrzak już w studiu Faktów RMF FM. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam i zapraszam na Fakty w samo południe.
2: A my słuchamy.
3: Jakie ceny na naszych stacjach benzynowych w poniedziałek? Ogłoszenie ministra energii rozpoczniemy. Przekażemy też informacje o zablokowanych drogach, problemach polskich turystów, którzy utknęli na Sycylii z powodu chmury popiołu. Kłopotliwa podróż za nimi, przed nimi mecz. Będzie sportowy aspekt przełożonej walki Lecha Poznań. Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 16 sierpnia, kiedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii poznał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
4: Litr bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, litr oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a litr 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa ministra energii Miłosza Motyki na ten temat. W popołudniowych faktach zbiorę komentarze zarówno przedstawicieli resortu energii, jak i kierowców na stacjach benzynowych.
3: Te ceny, przypomnę, 17 sierpnia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 57 między Bartoszycami a Biskupcem Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Górkowa. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym trasa jest zablokowana. Na krajowej 10 w zachodniopomorskim w Krąpieli rozpoczyna się dwugodzinny protest rolników. Przechodzą przez przejście dla pieszych, domagając się m.in. rezygnacji Polski z unijnej polityki Zielonego Ładu. Ruch pojazdów jest tam wznawiany co 10 minut.
5: Pod lupą reporterów RMF FM.
3: Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze dłużej. Lotnisko w Katanii ma być zamknięte do soboty do drugiej w nocy. To 7 dzień blokady spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Polakami, którzy próbują wrócić z wyspy. Staszku, jak teraz wygląda sytuacja?
6: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska. Nasz słuchacz, pan Bogdan, ostatecznie po kilku dniach oczekiwania trafił na drugą stronę wyspy, do Palermo.
7: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki. Cała Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
6: Jak usłyszałem, największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji.
7: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmieszniej, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
6: Skala jest ogromna. W ciągu tygodnia w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołanych.
3: Z jednodniowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań powalczą o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyjazdowy mecz z drużyną Klaksvik na Wyspach Owczych o 20. A w faktach już teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witam cię, Patryku. Wczoraj kibice żyli podróżą piłkarzy, my też, kolejorza,
2: tak,
3: na wyspy.
2: To prawda.
3: No teraz spójrzmy na ten mecz sportowo.
8: No Lech u siebie wygrał przed tygodniem 1-0. Jedyna bramka strzelona w końcówce spotkania, zatem zaliczka przed rewanżem jest, ale no symboliczna. Do tego dochodzą te perturbacje związane właśnie z kłopotami z dotarciem na Wyspy Owcze. Tutaj akurat no to przełożenie meczu na dziś powinno działać na korzyść kolejorza. Lech jest oczywiście faworytem rewanżu, ale to nie musi być spacerek. Klaksvik na pewno zagra odważniej niż w Poznaniu, bo te straty nie są duże. Trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia jednak, że jakość jego piłkarzy to jest czynnik, który pozwoli wywalczyć awans.
3: W dzisiejszym programie BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie między innymi Cicha wędrówka. Film o tym, jak zmiany klimatyczne przesuwa granice w Tatrach.
9: 3 miesiące w jednym roku okazały się cieplejsze niż jakiekolwiek inne w ponad 100 ostatnich latach.
10: Wnioski są bardzo, bardzo smutne.
3: Projekcjom towarzyszą także prelekcje. Tematem tegorocznego festiwalu jest, przypomnę, powietrze.
11: Powietrze łączy nas de facto. Kobiety, mężczyzn, dzieci, dorosłych, opcje polityczne. Tym samym powietrzem oddychamy i dlatego dla nas to powinno być ważne. Dlatego o tym chcemy porozmawiać. Chcemy też zwrócić uwagę na powietrze, bo to jest tak naprawdę przykład sukcesu w Polsce. Nie wszędzie, ale na przykład w Krakowie, tu gdzie się festiwal odbywa, można powiedzieć, że odnieśliśmy pewien sukces, to znaczy zmniejszyliśmy ilość dni z przekroczeniem norm pyłu zawieszonych z ponad 200 do około 30. I to pokazuje, że jeśli chcemy, potrafimy się zjednoczyć.
3: Podkreśla Grzegorz Dukielski, dyrektor BNP Paribas Green Film Festivalu. Ta impreza pod Wawelem potrwa do niedzieli. W piątek następne fakty RMF FM punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Z każdą godziną coraz cieplej. Świnoujście tu już 26 stopni, a za godzina dwie będzie tam 29, a 30 będzie w Zielonej Górze. W centrum kraju 26, a na wschodzie, północnym wschodzie, gdzie teraz 20-21 stopni, od 24 do 26. Warmia i Mazury 26 i Podlasie właśnie 26.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Byle do lata w RMF FM, obiecałem wam nowość od Artura Rojka, no to cierpliwość jeszcze chwila, no może z kwadransy gramy, będzie też Artur Rojek. Paweł Jaworcz, cześć, witajcie.

0: Tyle do lata w RMF FM. No i jest Mira Flori. To najnowszy singiel zapowiadający nowy album Chciałbym urodzić się, żeby latać. Artur powiedział nam, skąd ten tytuł? Artur Rojek.
1: To jest zdanie wypowiedziane przez mojego syna i myślę, że z jednej strony wszyscy wiedzą, o co chodzi, a z drugiej strony jest to wypowiedziane przez dziecko, które ma 4 lata. On wymyślił go kilka lat temu. Dzisiaj to jest 15-latek. Dzieci czasami tak mają, że wypowiadają jakieś bardzo szeroko znaczące zdania, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, w sytuacji, która jest kompletnie niekompatybilna z tym, co mówi.
0: No to Artur, jak już wiemy, z czym mamy do czynienia, to zapowiadaj, bo chcemy grać.
1: Tutaj Artur Rojek. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla pod tytułem Mira Fiori w radiu RMF FM.
2: Premiera w RMF FM.

No poczujcie te emocje. Jest finał. Jesteście przy telefonie. Słyszycie to w słuchawce. Wybieracie numer sejfu. I się zaczyna. Negocjacje? No ale i tak wiecie, że na starcie jesteście wygrani, bo na pewno dziś, jak będziecie w finale, jak wybierzecie numer z sejfu, to wygracie 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę lub 1 000 000 złotych. Ostatni finał tego tygodnia. No to teraz odpalamy szczęśliwe numerki. Zasady są takie. Pierwszy szczęśliwy numerek to 6. Drugi numerek 0. Jeśli macie 6 i 0 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 6 minut każdy zyskuje teraz 1220 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod 7474. Ale kto ma 6 i 0, no to podwajamy. To aż 2440 losów. To jest gigabonus dla tych, którzy mają 6 i 0. To są szczęśliwe numerki. Nie muszą być te cyfry obok siebie. Wystarczy, że masz je w numerze telefonu. 6 i 0. I zyskujesz gigabonus dwa razy więcej niż inni. 2440 szans. Przez najbliższe 6 minut odpaliliśmy czas start. Hasło RMF pod 7474.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
4: RMF FM na wakacjach.
5: To będzie lato w waszym rytmie.
6: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
5: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
6: Zgłoś się na www.rmf.fm.
4: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
7: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Ostatnie 2 minuty 33 sekundy. Szczęśliwe numerki. Jeśli masz cyfry 6 i 0 w twoim numerze telefonu, zgarniasz mega bonus. Dwa razy więcej niż inni. 2440 szans przez jeszcze te 2 minuty. Na pewno ktoś z was wygra dziś 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę lub 1 000 000 złotych. Hasło RMF pod 7474. Ostatnie 2 minuty szczęśliwych numerków.

0: teraz chyba co drugi filmik na TikToku i Instagramie jest właśnie z tą muzyką Dub Dogs. W RMF FM, tu byle do lata. No, wracają maksymalne ceny paliw. Właśnie czytam, że w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a oleju napędowego 7,37. No, do poniedziałku zostały 2 dni z hakiem. To będzie najdłuższa jazda na rezerwie.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie czelady.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: Po reklamie.
10: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

terenie wybuch w stolicy. Akcja soperów w Warszawie przy taśmach odgrodzonych przez służby jest nasz reporter Kacper Wróblewski. Będziemy się z nim łączyć w faktach RMF FM już o 13:00. Poznacie wszystkie szczegóły.

0: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
13: Po reklamie.
14: 13. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
15: Ceny paliw niżej do końca sierpnia, a później?
16: To jest pytanie, które będzie wracało.
15: Posłuchajcie, co odpowiada minister energii. Kilka tysięcy ludzi w stolicy musiało się ewakuować z powodu akcji saperów w centrum Warszawy. Czy woda w restauracjach powinna być za darmo? Wasze zdanie jest dla nas ważne. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Natomiast litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Po weekendzie wznowiony zostanie rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Mówił o tym na konferencji w południe minister energii. Przed siedzibą tego resortu jest nasz warszawski reporter Michał Dobrołowicz. Michale, program wraca na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Pytanie, co będzie dalej?
17: Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja za 2 tygodnie na światowych rynkach paliw. Tak odpowiada minister Miłosz Motyka.
18: Dzisiaj za wcześnie, by w przyszłość, nawet na tydzień, na 2 do przodu, w zakresie ceny netto, cen hurtowych, bo ta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczna.
17: Z kolei kierowcy tutaj na pobliskiej stacji benzynowej cieszą się, że będzie taniej, ale komentują, że to taniej oznacza niestety i tak drogo.
19: W Egipcie paliwo kosztuje złoty 50. Złoty.
17: Wrócił pan teraz?
19: Tak, tak, także...
17: A tutaj ile pan płacił za litr 95?
19: 7,04.
17: W poniedziałek ma być o tych ponad 60 groszy mniej.
19: Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam.
17: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do ostatniego poniedziałku sierpnia, do 31 sierpnia włącznie.
20: To dzieje się teraz.
15: Akcja saperów w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej odnaleziono 4 niewybuchy. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Dzień
15: witam
14: dobry.
15: Cię, Kacprze. Rozmawiałeś ze służbami.
14: Tak.
15: Co ustaliłeś?
14: Niewybuchy, które prawdopodobnie pochodzą z II wojny światowej, odnalazł wczoraj po południu operator koparki. Ten teren został od razu zabezpieczony, a dziś od godziny 10 trwa akcja saperów. Róg Grzybowskiej i Żelaznej to miejsce, gdzie znajdują się nie tylko bloki mieszkalne, ale także biurowce. Według informacji, które otrzymałem od służb, nieco ponad 4 tysiące osób zostało nad ranem ewakuowanych z okolicznych budynków. Ważna informacja dla kierowców, zamknięcie tych dwóch ulic to spore utrudnienia dla przejeżdżających przez warszawską Wolę.
15: Woda to żywioł, przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
21: Przybywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, roczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
15: Przypomina Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W naszym internetowym radiu RMF24 rozmawiamy dzisiaj o tym, czy woda w restauracjach powinna być za darmo. Nasz wóz satelitarny stanął w samym centrum Zakopanego. Jest tam nasz reporter Maciej Połachicki, który pyta was w twoim zdaniu w RMF24 o tę kwestię. Witam cię, Maćku. Jakie argumenty przeważają?
22: No, argumenty jak zwykle zależą od tego punktu siedzenia tak zwanego, czyli moi rozmówcy, a większość z nich to turyści, którzy przyjechali do Zakopanego i są klientami restauracji, uważają, że woda powinna być oczywiście za darmo, bo taki jest standard na przykład we Francji. No i ta woda prawie nic nie kosztuje, ale nasza ekspertka, blogerka kulinarna Lady Kitchen przypomniała, że koszty wody to nie sama woda, bo trzeba umyć naczynia, trzeba je kupić, trzeba zatrudnić kogoś, kto umyje te dzbanki czy szklanki i to już naprawdę kosztuje. Poza tym, no nie ukrywajmy, kultura bycia w restauracji na zachodzie Europy i w naszym kraju się troszeczkę różni. U nas czasami zdarza się, że 4 osoby przychodzą i zamawiają jedną porcję frytek. I co? I do tego woda. No, dyskusja, jak słychać, coraz bardziej ciekawa, trwa w RMF24. Zapraszam serdecznie z Równi Krupowej w Zakopanem. Maciej Pałchicki.
15: Jak słyszeliście, do cen wody w restauracjach wrócimy za chwilę w internetowym radiu RMF24.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Cztery minuty po 13:00, wiecie co się dzieje? No to możemy zająć się weekendowaniem, piątkiem, myśleniem o plaży, słońcu, kremie do opalania i muzyce najlepszej pod słońcem. ATB, Ecstasy. Paweł Jaworz, cześć, witajcie ponownie.

0: No mamy ostatnio jakąś rękę do robienia za was milionerów. Dagmarą było tak.
1: Trafiłaś 1 300 000 zł!
2: Rekord!
1: Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co się wydarzyło?
3: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
0: Dagmara, w te wakacje 1 300 000 zł, a przed nami ostatni finał tego tygodnia. W tym finale jeszcze dziś ktoś z was na pewno wygra 100 000 zł lub Forda Kuga lub 1 000 000 zł. Kolejna szansa, ostatnia w tym tygodniu na zostanie milionerem jeszcze dziś. I teraz właśnie startujemy wam wyjątkową okazję. To jest super godzina. Zegar ustawiony, uwaga. No to odpalamy, proszę. W tym momencie jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 zamienia się na 1060 losów. 1060 losów wpada wam do ostatniego losowania w tym tygodniu. Super godzina. To jest przeokazja na wejście do gry. Jeszcze dziś zostaniecie milionerem. Jest na to szansa. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Blair

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Po reklamie.
8: RMF FM. Lato.
9: RMF FM.

0: gdzie...
1: Halo Houston, Jacek Piwowarczyk, muzyka najlepsza pod słońcem. Na www.rmf.fm wrzucacie swoje motywacje, żeby wziąć się za trening. No i wygrywacie bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Agnieszka, halo, cześć, co ty sobie powtarzasz?
2: No właśnie, żeby tak mi się chciało, jak mi się nie chce. I powoli każdy krok do przodu, każdy przysiad powoli, powoli robić.
1: I prawidłowo motywacja nie przyszła, więc idę bez niej na trening. Wiadomo, najtrudniejsza seria to ta od kanapy do drzwi. Memoriał Kamili Skolimowskiej już 23 sierpnia w Chorzowie. My też będziemy, możecie szukać naszej żółto-niebieskiej ekipy z mikrofonem.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

to was powinno rozbudzić w piątek po południu. Lady Gaga w RMF FM. Za chwilę gramy też Modern Talking. Ale teraz tak na szybko, kronika kryminalno-romantyczna. Płońsk. 41-latek włamał się do kwiatomatu, ukradł bukiet dla swojej partnerki i grozi mu do 10 lat więzienia. No cóż, łobuz kocha najbardziej.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowid.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Po reklamie.
6: Ostatni finał tygodnia przed nami. Na pewno wygracie dziś 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę lub nawet 1 000 000 złotych. Trwa super godzina. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 razy 1060.

0: reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa czas na

0: Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
5: 14. Zaczynamy Fakty w RMF FM. No i ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
6: Zapraszam. Przerażające relacje polskich turystów, którzy musieli uciekać przed ogniem środkowej Chorwacji.
7: Pokonaliśmy wraz z małymi dziećmi pieszo 14 kilometrów.
6: Znany ukraiński muzyk był na celowniku zabójcy w Warszawie. Nasz dziennikarz dotarł do kolejnych informacji w sprawie morderstwa na zlecenie Kremla. Będą też wieści ważne dla kierowców. Trzydzieści sześć osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Są tam też Polacy, m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Rozmawiała z nimi dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Jesteśmy tutaj w Splicie, w tym centrum, do którego trafiły osoby ewakuowane z pożaru.
7: Tak, my podobnie jako turyści nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca
8: pobytu. A gdzie dokładnie spaliście?
7: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie, tak jak wszyscy, słuszną decyzję, zaczęliśmy się kierować w kierunku Omnisia, ale okazało się, że Omniś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nasz prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia na nogach pieszo 14 kilometrów.
6: Do rozmowy z polskimi turystami, którzy w Chorwacji uciekali przed pożarem, wrócimy w kolejnych faktach, a zdjęcia mamy na naszej stronie rmf24.pl. Znany ukraiński wideobloger i raper Slevin Dadian podczas pobytu w Polsce miał być celem zabójcy na zlecenie rosyjskich służb, dowiedział się reporter RMF FM. Killera pochodzącego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w sprawie tego zlecenia. Witam cię, Krzysztofie.
9: Dzień dobry.
6: Przypomnijmy, wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.
9: Okazuje się, że Dadian, a tak naprawdę Albert Wasiliew, został przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa oskarżony o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Według Kremla współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi, a sam Wasiliew zaprzecza tym oskarżeniom.
6: No i zauważmy, raper jest znaną postacią w świecie muzyki.
9: Tak, on popularność zdobył publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Potem był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Chryby. Następnie rozpoczął solową karierę, między innymi jako Kiev Stoner. Grał też w firmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.
10: Fakty ważne dla kierowców.
6: Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 28 między Sanokiem a Przemyślem na Podkarpaciu w pobliżu Tyrawy Wołoskiej wprowadzono ruch wahadłowy. poniedziałek stacje benzynowe mogą obsłużyć więcej klientów, bo kto nie musi teraz tankować, z pewnością poczeka do 17 sierpnia, kiedy w życie, przypominamy, wejdzie nowa odsłona programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Dwie godziny po ogłoszeniu niższych poniedziałkowych cen na stacjach sprawdzamy, co przed weekendem. W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witam Cię ponownie, Michale.
11: Dzień dobry.
6: W jakich nastrojach są dziś kierowcy?
11: Na razie w dobrych, dlatego że przed nimi weekend, przed nimi często trasa, tylko te nastroje pogarsza informacja i myśl, że ta zmiana, te maksymalne ceny, niższe ceny wejdą w życie dopiero w poniedziałek, bo no właśnie, przed wieloma kierowcami teraz daleka podróż, często kilkaset kilometrów. Załogowej 95 tutaj kosztuje teraz 7 zł i 34 grosze, a w poniedziałek o tej porze będzie nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, ale z drugiej strony są tutaj też kierowcy, którzy nie zmieniają swojej strategii tankowania.
12: Bo ja wiem, nie patrzę, jakby było po 12, to wtedy już by było czuć. Zawsze tak, jak mam jedną piątą, to do fulla zawsze.
11: Nie czeka pan na poniedziałek?
12: Nie.
11: Trochę łatwiej będzie się tankować w przyszłym tygodniu?
12: Może minimalnie, ale to dla mnie to naprawdę nie
11: ma. To nie jest duża obniżka?
12: Nie.
11: A jaka powinna być ta obniżka, żeby faktycznie była odczuwalna? Teraz to 90 groszy.
12: Około 2 zł. Wtedy by było czuć.
11: Program CPN będzie działać od najbliższego poniedziałku codziennie do 31 sierpnia włącznie. Rząd nie wyklucza kontynuacji programu we wrześniu, ale żadnych decyzji jeszcze nie ma.
6: W RMF FM koniecznie sprawdzacie fakty następne o 15.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Cztery minuty po 14:00, byle do lata w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Zamknijcie oczy. Skoczcie na leżak. I posłuchajcie sobie.

0: zaczyna się robić poważnie. Ostatni finał tygodnia. Przepotężne nagrody. Jeszcze dziś ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę lub 1 000 000 złotych. To może być cię być. Jeszcze dziś. Ostatnie. Sprawdzamy zegar. 3. Dokładnie 4. 7 minut. Dokładnie 7 minut. Ostatnie 7 minut super godziny. 1060 szans. Jeszcze teraz wam wpada do tego finału. Do ostatniego finału tego tygodnia. 1060 losów. Jeden SMS, hasło RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: To każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
19: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę.
1: wyjdę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
20: Po reklamie.
21: Zostały 2 minuty 7 sekund i zamykamy super godzinę. Jeszcze teraz RMF pod 7474 razy 1060 i to jest taka ostatnia okazja ode mnie. Zamykamy bonusowe bramki SMS. Za 2 minuty gracie o minimum 100 tysięcy złotych lub Forda Kugę lub 1 000 000 zł. RMF 7474.

to myślę, że wam wywiało teraz wszystkie myśli o pracy z głowy. Linkin Park w RMF FM. A jak wam mało, no to teraz wakacyjny vibe i nowość. Passenger, Alex Warren. Zimny łokieć obowiązkowy.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Fukaj, Vito Bambino, muzyka najlepsza pod słońcem. To mi się na Facebooku wyświetliło. W Niemczech trwa najwolniejszy koncert świata. Ma potrwać 639 lat. Każda zmiana akordu ponoć przyciąga publiczność. Jak 639 lat, to bisy przewidziano pewnie na 2641 rok.
1: Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: boli, spędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży.

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z Wami.
8: Mamy dla Was gorące newsy.
9: Relacje z naszych eventów.
10: Prognozę pogody.
11: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
12: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: 12, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Ewakuacja polskich turystów w Chorwacji. Szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM. Te punktualnie o 15.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przepis na lato.
2: Tutaj się opalamy na basenie.
1: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: 15. Zaczynamy fakty w RMF FM. Wszystko gotowe. Agnieszka Pietrzak.
16: Zapraszam. Przymusowa ewakuacja polskich turystów w Chorwacji.
17: Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie.
16: To kolejne relacje z okolic Splitu, gdzie wybuchł pożar. W Warszawie będą utrudnienia w ruchu tego popołudnia. W faktach też 10-latka, która po raz 11 dotarła z pielgrzymką do Częstochowy.
18: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daje radę.
16: Nic nie pakujcie, uciekajcie. Takie komunikaty słyszeli Polacy wypoczywający w środkowej części Chorwacji. Jak informowaliśmy w faktach, ponad 1000 osób musiało się ewakuować z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. Uciekali także wypoczywający tam Polacy.
19: To był taki impuls. Dla nas to był chyba taki, jak zobaczyliśmy, że w całej wiosce zgasły światła.
20: My mieszkaliśmy tak jakby w piątej alejce, a część rodziny mieszkała w pierwszej alejce i tamta część rodziny, która mieszka bliżej tego pożaru, do nas zadzwoniła: nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie. I żeśmy podjęli taką decyzję w ciągu jednej sekundy. Zaczęliśmy uciekać, pozostawiając wszystkie rzeczy w tych apartamentach. I tak naprawdę do teraz nie wiemy, czy one pozostały w całości, czy nie.
16: Te relacje zebrała nasza reporterka Magdalena Greiner. To od pani Iwony i pana Witolda. Oni schronienie znaleźli, podobnie jak inni turyści, w Centrum Pomocy w Splicie. Madryt wysyła dodatkowe siły do miasta zamieszkałego przez 85 tysięcy ludzi. Około 4 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy jest już w Ceucie w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w tej hiszpańskiej eksklawie przez migrantów z Maroka. Z informacji, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, wynika, że mieliby tam dotrzeć najbliższej nocy. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda tam sytuacja na ulicach?
21: Spacerując ulicami Ceuty, nie sposób nie trafić na przejeżdżające samochody miejscowej policji lub wojska. Patrole piesze sprawdzają miejskie parki, przestrzenie między budynkami oraz pilnują charakterystycznych punktów, takich jak szpitale czy port. Mundurowi wyrywkowo sprawdzają osoby przechodzące ulicą lub siedzące w parkach. Według danych hiszpańskiego rządu w Ceucie o bezpieczeństwo i porządek dba teraz 880 funkcjonariuszy Policji Krajowej oraz ponad 700 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Przebywa tu też około 2000 żołnierzy, którzy nie tylko patrzą patrolują ulice, ale mają też dbać o szczelność granicy. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii zapowiedział, że do Ceuty zostaną wysłane kolejne grupy mundurowych. Lokalne media podały z kolei informację, że w nocy patrol Straży Morskiej zatrzymał przemytników, którzy wykorzystując gęstą mgłę chcieli przewieźć migrantów do Europy. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Istotne informacje dla kierowców.
16: Za niecałą godzinę w Warszawie rozpoczną się pierwsze utrudnienia związane z jutrzejszą defiladą organizowaną z okazji Święta Wojska Polskiego. W faktach łączymy się ze stołecznym reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Kacprze,
2: jestem.
16: Prosimy o konkrety. Które ulice w stolicy zostaną zamknięte?
2: No to przede wszystkim odcinek Wisłostrady, którą jutro przejdzie wojskowa defilada. Już dziś od 16:00 nie przejedziemy tą trasą od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały także trasa Armii Krajowej i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Mokotowa pojadą wyłącznie na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Do jutra, do 16:00 na Żoliborzu i Śródmieściu zamkniętych będzie kilkadziesiąt mniejszych ulic bezpośrednio połączonych z Wisłostradą. Niedozwolone będzie tam również parkowanie. Dokładną listę zamkniętych ulic, a także zmiany w komunikacji miejskiej znaleźć można na stronie warszawskiego ZTM-u.
16: Setki kilometrów pokonane na rowerach, motocyklach, a najczęściej pieszo. Przed dzień święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny najwięcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę w Częstochowie.
22: Co się czuje, kiedy się mija tę bramę? Kiedy jest ten wymarzony moment, ten, na który się czeka?
23: No i jestem zadowolona. Dzisiaj z pełnym sercem już byłam tutaj i było najłatwiej.
18: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daję radę.
22: Od jakiego wieku ty chodzisz już na pielgrzymki?
24: W brzuchu, jak byłam pierwszy raz, to mama była ze mną. Od małego tak naprawdę chodzę, więc...
22: A lat masz?
24: We wrześniu kończę 10 i to jest moja 11 pielgrzymka, bo liżę też to w brzuchu.
16: Pielgrzymom młodszym i starszym towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: I już dziś pogoda się tak rozkręca na termometrach,
26: to
25: ale
26: tak
25: jutro...
26: jak ja przy mikrofonie w tym momencie.
25: Dajcie pogodzie powiedzieć jeszcze słowo przy sobocie, bo jutro nawet 35 stopni na zachodzie kraju. W centrum 31, najchłodniej, choć to dziwne słowo, przy 27 stopniach na Suwalszczyźnie. Nigdzie nie będzie padać.
26: Szok.
25: Skoro słyszycie te dwa milusińskie głosy, no to znaczy, że radiowe olki meldują się na miejscu. Dzień dobry.
26: Kłaniamy się. Słuchajcie, zostańcie z nami, ponieważ sprawdziliśmy, czy warto już jechać i chwytać koszyk, by robić zakupy. Okazuje się, że sklepy jutro zamknięte. Zresztą za chwilę o szczegółach.
25: Słucham?
26: No serio. Robiłaś zakupy?
25: Właśnie nie.
26: No widzisz, do sklepu, marsz, już.
25: Już widzę te korki.
26: No, już ich stałem.
25: Przed zamknięciem na parkingu.

0: dobrze.
1: Wyobraźcie sobie, odbieracie dziś telefon i słyszycie, że za moment wygrywacie, uwaga, co najmniej 100 tysięcy złotych albo okrągły milion, tak, te brawa jak najbardziej wskazane, albo nowego Forda Kugę, bo tylko te trzy opcje zostały w naszych sejfach.
2: Przed nami finał wakacyjnych sejfów RMF FM w piątek, naprawdę jest na bogato. No dobrze, no to od teraz mamy dla was coś, co naprawdę bardzo, ale to bardzo lubicie.
1: No dokładnie.
2: Gotowi?
1: Ponieważ oficjalnie po wielu naradach, dyskusjach i, no powiedzmy wprost, podkładaniu głowy u szefa ogłaszamy...
2: Szczęśliwe numerki.
1: A dziś szczęśliwe numerki to, proszę bardzo, wskazuj.
2: Dziewiątka.
1: Dobra, a ja daję dwójkę. Czyli nasze szczęśliwe numerki to 9 i 2, więc jeśli macie 9 i 2 w swoim numerze telefonu, dziś macie najwięcej szczęścia. Pamiętajcie, te cyfry w ogóle nie muszą być obok siebie. Mhm. One nie muszą być w tej kolejności. Po prostu musicie mieć 9 i 2.
2: Obie te cyfry, i 9 i 2. No i tak, przez 12 minut teraz każdy zyskuje aż 1275 szans.
1: Sporo.
2: Wysyłając RMF pod 7474. Ale jeśli w waszym numerze telefonu są cyfry 9 i 2, to podwajamy wasze szanse. A wtedy, proszę bardzo szybko obliczyć, ile wskakuje na konto.
1: Gdzie ja mam kalkulator? Mam. Dostajecie aż, uwaga, za jednego SMS-a 2550 szans. Wow.
2: Nie przegapcie tej okazji, zwłaszcza, że ona ruszyła też na www.rmf.fm. RMF 7474.

0: mam nadzieję, że teraz właśnie wystukiwacie sobie, jak to się, będę drugi,
1: stukacie sobie.
0: Widzisz, ja już ewidentnie głową jestem na tym długim weekendzie,
1: że
0: bo
1: się
0: człowiek
1: bawicie
0: pracuje w radiu i nie umie mówić.
1: Powiedzmy tak, słuchajcie, bo jutro nie zrobicie zakupów, to jest rzecz, do której wracamy.
0: Straszne.
1: 15 sierpnia, ustawowo dzień, wolny, obchodzimy w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, święto Wojska Polskiego, sklepy będą zamknięte, galerie też, ale stacje benzynowe, apteki, sklepy, w których za lado stanie właściciel, tam sobie zakupy zrobić.
0: Czyli jutro zakupy tylko na stacji, okej. No w sumie nie jadłem nigdy rosołu o smaku hot doga.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Czyta lektor AI.

przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Wakacje RMF FM. Dużo dobrego gra.

0: muszę wam coś powiedzieć. Ola dzisiaj do pracy przyniosła co? Skakankę.
1: Nie, tak. Nie.
0: Powiedziała, że będziemy skakać między wejściami.
1: Kiedyś zrobimy takie wyzwanie, że zrobimy całe wejście skacząc na skakance. Co ty na to?
0: Dobra.
1: I zobaczymy, czy będzie zadyszka, czy nie
0: robię
1: będzie.
0: Robię to. No ja już jestem na samą myśl cały zadyszany.
1: A
0: no,
1: co
0: dobrze.
1: U was? Jak tam wasz piąteczek w pracy? Proszę
0: łączymy
1: bardzo.
0: Się właśnie z tymi, którzy są w pracy, albo już odliczają po prostu do weekendu. Wiemy, że część z was już także ruszyła na taką no, wymarzoną i zasłużoną labę, więc koniecznie dajcie nam znać na 3322, gdzie teraz jesteście i jak sytuacja na drogach. No i w tych sklepach, które jutro zamykają.
1: 3322, tu możecie meldować SMS-owo. Z tego co wiem, są jakieś problemy na obwodnicy Trójmiasta. Dostajemy takie sygnały. Sprawdzamy, co tam się wydarzyło i wrócimy z tą informacją w Faktach RMF FM o 16. Reklama.
2: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Przepis na lato.
5: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
4: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
16: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
4: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
1: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
3: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
4: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
7: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Po reklamie.
12: Na zegarach już prawie 16:00. Czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
13: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy te fakty. Później konsekwencje po aferze powodziowej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wrocław wita kibiców jutrzejszego supermeczu. A co nad Bałtykiem?
14: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę.
13: Na plażach tłoczno. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 9 na Podkarpaciu na trasie Kolbuszowa-Nowa Dęba. W Hadykówce zderzyły się trzy samochody i policja wprowadziła tam teraz ruch wahadłowy. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Pięć samochodów osobowych zderzyło się między węzłami Gdańsk-Południe-Rusocin. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Korek ma już tam 3 kilometry. Dymisję w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa Huberta Papaja oraz całej Rady Nadzorczej spółki. To efekt nieprawidłowości przy rozdzielaniu dotacji popowodziowych. Wcześniej z funkcji wiceprezeski tej agencji, przypomnijmy, została odwołana Anna Konieczyńska. Sprawa, przypomnę, dotyczy ponad 4 milionów złotych pomocy, która według ustaleń Wirtualnej Polski trafiła do trzech firm z jednej okolicy, choć cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. A firmy te miały być powiązane z wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.
15: Każde nadużycie w tej sprawie zostanie wypalone gorącym żelazem.
10: Sprawą pani Konieczyńskiej zajmuje się CBA już od kwietnia. I jeśli potwierdzą się zarzuty, no wiele wskazuje na to, że ta sprawa śmierdzi, to oczywiście osoby za to odpowiedzialne poniosą pełną konsekwencję.
13: Zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk o dzisiejszych decyzjach dotyczących zmian personalnych w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Piszemy szczegółowo na stronie rmf24.pl. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Ten piątek jest ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Z tymi faktami teraz reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, kto zgłosił najwięcej uwag?
15: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
16: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
15: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
17: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
15: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
18: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
13: Do Wrocławia przybywają tysiące kibiców. Jutro supermecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności otwarta została już strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
19: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni, jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się wrocławskim pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
13: Tak mówi Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Miło jest już nad Bałtykiem. Tysiące wypoczywających ruszyły na plażę.
20: Pamiątki z plaży zbieracie?
21: Tak, bardzo dużo. Ile się da, muszę.
20: Jak mija ten dzień dzisiaj nad morze?
14: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę, ale słoneczko wynagradza wszystko.
20: Panią udało się znaleźć miejsce w pierwszym rzędzie, tak naprawdę.
22: No tak, słonecznie, cieplutko, czysta woda, meduzy pływają.
23: Pogoda dzisiaj sprzyja kąpielom.
20: Czyli wchodzicie do morza, tak?
24: Tak, wchodzimy, ale troszkę rzeźko.
20: Czyli to są krótkie wypady do wody.
23: Tak, jak najbardziej.
24: Krótkie i grzejemy na słoneczko.
13: I takie głosy na granicy Gdańska i Sopotu zarejestrował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed nami, przypominamy, upalny weekend, a po nim ochłodzenie. Szczegółową prognozę pogody na najbliższe dni znajdziecie na rmf24.pl. Polecam naszą stronę internetową, a na antenie RMF FM fakty. Następne o 17.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Dosłownie przed momentem napisał do nasz słuchacz Arek, żebyśmy nie zapominali o tych, którzy mają dziś nockę. Arek, oczywiście pamiętamy, więc jak wrócisz, odeśpisz, to czeka cię pełnia lata i to dosłownie 36 stopni we Wrocławiu, 35 w Poznaniu, Szczecinie, ale... i Zielonej Górze i 33
25: w Krakowie. Ale na nockę zabierz sobie jakąś ciepłą bluzę, bo na termometrach miejscami nawet tylko 10 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Radiowe Olki witają Was ponownie na zegarze już 5 minut po 16. O!
12: Dobrze, ładnie. Ty już też czujesz to,
25: uczę,
12: co?
25: Uczę się zegara.
12: Lato.
25: Faktycznie. No,
12: ja
25: o,
12: też.
25: Teraz jest 5,5 minuty już.
12: Wow, ale ten czas leci z nami, co? RMF jest z mami.
25: Odliczamy czas do długiego weekendu.

0: No dobrze, do tej pory mówiliśmy do was dość spokojnie, żeby was nie rozpraszać w pracy, żebyście spokojnie sobie jechali na ten długi weekend. Teraz zmieniamy ton. Mówimy coraz szybciej i coraz głośniej, że sprawy mają się tak, że dzisiaj, uwaga, wielki finał! A w nim do wygrania albo 100 tysięcy złotych, albo okrągły milion, albo wypasiony Ford Kuga!
1: Bardzo dobrze słyszycie, a ty bardzo dobrze tłumaczysz. Tylko trzy opcje w sejfach. Albo 100 tysięcy, albo okrągły milion, albo nowy Ford Kuga. Jedna z tych trzech nagród trafi do kogoś, kto w finale odbierze telefon i wybierze jeden z sejfów.
0: Mało tego, trafi do kogoś, kto jest odważny, kto ma odwagę zmienić dziś swoje życie.
1: RMF 7474. Jeśli wyślecie taki SMS teraz, albo w ciągu najbliższych 11 minut, to my go pomnożymy.
0: Razy 1111. Ta okazja rusza także na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń, RMF 7474.
1: Przypominamy, że wielki finał już po 17. Czasu coraz mniej. A możecie pomnożyć swoje szanse. RMF 7474.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko 1,99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
1: Przypominamy, że na www.rmf.fm cały czas czekamy na niezapomniane piłkarskie historie waszych dzieci. A dobrze wiemy, że kiedy młodzi wchodzą na boisko, to wyobraźnia też zaczyna grać.
2: Poza tym my kochamy dzieci.
1: Dokładnie, tak. Wszystkie dzieci i najciekawsze historie nagradzamy gadżetami i rodzinną wycieczką na PGE Narodowe.
2: Tak, ale to nie będzie jakieś takie zwykłe zwiedzanie, nie. Ponieważ dostaniecie od nas przewodnika, który zabierze was tam, gdzie na co dzień no nie każdy może zajrzeć. Więc wy zaglądajcie teraz na www.rmf.fm. Sprawdźcie, czy wasza historia już wygrała, a jeśli jeszcze nic nam nie wysłaliście, to szybko nadrabiajcie.
0: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.

0: Mam wrażenie, że to jest jedna z tych piosenek, które potrafią przeczyścić głośniki. Cała deska rozdzielcza już pozbawiona kurzu.
1: A dźwięk, który robiłaś, zanim to weszliśmy na antenę?
0: No nie, bo to krzyk jest taki.
1: Nie wstydź się, a ładnie,
0: no,
1: ładnie.
0: Coś takiego. Słuchajcie, dobrze, schodzimy na ziemię, sprawdzamy, co dzieje się w kraju. Pewien mężczyzna zadzwonił ostatnio na policję. Powiedział, że pod Półtuskiem widział wielkiego kota, który przypomina pumę.
1: Ty, a może on miał jakieś zwidy?
0: Nie, ale poważnie, naprawdę. Funkcjonariusze szukają zwierzęcia, proszą, żeby nie podchodzić do pumy, broń Boże.
1: No dobrze, to w takim razie, jak zobaczycie jakiegoś takiego wielkiego kotka, to zamiast kici-kici bierzecie telefon i sobie wykręcacie 112 po odpowiednie służby.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Po reklamie.
14: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
6: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
12: Problemy na drogach w wielu miejscach. O uwagę poprosimy kierowców na autostradach A1, A4, a także ekspresówce na wysokości Gdańska. Z Poznania mamy informację o zatrzymaniu jednej z kobiet, które zaatakowały Ukraińców pracujących w restauracji. A na koniec wypad w góry. Ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1 w kierunku Gdańska. Zablokowana została jezdnia między węzłami Brzeziny, Łódź Północ. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i bus. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Problemy są także na autostradzie A4. Na obwodnicy Krakowa między węzłami Wieliczka Bieżanów, korek w kierunku Rzeszowa, bo zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas. Dalej na A4 między Tarnowem a Dębicą tir także blokuje prawy pas. A na wysokości samej Dębicy na jezdni w kierunku podkarpackiej stolicy nieprzejezdny jest jeden z pasów po kolizji auta osobowego z busem. Uważajcie. Trzy samochody zderzyły się na trasie S7 między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Coraz większy ruch na najważniejszych trasach, a także na drogach wyjazdowych z dużych miast. Widać, że Polacy ruszyli na świąteczny weekend. Sprawdźmy sytuację w Warszawie. Przy Wale Miedzeszyńskim jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Duży ruch?
13: No, z minuty na minutę coraz większy. Niektórzy wyjeżdżają tylko na weekend, niektórzy wybierają się na wyczekiwane wakacje. Czasem dalej, innym razem niedaleko.
14: Jedziemy dzieci wywieźć do dziadków i odpoczywać.
13: A daleko do dziadków?
14: Pod Łuków. Także kawałeczek. Tak nam pokazuje. Godzinka 21.
15: Właśnie się wybieram na urlop. Polskie piękne Tatry.
13: No to daleka droga panią czeka. Ile to będzie godzin?
15: No pewnie jakieś 6.
13: I na długo?
15: Na 2 tygodnie.
13: No, tu na Wale Miedzeszyńskim ruch jest płynny, jak słyszycie za mną pewnie, ale kierowcy opuszczający stolicę mogą już powoli odczuwać większy ruch na trasach S2 i S8. Pamiętajcie też, by dziś omijać Wisłostradę. Trasa jest zablokowana w związku z jutrzejszą defiladą wojskową.
12: Policja zatrzymała jedną z kobiet, które w centrum Poznania poprzedniej nocy zaatakowały i znieważyły Ukraińców, pracowników jednego z lokali gastronomicznych przy ulicy Półwiejskiej. Doszło do utarczki słownej i szarpaniny, powiedział nam rzecznik wielkopolskiego komendanta policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
16: Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu. Nagranie, które trafiło do sieci internetowej, w dużej mierze pomogło policjantom zidentyfikować te agresorki.
12: Tożsamość drugiej kobiety jest znana policji, jej zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
11: Piłka nożna w faktach RMF FM.
12: Warszawsko-Radomski Mecz Przyjaźni otworzy czwartą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem spotkanie Legii z Radomiakiem, a w studiu faktów już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
17: Witam. Dzień dobry.
12: Czarku, faworytem Legia.
17: I tak i nie, bo tabela mówi nam, że Legia jest wiceliderem, bez porażki. Radomiak pod koniec tabeli przegrał dwa razy z rzędu. Z drugiej strony, odkąd Radomiak wrócił do Ekstraklasy, wygrywał z Legią już czterokrotnie, Legia minimalnie więcej 5, więc wychodzi na to, że mecze przyjaźni na Mazowszu to raczej tylko na trybunach. Posłuchajmy trenera Radomiaka.
18: Osobiście bardzo się z tego cieszę, że teraz na początku sezonu mamy jakby tak trudny terminarz, bo to daje mi tak dużo informacji w kontekście rozwoju tego zespołu, gdzie chcemy iść.
17: Tomasz Kaczmarek z testowaniem myślę, że musi jednak uważać, bo w Radomiu właściciele są szczególnie niecierpliwi. Tylko w ubiegłym sezonie Zielonych prowadziło aż 4 szkoleniowców. Pierwszy gwizdek o 20:30.
12: Połowy sierpnia w Tatry przyjeżdża najwięcej turystów, a że pogoda zapowiada się znakomita, to na popularnych górskich szlakach należy spodziewać się tłoku. I to niemałego. Jak się przygotować?
19: No, zależy, gdzie się pójdzie. Na pewno, gdzie mniej popularne są drogi, ścieżki, no to gdzieś tam da się odpocząć od innych ludzi, że tak powiem, ale no tutaj widać, że się dużo kręci.
20: Nie narzekamy, tylko po prostu trzeba między tymi, że tak powiem, innymi turystami się odnaleźć.
21: Trudno będzie znaleźć miejsce zupełnie spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano. Z racji tego, że pogoda ma dopisywać, ma być gorąco, upalnie, no to weźmy odpowiednią ilość płynów, krem z filtrem. Pamiętajmy o tym, że nie wchodzimy do żadnych stawów, potoków, nie kąpiemy się.
12: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, warto słuchać RMF FM i naszych faktów. Następne o 18:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Proszę bardzo, ktoś z naszych słuchaczy napisał: planujemy jechać po południu do Chorwacji. Po co jechać do Chorwacji, jak przecież Chorwację mamy w domu, mamy w Polsce. Słuchajcie, weekend naprawdę zacznie się gorąco. Jutro nawet 36 stopni we Wrocławiu, 35 w Poznaniu i Szczecinie, 33 w Krakowie i Łodzi, no i 31 w Warszawie. Więc jeśli macie plany na świeżym powietrzu, proszę bardzo, cień będzie jutro towarem luksusowym.
11: Tymczasem my przypominamy, że coraz mniej czasu zostało na wejście do gry, bo lada moment losowanie, lada moment drugi dziś finał, w którym zostały już tylko 3 opcje w sejfach. Jakie opcje?
17: Oj, słuchajcie uważnie. Albo 100 tysięcy złotych, to jest nasze minimum. Albo okrągły 1 000 000 złotych. Albo luksusowy SUV Ford Kuga. To wszystko już za chwil parę w naszym finale, więc warto wziąć życie w swoje ręce. Warto chwycić telefon i wysłać jednego SMS-a za 4,92 w treści wpisując RMF pod 7474.
11: A skoro w sejfach już tylko 3 opcje, to zróbmy taki atak trójek do samego losowania. Uwaga! Razy 1333 pomnożymy każde RMF, które aż do losowania wyślecie pod 7474, a losujemy już za 6 minut. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Kochani, to już nie są ćwiczenia, to już nie są przelewki. Za chwilę rozpocznie się tutaj gra o wielkie pieniądze. Finał Wakacyjnych Sejfów RMF FM. U nas trwa lato na bogato. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która za chwilę na pewno zapamięta tę datę. 14 dzień sierpnia. Przypominamy, czekamy 6 sygnałów.
2: I przypominamy, że w sejfach już tylko 3 opcje, więc no byłoby troszeczkę słabo przegapić taki telefon, nie odebrać. No, chcemy po prostu zrobić z kogoś z was milionera, albo chcemy wręczyć komuś naprawdę ogromną gotówkę, albo chcemy, żeby ktoś z was...
3: numer jest w tej chwili niedostępny.
1: O nie.
3: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Nie. Halo, nasze minimum dzisiaj to 100. Do wygrania był 1 000 000 albo luksusowy SUV Ford Kuga.
2: Wystarczyło...
1: Jak wysyłacie nam SMS-a, to miejcie przy sobie telefon.
2: Wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać safe. Tylko tyle.
1: I za to
2: żeby
1: 100.
2: Dostać jedną z tych 3 nagród. No ale tak, dobrze, no też nie jest źle, no bo ktoś nie odebrał telefonu. Być może nie mógł rozmawiać, bo coś się wydarzyło, coś wypadło. Ale proszę bardzo, 1 000 zł na pocieszenie do tej osoby wędruje, więc wysyłamy dużo ciepła, dużo uśmiechu mimo wszystko i przytulasy, żeby
1: dokładnie
2: jakoś pocieszyć.
1: Słuchajcie,
2: i ciebie, słuchaczu, słuchaczko, i nas też, bo nam też przykro.
1: Trochę przykro, chociaż tak. Pamiętaj, że nasza szklanka jest zawsze do połowy pełna. Wszystko dzieje się po coś, dlatego po weekendzie znów czeka na was 1 000 000, okrągły 1 000 000 złotych. Dlatego już teraz wysyłając hasło RMF pod 7474 daję wam ogromną szansę, by zagrać także o finał tygodnia. Czyli jeden SMS wchodzi teraz do 3 losowań, 2 piątkowych i tego w najbliższy poniedziałek. To aż 3 szanse na zostanie milionerem.
2: No a skoro dzisiaj tak, ani 1 000 000 nie powędrował do kogoś z was, ani SUV Ford Kuga, to umówmy się także i o 1 000 000 i o Forda Kugę zagracie w przyszłym tygodniu, po prostu. RMF pod 7474. Od teraz przez 7 minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1200 i niech to będzie dla was taka motywacja do tego, żeby wejść do gry i w poniedziałek koniecznie odebrać telefon. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Wiecie co, tak sobie pomyśleliśmy z Olkiem. Nie ma opcji, żeby przed długim weekendem ktoś z was nie wygrał jednej z tych trzech opcji.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Zróbmy tak, wydłużamy bonus, czyli przypominamy razy 1200, cały czas mnożymy każde RMF, które wysyłacie pod 7474. I umówmy się tak, ten bonus potrwa jeszcze przez 9 minut. Cały czas możecie wchodzić do gry i obiecujemy z ręką na sercu, jak bum cyk cyk, ktoś z was dziś na pewno wygra jedną z tych trzech opcji.
1: Słowo honoru. Słuchajcie, Ola przed chwilą pobiegła do naszego szefa i mówi: nie, no nie możemy tak zrobić, że dzisiaj nie rozdamy tych trzech opcji.
0: Albo 100 tysięcy, albo 1 000 000 złotych, albo SUV Ford Kuga. Dajcie sobie szansę na jedną z tych trzech opcji. Wejdźcie do gry. Wszystkie SMS-y, które w ciągu całego dnia wysłaliście pod 7474 i te, które wyślecie jeszcze przez 8,5 minuty, wchodzą do losowania, w którym no, czekają na was już tylko trzy opcje.
1: Dlatego bierzecie telefon i dajecie sobie szansę na nowe życie. 100 tysięcy złotych, albo okrągły milion, albo luksusowy Ford Kuga. RMF 7474.

0: fun.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
10: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To się dzieje właśnie teraz. Podkręćcie naszą antenę, dajcie głośniej RMF FM z tego względu, że rozpoczynamy prawdziwą grę, być może o 1 000 000 złotych, ponieważ w naszych sejfach już tylko 3 opcje. 100 tysięcy złotych, milion, okrągły 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga.
2: Dzwonimy. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
1: No na weekend wszyscy wyjeżdżają.
3: Dzień dobry, tutaj Radio RMF FM, Ola Filipek, Olek Sikora. Bardzo nam miło, drogi słuchaczu, to znaczy inaczej. Może nie miło, że nie rozmawiamy z tobą bezpośrednio, ale miło nam poinformować, że wygrałeś właśnie 1 000 złotych w RMF FM. Tak na słodkie pocieszenie.
1: Dobrego weekendu.
3: No dobrze, czyli znów mamy sytuację, że nie dodzwoniliśmy się do kogoś z was, ale obiecaliśmy, słowo się rzekło, więc chcemy spróbować raz jeszcze komuś z was wręczyć super nagrodę. Dzwonimy do kolejnej wylosowanej osoby, no i czekamy standardowo 6 sygnałów, więc każdy, kto dzisiaj wysłał RMF pod 7474, każdy, kto dał sobie dziś szansę na wygraną, proszony jest o to, żeby już trzymać telefon w ręce i spróbować odebrać telefon, no bo chcielibyśmy wręczyć... Halo, halo, dzień dobry!
4: Halo!
3: Tu wakacyjne sejfy RMF FM, Ola Filipek, Olek Sikora, cześć!
1: Jak masz na imię?
4: Małgorzata.
1: Dzień dobry,
3: Małgorzato.
1: Cześć, Małgosiu. Małgosiu, sprawy mają się tak, że to jest wielki finał wakacyjnych sejfów RMF FM. U nas trwa lato na bogato, a ty w tym momencie wybierasz sejf. Od 1 do 30. Proszę bardzo, który należy do ciebie?
4: O, masakra.
3: Kochana, wybierz sejf, bo to jest najważniejsza teraz sprawa. Od 1 do 30. Który ci się marzy?
4: Wszystkie najlepiej.
3: Ale niestety, który najbardziej? Musisz wybrać jeden. Od 1 do 30.
1: Dawaj, Małgosiu. Jedziesz z tym.
4: Niech będzie 18.
3: 18 należy do ciebie. Uff! A co ty taka jesteś nieufna, Gośka? Nie wierzysz, że jesteś w RMF-ie i słyszy cię cała Polska? Nie wierzysz, tak? Uszczypnąć.
1: Gośka, ja nie wiem, czy ty stoisz, czy ty siedzisz.
3: Na pewno
1: w każdym razie teraz sobie usiądź, weź głęboki wdech, a ja, wykorzystując tę chwilę, powiem ci, że za chwilę twoje życie naprawdę może się zmienić. Z tego względu, że w naszych sejfach są dzisiaj tylko 3 opcje. Albo 100 tysięcy złotych, albo 1 000 000 złotych, albo luksusowy, wypasiony SUV Ford Kuga. Za chwilę jedna z tych 3 opcji powędruje właśnie do ciebie. Co ty teraz czujesz?
4: No, szok dalej.
3: Ale już wierzysz, czy jeszcze uszczypnąć przez telefon jakoś?
4: No, jestem sama w domu, nie mam jak to uszczypnąć.
1: Ale ty płaczesz, śmiejesz się.
3: Gosia jest po prostu w ogromnych emocjach. No, musisz tam uwierzyć na słowo. Naprawdę jesteś teraz w RMF FM. Zresztą lada moment rozdzwoni się twój telefon, bo każdy będzie ci gratulował. Ale zanim to się wydarzy, no to musimy podpytać cię o parę rzeczy. Czy masz prawo jazdy, powiedz nam, kochana?
4: Mam.
3: Dobra, a masz fajny samochód, czy wypadałoby zmienić?
4: Mam.
1: No dobra,
4: Gosia. Marzyło się, nie.
1: To ja muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy ty masz miejsce na swoim koncie w banku, żeby tam zmieścić albo stówę, albo okrągły 1 000 000 złotych?
4: No, miejsce jest,
1: i
4: to bardzo dużo.
1: Coś się tam zmieści.
3: A może nie trzeba miejsca, może po prostu masz pomysł, jak taką kasę mądrze zainwestować. Gosiu, no cokolwiek się wydarzy, chyba będziesz zadowolona, co? Bo jedna z tych 3 opcji to jest pewniak dla ciebie. W sejfie numer 18. Czy jesteś gotowa, żeby otworzyć swój sejf?
4: Tak.
1: No dobrze. Oddychamy z tobą. Rób
3: oddychamy
1: to razem z nami.
3: Razem z tobą i otwieramy sejf numer 18.
1: Wdech.
3: I jeszcze chwilę potrzymamy cię w niepewności. Powiedz nam, jakie ty masz plany na weekend?
4: No, jakie mam plany na weekend? Rano do kościoła, a później zobaczymy, jak... gdzieś z mężem wyskoczymy.
3: Okej. Okay. A gdzie chcieliście z mężem wyskoczyć? Gdzieś za miasto, czy tam, nie wiem, do restauracji może, jakiejś fajnej?
4: No, jutro mówiła ma pogoda, to ja chciałam gdzieś nad jakieś jeziorko albo basen.
1: A jakbyś tak wygrała dużą kasę, to te plany się zmienią?
4: No, nie, na razie nic nie mówię, bo po prostu jestem teraz w szoku.
3: Ja bym odpaliła szybko jakąś stronę z fajnymi wakacyjnymi kierunkami, bo macie na to budżet. Kochana, wygrałaś właśnie
1: 100 tysięcy złotych! Gosiu, na twoje konto wędruje okrągła stuwa, 100 tysięcy złotych. I taki jest właśnie dzisiejszy finał wakacyjnych sejfów RMF FM. Gośka, ale będziesz miała weekend. Do kogo zaraz zadzwonisz, żeby się pochwalić?
3: Ja coś czuję, że mąż zaraz sam do ciebie zadzwoni. Kochana, dużo, dużo radości wysyłamy i dużo pieniędzy do ciebie. W jaki rejon Polski?
4: Opolskie.
3: Do Opolskiego w takim razie.
1: No
3: Gosiu.
1: Dobrze, ale teraz, jak Polska szeroka i długa, wysyłamy do was wszystkich bardzo ważny komunikat, że po weekendzie znów na was czeka okrągły milion złotych. Już teraz wysyłając hasło RMF pod 7474 gracie też o finał tygodnia.
3: Czyli przypominamy. Powiedzieliśmy to już wcześniej, ale przypomnijmy. Jeden SMS wchodzi teraz do trzech losowań. Do tego w poniedziałek oczywiście, wtedy jedna szansa na milion, ale też dwóch w najbliższy piątek, dokładnie za tydzień.
1: Czyli no i wtedy też trzy szanse, żeby zostać milionerem.
3: No dokładnie tak. Trzy losowania o nawet milion złotych. Do wszystkich wchodzicie jednym SMS-em. Wystarczy wysłać RMF pod 7474. A my od teraz przez 10 minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1000. No i ważna informacja. Ten bonus obowiązuje też na www.rmf.fm. Tam też możecie zobaczyć informacje o tym Fordzie, którego dziś nie rozdaliśmy, który, no, skoro dziś nie został rozdany, no to w przyszłym tygodniu też macie na niego szansę. Wchodźcie, grajcie i pomnóżcie swoje szanse razy 1000.
1: RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: puk, puk, puk. Czy są z nami kierowcy? Takie szybkie pytanie, bo mamy dla was ważne wieści. Wchodzi w życie nowy zakaz. Dziś wieczorem ciężarówki jadą na przymusowy urlop.
1: To znaczy?
0: No, to znaczy, że ponieważ 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym, no to minister transportu zdecydował, że dziś od 18 do 22, a jutro od 8 do 22, poza określonymi wyjątkami, jak nie wiem, transport leków, żywności, nie wyjadą tiry powyżej 12 ton. Dacie wiary?
1: No ja ci ludzie, to lewy pas na wolności.

0: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do -80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 18. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Garść faktów ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
7: Polacy poszkodowani podczas pożaru w Chorwacji przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w faktach relacje tych, którzy uciekali przed ogniem.
8: Widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
9: Cały czas ten żart. Cały czas.
7: Za chwilę także ostrzeżenia dla słuchaczy w trasie, a w cyklu Wakacje po zmroku nocowanie 250 metrów pod ziemią. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Jedna osoba wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik ministra spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. W zaledwie 4 godziny ogień zniszczył 1000 hektarów, zmuszając do ewakuacji mieszkańców i turystów, wśród których było wielu Polaków. Ola i Dawid przebywali na wakacjach z rodziną. Tak opowiadali reporterce RMF FM Magdalenie Greinert o tym, co działo się mniej więcej 2 godziny przed północą w ośrodku, w którym przebywali.
9: Niestety żadnych nie dostaliśmy komunikatów. No i czekaliśmy. Płomienie coraz oczywiście większe, coraz więcej się działo po prostu tak. Coraz wyższe te płomienie były po prostu i w pewnym momencie stwierdziliśmy, pamiętam, że zaczęliśmy się powoli trochę pakować już z chłopakiem i zostało tylko jedno auto, się już wszyscy jakoś tak ewakuowali wcześniej. No i wyjechaliśmy. Tata jeszcze puścił jedno auto przed nami. To już było naprawdę blisko, to już było nad nami, widzieliśmy po prostu pomarańcz nad nami.
8: To już przestała być łuna gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, kilometr, dwa od nas, tylko już to już było, widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
9: Widzicie i też czujecie ten jakiś... Cały czas ten żart. Cały czas.
7: Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsulatu, między innymi w organizacji powrotu do Polski, przekazał MSZ. Zderzenie ciężarówki i osobówki na Krajowej 15 w Strzelnie w Kujawsko-Pomorskim. Dachowało tam auto, ranna została jedna osoba, zablokowany jest ruch w kierunku Konina. Policja zaleca objazd drogą wojewódzką 255. Jedna osoba ucierpiała także w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze Krajowej 91 na Pomorzu. Między Tczewem a Gniewem w miejscowości Słupkowy obowiązuje ruch wahadłowy. Dwa auta zderzyły się również w pobliżu Gołdapi w Warmińsko-Mazurskim na drodze z Olecka w kierunku granicy. Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, obowiązuje tam ruch wahadłowy. To są fakty RMF FM. Lider ultraprawicowej partii Reform UK został ponownie wybrany na posła do brytyjskiej Izby Gmin. Ciążą na nim zarzuty o niezadeklarowanie 5 milionów funtów darowizny.
10: Nigel Farage nie pojawił się na ogłoszeniu wyników w trosce, jak to określił, o swoje bezpieczeństwo. W wyborach, które w atmosferze skandalu na tle finansowym sprowokował swoją dymisją, pokonał ponad 30 innych kandydatów. Rywalem, który zdobył największą z nich liczbę głosów, okazał się satyryk o pseudonimie Hrabia Kosz na śmieci, który występuje publicznie w pelerynie i z kubłem na głowie. Komentatorzy zauważają, że lider Reform UK, rezygnując z funkcji posła i ponownie wygrywając w swoim okręgu, chciał umocnić swoją pozycję. W efekcie utracił wiarygodność, a zdaniem niektórych się ośmieszy.
7: Relacjonował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
11: Wakacyjne fakty RMF FM.
7: Temperatura jest tam stała, bez względu na porę roku, wynosi od 16 do 17 stopni, jest sporo atrakcji. W naszym cyklu Wakacje po zmroku zabieramy Was do kopalni soli w Bochni, oddalonej około 40 km od Krakowa. Można tam nocować, ale zanim 250 metrów pod ziemią w objęcia Morfeusza odda się nasz reporter, Paweł Konieczny zwiedza kopalnię z przewodnikiem Jakubem Sitko.
12: Zaczynamy od szkolenia. Przewodnik bierze grupę i rozdziela do windy. Zjeżdżamy na głębokość 212 metrów pod ziemię.
13: Jesteśmy właśnie teraz przy windzie. Jak ona wygląda?
12: To jest klasyczna winda górnicza, dwie klatki ośmioosobowe.
13: Jak górnik, już od samego początku to czujemy.
12: Tak, jest to taki experience, można powiedzieć, że od razu doświadczenie, jest taki początek przygody.
13: Dzień dobry.
12: A dokładnie to szczęść Boże.
13: Szczęść Boże.
12: Szczęść Boże. 212 metrów pod ziemią, poziom czwarty naszych kopalni, poziom o nazwie August.
7: O tym, co można tam zobaczyć, usłyszycie jeszcze w Faktach RMF FM. Od 19 będzie je prezentować Marlena Chudzio.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: No dobrze, sprawy mają się tak, że jutro czeka nas bardzo ciepła, żeby nie powiedzieć upalna sobota, od 30 stopni na północnym wschodzie, 31 w Warszawie, 33 w Krakowie i Łodzi, do 35 w Poznaniu i we Wrocławiu.
14: I jeśli na te wieści zareagowaliście właśnie, nie lubię upału, no to poczekajcie na niedzielę, bo w niedzielę znaczne ochłodzenie. No na północy 22 stopnie i trochę deszczowo, więc...
6: No to kożuch i filc trzeba szykować.
14: No nad Polski Bałtyk to rzeczywiście jest zdecydowanie lepsze ubranie niż bikini na przykład.
6: W każdym razie, niezależnie od temperatury, my Was gorąco witamy. Ola Filipek, Olek Sikora, czyli radiowe Olki w pogotowiu.
14: Jesteśmy razem do 19:00. Bądźcie z nami.

0: Jak to było? Kancelaria. To jest ta piosenka, tak?
1: Tak. To jest wszystkich notariuszy i prawników.
0: Że też Sean Paul tak szybko łapie polski. Naprawdę gratulacje.
1: On to jest dobry w ten polski. Ja wiem. Ola, nie zatrzymuj mnie. Ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale zrobię wyjątek, ponieważ ważą się losy nowych banknotów euro. Mhm. Otóż trwają konsultacje, czy na 20.
0: Okay.
1: Ma znaleźć się, uwaga, słuchaj tego, wizerunek skłodowskiej Curie, czy może europejskiego ptaka żołna.
0: No to proste, że Skłodowska. No słuchajcie, dadzą ptaka, jeszcze dwie dychy nam szybko wylecą z portfela.
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: chciałam powiedzieć, że tegoroczny mundial może się schować przy najgorętszej piłkarskiej imprezie.
1: Co?
0: Tego lata mundial.
1: Nie znam, nie jadłem.
0: A FIFA Rafa 2026.
1: A, no to pani, no, to inna rozmowa. FIFA Rafa 2026. No właśnie, tak podbijamy europejskie murawy. Odwiedzamy wszystkie, dosłownie wszystkie najlepsze boiska w kraju.
0: W niedzielę wielkie starcie LKS i Izbiszcze kontra drużyna RMF. I będą z nami influencerzy. Będzie Paulina Soboń. Olek, bo trafisz na bramkę za chwilę.
1: Nie, absolutnie. Muszę dobrze strzelać gole, ponieważ
0: Daria
1: muszę przyjąć gości.
0: Będzie Albert Kosiński, będzie Janek Dąbrowski z Sylwią Przybysz. No mnóstwo ludzi, was tylko brakuje, więc też wpadajcie.
1: FIFA Rafa!
0: Albo słuchajcie RMF FIFA, przez FIFA, całą Rafa. Niedzielę.

0: ale ta seniorita brzmi. Zawsze kojarzy mi się ta piosenka z jakąś randką. Być może wy kogoś dzisiaj zabierzecie na randkę.
1: A może podrzuciłeś właśnie fajny pomysł dla naszych słuchaczy.
0: Tylko mamy do was prośbę. Jeśli wybieracie się na tę randkę, nie jedźcie krajową 60. Tam pojawiły się utrudnienia, a zresztą o szczegółach powiemy później.
1: Dokładnie. Ja powiem, tam ruch wahadłowy w tym momencie.
0: No
1: to utrudnienie może jeszcze troszkę potrwać w pobliżu miejscowości Słoniawy. Kto w pobliżu Noga z Gazu, no to na tę randkę, nie wiem, może lepiej spacerkiem?
0: Może być.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Maciek Rybak. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: MediaExpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
17: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Na Golasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
6: Wszędzie.
4: Zupełnie. Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
3: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 19 w studiu Faktów RMF FM. Pojawiła się już Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Spada liczba osób nielegalnie przekraczających granice Unii. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich regionów. Lech Poznań kontra Klaksvik na Wyspach Owczych w faktach o przełożonym meczu eliminacyjnym Ligi Europy. Zjedziemy też na nietypową nocowankę głęboko pod ziemię w kopalni. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Jedna osoba zginęła po zderzeniu dwóch osobówek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krajowa dziewiątka w obu kierunkach od Starachowic do Opatowa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także A2 w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. W zderzeniu motocykla z ciężarówką ranna została jedna osoba. Ląduje śmigłowiec LPR. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Wynika z opublikowanych danych Frontexu, unijnej agencji do spraw ochrony granic. Dotyczy to także wschodniej granicy. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co jeszcze podaje Frontex?
5: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
4: Jak słyszeliście, dane Frontex nie uwzględniają kryzysu w Ceucie. Co dzieje się teraz w tym miejscu, usłyszycie w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez mężczyznę są mniejsze i nie stanowią mienia znacznej wartości. Rolnik może liczyć na łagodniejszą karę i odpowiadać z wolnej stopy.
6: Sport w faktach RMF FM.
4: Za niecałą godzinę początek meczu Lecha Poznań z zespołem Klaksvik na Wyspach Owczych w eliminacjach Ligi Europy. Spotkanie zostało przełożone przez opóźniony przylot drużyny mistrza Polski. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
4: Problemy w podróży wpłyną na formę?
7: No oby nie. Oczywiście zmęczenie może się dać we znaki, ale najważniejsze jest to moim zdaniem, że Lech nie musiał grać tego meczu wczoraj, prosto z podróży. Miejmy nadzieję, że w ciągu, że przez noc piłkarze już zdążyli choć trochę wypocząć. Lech zrobił też ukłon w stronę swoich fanów, którzy już wcześniej dotarli na Wyspy Owcze. Teraz musieli przebukować bilety powrotne i zapłacić za kolejny nocleg. Klub zatem pokryje część kosztów i zaproponował fanom wejściówki na najbliższy mecz Europucharów w Poznaniu. Wśród kibiców Lecha zasiądzie też grupa polskich, uwaga, marynarzy, zniszczyciela ORP Mewa, który akurat zawinął do Torszawn. Ładnie się to zgrało w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Przypomnę, że pierwszy mecz Lech wygrał 1-0.
4: Początek rewanżu o 20:00, a jutro piłkarskie święto we Wrocławiu. Trwają przygotowania do meczu Manchester United z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego jutro w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
8: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznych dla dla przyjezdnych chociażby spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
4: Powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mecz jutro o 16:45. Wakacje po zmroku, tym razem w kopalni soli w Bochni w Małopolsce. Odwiedzamy miejsca wyjątkowo atrakcyjne nocą. Należy do nich komora Ważyn 250 metrów pod ziemią.
9: Mamy tory. Jeszcze jeździ jakiś pociąg?
10: Niektórzy mówią, że pierwsza linia metra w Polsce, która została ukończona. W tym miejscu, gdzie teraz przychodzimy, tutaj turyści wsiadają na pociąg i przejeżdżają do drugiej stacji osobowej, do stacji Święta Kinga, która znajduje się w okolicy kaplicy Świętej Kingi. Co ciekawe, jadąc pociągiem przejeżdżamy przez kaplicę Świętej Kingi, więc można powiedzieć, że nasza kaplica jest jedynym obiektem sakralnym na świecie, przez środek której przejeżdża pociąg.
4: Naszego reportera Pawła Koniecznego oprowadzał przewodnik Jakub Sitko, a do kopalni w Bochni będziemy jeszcze dziś w Faktach wracać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dajecie nam znać, że ruszacie na weekend. Dla niektórych długi, dla niektórych krótki, bo jeszcze są ci tacy, którzy się w pracy nagle pojawili.
11: Że gorący, że upalny, że to lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Jutro w sobotę
12: naprawdę... To jednak olecie nie o mnie, a no dobra.
11: 35 stopni będzie na zachodzie jutro.
3: No 36 we Wrocławiu.
12: 36 to ja mam i 6.
11: A to mam nadzieję, że wszyscy mamy.
3: To u ciebie lato, jak zawsze.
12: Lato, na bogato. Poplista, zaczynamy. Maciek Rybak, cześć, witajcie, a radiowe Olki mówią...
11: Do usłyszenia!
12: Myślałem, że na zakupy. Taka piosenka na 10.
11: A bo jutro sklepy zamknięte.
3: No tak, więc na zakupy.

Poplista, notowanie numer 6186. Startujemy z 10. Na zakupy, na zakupy, na zakupy. No jesteśmy z wami w drodze do marketu, z marketu. Podrzucamy też najnowsze propozycje, jeżeli chodzi o muzykę. Jego age, jego wysokość age, raper z Wielkiej Brytanii.

0: gdzie.
1: Halo, Houston, mamy problem. Nie ma gdzie zaparkować pod galerią handlową. Obyście nie musieli tak śpiewać tego wieczoru. RMF zawsze z wami, tu Poplista, 10. raz w notowaniu Jasiek Piwowarczyk. Młode pokolenie polskiej sceny ma się bardzo dobrze. Udowadnia to też Wiktor Waligura.

0: Temper City dziś na 8 poplisty. 20 minut po 19 jedziemy z wami na weekend i nie tylko. Przypominam ważną informację z faktów RMF FM. Autostrada A2 na wysokości Nowego Tomyśla w Wielkopolsce jest wypadek. Na miejscu wylądował śmigłowiec ratowniczy. Na ten czas droga jest zablokowana w obu kierunkach. Uważajcie i w trasie pamiętajcie o RMF-ie.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
15: Sanostol?
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alker.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
21: Po reklamie.
22: Poplista numer 7.
5: Numer 7.

Pauza. Magnetic dziś z numerem 7. Słuchacie poplisty w RMF FM. Sprawdzamy najgorętsze nowości. Karol G i Bruno Mars podrzucają coś na romantyczne zachody słońca.

0: to rzucił dziś w pracy co mi tam i ruszył nad morze. Są tacy teraz. Przy głośniku RMF. No dostajemy informację, że tłumy na polskich plażach spodziewane są w ten weekend. Sprawdzimy to w faktach RMF o 20 za 20 minut, a wy za chwilę dowiecie się, co znaczy słowo Mirafiori. Będzie nowy utwór Artura Rojka.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: 16 na 3. Zalia na popliście. A teraz Artur Rojek w RMF FM o tym, co znaczy Mirafiori. Tytuł jego najnowszego utworu.
1: To jest zdanie wypowiedziane przez mojego syna i myślę, że z jednej strony wszyscy wiedzą, o co chodzi, a z drugiej strony jest to wypowiedziane przez dziecko, które ma 4 lata. Dzisiaj to jest 15-latek.
0: No, żeby tylko za chwilę nie było tego zdania na maturze, bo będą ciężary.
2: Nowość RMF FM.
0: Dzisiejsza premiera Artur Rojek, Mirafiori w RMF FM.

0: na drugim Derulo, choć bardziej zapamiętamy tytuł Michiko. Numer 3 poplisty to Zalia, która rozbiła bank, bo pojawia się też w numerze 1 obok Vito Bambino i Igora Herbuta. Męskie granie orkiestra, 70 raz w notowaniu.
1: Poplista numer 1.
2: Numer 1.

0: Od dawna to wiem.
1: Kwalifikacje Ligi Europy. Lech Poznań za chwilę rozpoczyna swój mecz. Więcej w faktach i faktach sportowych już za chwilę.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kęta.
7: A może w Jaworznie.
8: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na

0: masaż.
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Po reklamie.
5: Za chwilę na zegarze godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które przekaże Marlena Chudzio.
6: Tragedia na placu zabaw w Zagórzu na Podkarpaciu. Zginęło 7-letnie dziecko. Potem hiszpańska Ceuta, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w to miejsce. Hakerzy zaatakowali stronę internetową Instytutu Pileckiego. A w faktach sportowych oczywiście Lech Poznań w eliminacjach Ligi Europy. Siedmioletnie dziecko zginęło po upadku z wysokości na placu zabaw przy ulicy Filtrowej w Zagórzu na Podkarpaciu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku, nawet do kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
7: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Cyberatak na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz witryny jego oddziału w Berlinie i Augustowie. Na stronach opublikowano materiały wymierzone w polską historię i wzmacniające narrację antyukraińską, poinformowała placówka. Dzięki reakcji zespołu IT zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. Sytuacja jest opanowana, a zasoby bezpieczne zapewnił Instytut Pileckiego. Utrudnienia na przejeździe kolejowym w Łodzi na Śląskiej. Zaplanowano je na 2 weekendy. O szczegóły pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Wyderkę.
8: W związku z zaplanowanymi pracami samochody i autobusy MPK nie będą mogły w ogóle korzystać z przejazdu przy ulicy Śląskiej. Komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Dotyczy to autobusów linii 55C oraz 71 A i B. W kolejny weekend przejazd będzie nieczynny od piątku od 22 do poniedziałku do 22. Warto wcześniej sprawdzić objazdy i zaplanować podróż z wyprzedzeniem.
6: Fakty na wakacje w RMF FM. Dziś było słonecznie, jutro będzie upalnie, a w niedzielę deszczowo. Tysiące osób ruszyły nad morze, by maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę.
9: Rewelacyjnie. Jesteśmy w wspaniałym towarzystwie. Jest przepiękna pogoda.
10: Dzisiaj pani wchodzi do wody?
9: Jeszcze nie, ale myślę, że to nastąpi za małą chwilkę.
10: Pierwsza przekąska tego dnia na plaży?
9: Frytki z kieczupem.
10: Tutaj to jest naprawdę skwar.
11: Tak. Czasami
10: trzeba troszkę nawet się schować w cień na ławeczki, odpocząć od słoneczka.
11: Ciężka robota? No, napompować supa?
12: Bardzo ciężko, uwielbiam taką ciężką robotę na plaży, na słońcu.
11: Na początku trzeba się zmęczyć, żeby skorzystać później.
12: Coś nie może być, tak. Świetnie pan to ujął. Pierwszy raz będę pływał na supie, ale myślę, że zawsze jest dobra pogoda na supa. Popływanie na supie to zawsze dobry pomysł.
11: A według pana, jakie dziś są warunki?
13: Bardzo dobre, idealne. Spokojne, nie ma dużej fali.
6: Usłyszał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Korzystajcie z pięknego letniego weekendu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Zapraszam, dobry wieczór. Lech Poznań w końcu w grze. To rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy na Wyspach Owczych. Po kilku minutach remisuje z Klaksvik 0-0. Mistrz Polski, przypomnę, ma jedną bramkę zapasu z pierwszego spotkania. Za pół godziny w Warszawie, już niecałe pół godziny, Legia podejmie Radomiaka. Na początek czwartej kolejki Ekstraklasy. Zwyczajowo na trybunach będzie to tak zwany mecz przyjaźni.
15: Ale na boisku no, każdy walczy o swoje, każda drużyna. Tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać.
14: Zapowiada twardo trener Legii Marek Papszun. Zważywszy na to, że Lech przełożył swój mecz w tej kolejce, to Legia, jeśli wygra, może wrócić na pozycję lidera. Mocne otwarcie turnieju w Cincinnati przez Huberta Hurkacza. Nasz tenisista pewnie w dwóch setach pokonał Japończyka Shimabukuro i awansował do drugiej rundy, w której zmierzy się znowu z Amerykaninem Tomim Polem. Wkrótce w Cincinnati spotkanie Kamila Majchrzaka, a za kilka dni także Igi Świątek, która ledwo co wygrała przecież turniej w Toronto. Dwie polskie sztafety 4x400 metrów awansowały do finałów na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. W składzie Polek pobiegła świeżo upieczona mistrzyni świata juniorek Anastazja Kuś.
16: No nie powiem, że to był gładki, czysty bieg, więc wiem, że jestem w stanie biegać szybciej jeszcze. No ale tym się charakteryzują biegi sztafetowe, że często są jakieś przepychanki. No kolejne doświadczenie, mam nadzieję, że na finał przyda się i tam pobiegniemy jeszcze szybciej.
14: Sztafety powalczą o medale w weekend, a wieczorna sesja finałowa zaczyna się lada chwila. W finale skoków z wyż wystąpi dziś Mateusz Kołodziejski, w rzucie dyskiem Daria Zabawska.
17: Nigdzie. Nigdzie teraz nie pada deszcz. No dobra, ale dla pewności ustalmy jeszcze, czy przypadkiem nie pada śnieg. Zaskoczę was? Też nie. No dobrze, ale co z tym deszczem już na poważnie? Zacznie się w niedzielę, jak słyszeliśmy w faktach, przelotnie, miejscami z burzami. Nowy tydzień przyniesie więcej deszczu i dłuższe opady, a nadchodząca noc pogodna od 10 na wschodzie do 15 na zachodzie kraju. To było lato. W wakacyjne wieczory przypominamy sobie, jak to było kiedyś. Dziś nie będziemy bardzo daleko cofać się w kalendarzu, ale ustalmy jedną rzecz. 2023 był 3 lata temu. Szok, nie? Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

0: na początku 2023 roku. Postanowienia noworoczne w przypadku Miley Cyrus bardzo szybko się spełniły. Stwierdziła, a wydam sobie międzynarodowy hit i proszę, Flowers, jednym z największych przebojów 2023. Już w wiosnę się zaczęło, nawet w wakacje wszędzie to grało i grzało. Grzała też historia, która stoi za tym kawałkiem, miłosne rozliczenie się z przeszłości. Miley pokazała, że kawałki pisane prosto z serducha, no mają tę wielką moc. To było lato w RMF FM. Dziś świeże wspomnienia, bo z roku 2023, no niby niedawno, zgadzam się, ale jednak wtedy było bliżej do 2020 niż 2030.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: O czym marzą bystrzaki tego lata?
15: Codziennie czekolady.
14: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
17: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
18: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
21: Po reklamie.
22: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

To było lato. Wspominamy w RMF FM 2023. No taki się wylosował na dziś. Sportowo dużo się działo. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W tym roku też to powtórzyli. No polska siatkówka trzyma poziom. A co w Formule 1? Sezon wygrał Max Verstappen. Ten, który dominuje w wyścigach do dziś. 3 lata temu Twitter stał się X-em, pamiętacie? No, bo dalej każdy mówi Twitter. Panu Muskowi możemy wręczyć medal najlepszego rebrandingu ever, ale żeby nie było, w lipcu 23 Mark Zuckerberg uruchomił Threads, czyli bezpośredniego rywala Twittera. Jak teraz słyszycie o tym Threads pierwszy raz, nic dziwnego, sukces to nie imię tego portalu. Przypomnijmy sobie jeszcze muzykę najlepszą pod słońcem. Loreen i jej Tattoo. Co wygrało? Sprawdzamy. Pamięć? Eurowizję. I rządziło latem 2023.

0: Dua Lipa w RMF FM prosto z różowego filmu i nie chodzi o żaden podtekst, tylko film o Barbie, choć całkowicie różowo w nim nie było, a niektórzy nad jego przesłaniem zastanawiają się do dziś. To było lato w RMF FM, powspominajcie z nami wypad do kina w różowym albo szarym stroju. To za sprawą premier dwóch oscarowych produkcji jednocześnie, Barbie i Oppenheimer, które wywołały fenomen Barbenheimer. Barben, a może bardziej Barbenheimer, jak zwał, tak zwał. Film o bombie atomowej kontra świat Barbie w dorosłej rzeczywistości, no taka mieszanka jednocześnie w kinach musiała skończyć się sukcesem, słuchajcie. Jak to mówią, analiza wsteczna zawsze skuteczna, nie? A co latem 2023 rządziło na popliście? W sumie to, co dziś, ale w zupełnie innej odsłonie, za chwilę wam pokażę. Tak, pokażę, bo gdy usłyszycie, odpalą wam się wspomnienia.
1: Reklama.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
9: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
13: RMF FM na dzień dobry.
12: Już w sobotę i niedzielę po 6.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słody i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit.
21: Poproszę oryginalnego plusza.
22: Którego?
21: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
22: Oczywiście.
21: Dziękuję.
23: Poproszę oryginalnego plusza.
22: Którego?
23: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
22: Oczywiście.
23: Dziękuję.
22: Poproszę...
21: Oryginalnego plusza?
22: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
21: Oczywiście.
22: Dziękuję.
24: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
25: Po reklamie.
26: W taki wieczór aż chce się zaszaleć. Oczywiście z RMF FM.

Wyjazdy na weekend z RMF FM. Wiem, że potrzebujecie energii na kolejne kilometry trasy, no to łapcie supermoce. To rządziło latem 2023 na Popliście. Tu.

0: Za 3 minuty 21. Polacy poszkodowani w pożarze w Chorwacji. Najnowsze informacje za chwilę w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Przepis na lato.
3: Tutaj się opalamy na basenie.
2: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM. Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
10: Mamo, chcę pić!
11: Dzień dobry!
10: Chcę pić!
11: Ale upał! Poproszę

0: elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór?
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Dyskontowe asy w Netto, teraz arbuz mus tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Za chwilę wybije godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
7: Zapraszam. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uczczono pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. Dramatyczne relacje z Chorwacji, gdzie szaleją pożary.
8: Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi.
7: Tysiące mieszkańców i turystów uciekało przed żywiołem. Sprawdzimy, jak się śpi w kopalni w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówi prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Mija 106 lat od pokonania bolszewików.
9: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
7: Hołd poległym złożył też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
7: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitali w wyniku pożaru w chorwackim kurorcie Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych było także 4 Polaków. Jedna osoba przebywa wciąż na oddziale intensywnej terapii, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Tysiące osób uciekało przed żywiołem. Opowiadali o tym naszej reporterce Magdalenie Greinert.
11: Moje 2 starsze córki prawie boso biegły w takich za dużych klapkach, bo tylko to miały na nogach w aucie.
12: Bez koszulki.
11: Później mu siostry, córka dała koszulkę. Później żeśmy się zorientowali, że ma damską koszulkę nawet na sobie, dziewczęcą, bo byliśmy w takim szoku. Mąż wziął starszą córkę na ręce, bo ona już nie mogła biec. Ja wzięłam syna. Nie liczyło się dla nas nic. Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi i broń Boże się nie rozdzielić.
7: Mówili pani Iwona i pan Witold. Dramatyczne zdjęcia z pożarów w Chorwacji mamy na rmf24.pl. Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
13: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, tak jak powiedziałem, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazelnicy.
7: Mówili ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. Wakacje po zmroku można spędzić głęboko pod ziemią. Taką okazję daje kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Na wycieczkę z przewodnikiem Jakubem Sitko wybrał się nasz reporter Paweł Konieczny.
14: Komora Warzyn, głębokość 250 metrów pod poziomem terenu. Największa komora w naszej kopalni, składająca się z kilku segmentów: boisko, część rekreacyjna, część gastronomiczna, część dyskotekowo-konferencyjna i segment sypialniany, na który się zaraz udamy.
15: Można tu rozgrywać zawody.
14: Tak, w naszej kopalni odbywały się zawody sportowe różnego kalibru, biegi, strzelectwo, zawody w siatkówkę, zawody w judo.
15: To idźmy w takim razie w miejsce naszego nocowania.
14: Łóżka dość specyficzne. Warunki, można powiedzieć, schroniskowe, ale nie na wygodzie się tutaj skupiamy, tylko na przygodzie, jaką człowiek przeżywa, zjeżdżając w ogóle do kopalni. Cały czas inhalujemy się tutaj bardzo zdrowym powietrzem.
15: Mamy też temperaturę, która sprzyja temu, żeby się dobrze wyspać.
14: Tak, temperatura tutaj w komorze oscyluje w okolicach 16-17 stopni Celsjusza przez cały rok.
7: Najbliższa okazja do przenocowania w kopalni w Bochni jutro.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Dobre wieści z Torszawn na Wyspach Owczych. Po pierwszej połowie Lech prowadzi z Klaksvik 1-0 po golu Irańczyka Sayad Manesha. Awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, zatem coraz bliżej, bo przypomnę, że Lech ma jeszcze bramkę przewagi z pierwszego meczu. W Ekstraklasie Legia urządziła sobie ostre strzelanie. Pierwsza połowa meczu z Radomiakiem wciąż trwa. A na tablicy wyników już po 17 minutach było 3-0 po debiutanckim golu Michala Szewczyka oraz Saugosteniaka i Adamskiego. Teraz w Warszawie minuta 34. U naszych pływaków dzisiaj 100% skuteczność. Cała czwórka, która startowała w wieczornych półfinałach Mistrzostw Europy w Paryżu, awansowała do finałów. Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas w stawce.
17: Kasia powiata, zdecydowanie. Nawet nie widziałam tablicy po dotknięciu. Chciałam po prostu skupić się na tym, żeby jak najszybciej popłynąć i przede wszystkim zapewnić sobie miejsce w finale. Także w dobrym nastawieniu przygotowuję się na jutro.
12: Do finałów awansowali też Krzysztof i Michał Chmielewscy oraz Justyna Kozan, która pobiła rekord Polski na 200 metrów stylem zmiennym. Miejskim odcinkiem specjalnym w Żlinie za około pół godziny rozpocznie się rajd Barum w Czechach. Piąta runda Mistrzostw Europy. Najwyżej sklasyfikowaną w generalce polską załogą jest trzeci w tabeli duet Miko Marczyk-Szymon Gospodarczyk, który nie martwi się nieco słabszym wynikiem w odcinku kwalifikacyjnym.
18: W sobotę po części będziemy jechać po nawierzchni szutrowej, nie tylko po asfaltowej, więc wydaje się, że dalsza pozycja będzie sprzyjająca, więc to, że będziemy 10. autem na drodze, to jest sprzyjające i myślę, że tak chcieliśmy.
12: Mówił Miko Marczyk, kierowca wraz z pilotem Szymonem Gospodarczykiem bronią tytułu Mistrzów Europy sprzed roku.
6: Noc chłodna od 10 na wschodzie, przez 12 w centrum, po 16 na zachodzie kraju. Łapmy ten chłód do mieszkań, do domów, jak tylko to możliwe. Wietrzmy mieszkania, bo jutro pojawi się upał w większości kraju. Poza Podlasiem i Suwalszczyzną temperatury pokażą, termometry pokażą od 30 do 35 stopni. Startujemy z naszym wakacyjnym wieczorem pełnym wrażeń. Kierowniczka gier i zabaw Amelia już jest.
19: Melduje się.
6: Za chwilę rozkręcimy wam ten piątkowy, weekendowy wieczór. 12,2 miliony, ten telefon, numer telefonu się przyda. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Muzyka najlepsza pod słońcem, oczywiście też jej nie zabraknie.

0: jak grać, to z RMF-em. Ania Karwan lubi gry i zabawy dla dorosłych, skoro śpiewa w Tomi Graj. Proszę bardzo, piątek wieczór. Ostatni raz w tym tygodniu spotykamy się w naszym GIS. Jest kierowniczka gier i zabaw?
1: Oczywiście, że jest.
0: To jaka na początek?
1: Może na początek tylko złe odpowiedzi. Co ty na to?
0: Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. Prosty dźwięk do konkretnie takim. No, jaki? Wszyscy wiemy, co to jest. Wiemy.
1: Ja na skrzypcach.
0: Na przykład. Właśnie takich złych odpowiedzi potrzebujemy. 12,2 miliony. Dzwońcie i podawajcie tylko złe odpowiedzi. Co to było? Nie wiem, choć się domyślam. Gry i zabawy dla dorosłych. 12,2 miliony. Jesteśmy na łączach. Co to było? Tylko złe odpowiedzi.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
5: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
4: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
5: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
13: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.

0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Gry i zabawy dla dorosłych.
9: Dla dorosłych w RMF FM.
10: Dla dorosłych w RMF FM.

0: Eminem w RMF FM na 27 minut po 21. Babie Lato to stały, specjalny projekt muzyczny w ramach festiwalowej trasy Erste Letnie Brzmienia. Teraz trochę o nim. Żywe instrumenty, naturalność oraz harmonia głosów. Tak można opisać Babie Lato właśnie. Natalia Grosiak, Bela oraz Katia w RMF FM.
1: Hej, witamy.
0: Dziewczyny, przed nami jeszcze Gdańsk, Wrocław i Poznań.
2: Zapraszamy na Babie Lato, na nasz projekt. Będzie super, będzie mega dobra energia.
3: Będzie bardzo dużo kobiecej energii, bo z nami na scenie właściwie same kobiety, instrumentalistki. Zagramy nasze single 4 i piątą piosenkę, którą będziecie mogli usłyszeć tylko i wyłącznie na koncertach. Piątą, którą razem napisałyśmy jako my.
0: No proszę, a single Dwa Słońca za chwilę zagramy. W RMF FM też przez całe lato rozdajemy zaproszenia na Erste Letnie Brzmienia. Chcecie? Napiszcie pod 3322, czym będzie brzmiał wasz weekend. Ten, co właśnie się zaczyna. 3322, najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: Żółto-niebieskie gadżety RMF FM stygną, że tak powiem, bo czekają, aż wpadną w wasze ręce tu GIS, czyli...
1: Gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
0: Wakacyjny wieczór pełen wrażeń. Przypomnę, dźwięk do zabawy, tylko złe odpowiedzi. No i teraz wasza kolej. Słuchamy waszych pomysłów.
2: To był dźwięk budzika. Nie znam nikogo, kto by się nie obudził przy takim dźwięku.
0: Nie no, stary, dźwięk budzika o 9 wieczorem. No
1: może do pracy na nockę.
0: A, no w sumie racja. RMF zawsze z wami. Halo?
3: Dobry wieczór. Uważam, że to był pędzący, wścieknięty kurczak goniący drzownicę.
1: Ale kto kryczał? Kurczak czy drzownica?
0: To jest do wyjaśnienia, ale bardzo nam się podoba ta zła odpowiedź. To może jeszcze jedna?
4: To był czerwony.
0: To był czerwony.
1: Mhm.
0: Nie no, z cyklu złe odpowiedzi.
1: Ta jest najgorsza.
0: Ta jest najbardziej najgorsza, zła. Czyli najlepsza, brawo. A czerwony? Czerwony to on jest na ścianie, jak go laczkiem trzaśniesz.
5: Reklama. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: A co bystrzaki robią w te wakacje?
12: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
11: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
11: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

sport. Macie na bieżąco w RMF FM. 4-0 prowadzi Lech Poznań z Mistrzem Wysp Owczych. To kwalifikacje do Ligi Europy, ale na boisku Ekstraklasy też się dzieje. Legia Warszawa prowadzi już 5-0 z Radomiakiem Radom, a mamy 60. minutę spotkania. Za 10 minut w RMF-ie fakty i fakty sportowe. Bądźcie z nami.

0: Za 3 minuty 22. Najnowsze informacje w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. O tym za chwilę w Faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Przepis na lato.
6: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
5: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Sekundy dzielą nas od godziny 22. Czas na fakty RMF FM w studiu ponownie.

0: Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy. Na początek małopolskie stróże i pożar gospodarczego budynku ucierpiały dwie osoby. Policyjny radiowóz potrącił rowerzystę w Warszawie w okolicy Łazienek. Zdradzimy też szczegóły widowiska, które będzie można podziwiać w Trójmieście w ramach Święta Wojska Polskiego. Przed nami też fakty sportowe i spektakularny sukces Lecha Poznań. Dwie osoby zostały ranne w pożarze budynku gospodarczego w Stróżach w małopolskiej gminie Zakliczyn. W budynku przechowywany był sprzęt pszczelarski.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Oboje w wieku około 40 lat. Poszkodowani doznali poparzeń rąk, nóg oraz twarzy.
1: Przekazał rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Pożar jest już opanowany. Ranni dwoma śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego zostali przetransportowani do szpitala. Potrącenie rowerzysty przez policyjny radiowóz w Warszawie. Informację o wypadku otrzymaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Stołeczna policja potwierdza, że do potrącenia doszło przy Łazienkach Królewskich na Agrykoli. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz przemieszczał się z włączonymi sygnałami błyskowymi. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wykradli hakerzy. Chodzi o atak cyberprzestępców na firmę medyczną, której systemy informatyczne obsługiwały 12 tysięcy przychodni w kraju. Sprawa dotyczy 19 milionów Polaków.
3: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wycieku, a tam w bardzo prosty sposób, klikając sprawdzić dane, a później logując się do usługi za pomocą aplikacji mObywatel albo bankowości elektronicznej, albo profilu zaufanego, będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione.
1: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pochodzący z Ukrainy znany raper występujący pod pseudonimem Kyivstoner miał być w Warszawie celem zamachu zleconego przez rosyjskie spec-służby. Zabójcę na zlecenie na warszawskim Mokotowie tydzień temu zatrzymali stołeczni policjanci we współpracy z ABW. Krzysztof Zasada.
4: Artysta został miesiąc temu oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Ta informacja pojawiła się w związku z udaremnieniem przez Rosjan ataku kilkudziesięcioma dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Wcześniej muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. On sam zaprzecza tym oskarżeniom. Przypomnę, zabójstwo zlecono 29-latkowi pochodzącemu z Donbasu. Stołeczni policjanci w dynamicznej akcji zatrzymali go na jednej z ulic Mokotowa. Podejrzany usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
5: Uprzedzamy fakty.
1: Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przepłynie jutro w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11.30. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, gdzie najlepiej oglądać paradę?
6: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium. Tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13.30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu. Z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy Mola w Brzeźnie. Tam dodatkowo stanie telebim.
7: Jutro planujecie oglądać paradę okrętów?
8: Tak. Będziemy oglądać pewnie. 20 okrętów ma wypłynąć, to musi robić wrażenie.
6: Deklarują już dziś plażowicze, a jutro tu, na wodzie. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości Sopockiego Mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
1: Będzie co oglądać, a w naszych faktach będziemy relacjonować te wydarzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Lech Poznań awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz pewnie pokonał na Wyspach Owczych Klaksvík 5-0 po golach Sajadmanesza, Pablo Rodrigueza oraz Kozubala, Hokansa i jeszcze jedna Wolemarka. O awans do fazy ligowej Kolejorz zagra teraz ze szwajcarskim zespołem FC Thun. Ruszyła czwarta kolejka Ekstraklasy, która na to wygląda. Zakończy się zwycięstwem Legii nad Radomiakiem. W minucie 74 jest już 5-0. Po 17 minutach zresztą Legia prowadziła trzema golami, a w końcu końcówce pierwszej połowy podwyższył pięknym golem z dystansu Bartosz Kapustka i po zmianie stron trafił do siatki po raz drugi. Jutro rusza nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Chyba najwięcej emocji wzbudza powrót do Realu Madryt José Mourinho. Co jak mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożnej, Kanal Plus Sport, Leszek Orłowski, wcale nie musi się udać.
0: José Mourinho nie znajduje się dzisiaj w top 10, top 15 czy top 20 światowych trenerów. To jest trener z takiego drugiego szeregu. No niestety nie nadążył, tak? Futbol poszedł w tym kierunku, który wyznaczył mu Pep Guardiola.
9: W ten weekend najlepsi w La Liga, czyli broniąca tytułu Barcelona oraz Real i Atletico jeszcze nie zagrają, bo większość ich piłkarzy dopiero dochodzi do siebie po mundialu. Kamil Majchrzak gra o awans do drugiej rundy turnieju w Cincinnati. Przegrał pierwszego seta z Australijczykiem O'Connellem i w drugim także przegrywa 3-4, został przełamany. Wcześniej awans do drugiej rundy wywalczył Hubert Hurkacz, pokonując Japończyka Shimabukuro.
10: Bardzo dobrze serwowałem, no i dzięki temu łatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie.
9: Turniej tenisistek w Cincinnati od drugiej rundy rozpocznie Iga Świątek, świeżo upieczona zwycięzczyni zawodów w Toronto.
11: Jutro, jeżeli chodzi o chmury, to niewielkie i tylko na północy kraju. Nigdzie nie będzie padać. Jeżeli chodzi o słońce, tego mnóstwo, najwięcej na południu, tam też najcieplej, 32-33 stopnie. Chociaż widzę tutaj jeszcze okolice Zielonej Góry, tam nawet 35 stopni. W niedzielę przejdzie front chłodny, który obniży nam tą temperaturę, przyniesie deszcz i burze. Ale chyba póki co nie możemy co narzekać, prawda?
12: No nie mamy na co.
11: Gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Przed nami jedna nuta. Taka zabawa i nie uwierzycie, o co chodzi.
12: Trzeba zgadnąć piosenkę po jednej nutce.
11: 12,2 miliony, dzwońcie. Obiecujemy, utwory do zgadnięcia będą mega proste. A gadżety RMF FM. Bardzo fajnie. Amelia Kulik
12: i Maciej Rybak.

0: No co tutaj się wyrywasz już z pierwszymi nutkami?
1: Przepraszam.
0: Pierwsza nutka, nie pierwsza, po jednej nutce taka zabawa w GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Postanowiliśmy zaszaleć i mamy z nami tutaj Ola i Mariusz. Cześć, witajcie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy, bo tutaj utwory będą odgrywały bardzo ważną część tego konkursu. Moi drodzy, tylko musimy jeszcze ustalić, jak się będziecie zgłaszać, kto pierwszy, ten lepszy zna odpowiedź. To pozwólcie, że imieniem, dobra? Jak będziecie wiedzieć, o jaką piosenkę chodzi, to krzyczcie swoje imię, okej?
1: Okej.
2: Okej.
0: Dobra, to na początek po jednej nutce coś, no naprawdę, mega prostego.
1: Łatwe. Ola.
0: Olu, kto to był? Co to za piosenka?
1: To było już to? Shakira, to jest ten utwór na mistrzostwa w piłce nożnej.
0: Ten, który grał przed chwilą w RMF-ie. Brawo, Ola, jeden punkt dla ciebie. Mariusz, nie ociągaj się, teraz twoja szansa, dobra?
1: To był zaskok, ale dobra.
2: Panie mają pierwszeństwo.
1: Dzięki.
0: Brawo, jeszcze randka z tego wyjdzie. Dobra, gramy. Mariusz czy Ola? Powtórzę.
1: Jezu, to znane jest.
0: No w RMF-ie grają. Trzy, dwa, jeden, bez rozstrzygnięcia. Mariusz, miałeś się podciągnąć.
2: No, następnym razem.
0: Dobra, tak. To uwaga, leci następny raz.
1: Ola. Męskie granie.
0: Ale miałaś dać fory Mariuszowi.
1: Przepraszam, mam za krótkie imię, za szybko wypadło.
0: Dobra, dwa punkty dla Oli. Ola jest bliżej gadżetów od RMF-u. Mariusz, skup się teraz. Kolejna piosenka. Kto to chociaż? Powiedz.
2: Coś mam zaćmienie dzisiaj muzyczne.
0: No, to nie było zaćmienie.
1: Jakby co, to ja wiem.
0: Ola?
3: Uratuj Mariusza.
1: Mariusz, jego inicjały to DW. DP, przepraszam, DP.
0: Mariusz, no dawaj.
1: Mężczyzna. Koncerty na Narodowym daje.
0: Mariusz.
2: Dawid Podsiadło.
0: Brawo! Tak jest! Mariusz, dla ciebie gadżety pocieszenia. Ola, jesteś mistrzynią w zgadywaniu po jednej nutce. Dzięki, cześć!
4: RMF FM. Gry i zabawy. Tylko dla dorosłych. Tylko w RMF FM.

0: Lenny Kravitz z energią dla trzeciej zmiany. Tu RMF FM przed weekendem z dwiema niedzielami, mówiąc nieprecyzyjnie, ale fajnie. No właśnie, jutro sklepy zamknięte, pojutrze też. A co za tym idzie, mogliście być zabiegani przez cały dzień, dlatego RMF przypomina, od poniedziałku wracają ceny maksymalne na stacjach paliw. Około złotówka na litrze taniej. No miałem dziś tankować, ale postanowiłem zagrać w grę jazda na oparach do poniedziałku.
1: Nie musisz walczyć o leżak.
2: Tu możesz zapomnieć o terminach.
1: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Pobiliśmy absolutny rekord.
8: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
9: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
10: Możliwe, bo to
6: lato na bogato.
7: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
1: Graj dziś. Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Po reklamie.
1: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w RMF FM. 20 minut i będzie 23. Gry i zabawy dla dorosłych. Cały czas jesteśmy.
1: Gramy. Bawimy.
0: Przed nami najprostszy konkurs świata. A, brzmi fajnie?
1: No, dla mnie tak.
0: Pobawcie się z nami na ostatniej prostej do weekendu. Tylko musicie się zgłosić, jeśli chcecie wziąć udział. Jak się zgłosić? SMS 3322. Wyślijcie nam wasze ulubione trzyliterowe słowo. O, to brzmi jak najprostszy konkurs świata, prawda?
1: Tak.
0: Dokładnie. Gadżety czekają. 3322, wasze ulubione trzyliterowe słowo i będziecie przed szansą o wygranie gadżetów. A teraz nowość od

0: RMF FM GIS, czyli
1: gry i zabawy dla dorosłych.
0: Obiecany najprostszy konkurs świata. Mamy śmiałka, który powiedział, że weźmie w tym udział. Hej Krzysztof, dobry wieczór.
2: Obiecany najprostszy konkurs świata. Mamy
1: halo?
0: Krzysztof?
3: Tak.
0: Proszę, ścisz radio i rozmawiaj z nami przez telefon, tak będzie prościej, bo opóźnienie jest na łączach, dobra?
3: Okej, radio już mam ściszone.
0: Dobra, to ty przez telefon słuchaj naszych pytań, bo to jest najprostszy konkurs świata. Musisz odpowiadać na każde pytanie tak, okej?
3: Tak.
1: Zaczynamy. Czy nosisz dwie lewe skarpetki?
3: Tak.
0: Masz ulubioną aktorkę filmów dla dorosłych?
3: Tak.
1: Chodzisz na plażę pojeździć na snowboardzie?
3: No tak.
0: Okej, odważny z ciebie człowiek. A czy wiertarką możemy mieszać ciasto?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Czy jesz jajeczniczce z jaj krokodyla?
3: Tak, oczywiście.
0: To jest najprostszy konkurs świata w RMF FM. Z nami Krzysztof, kolejne pytanie. Próbowałeś kiedyś obrać truskawkę?
3: Tak.
1: Krzysztof, bo twoi znajomi dzwonili tutaj do nas do RMF-u i mówili, że piszesz po nocach do swojej ex. To prawda?
3: To jest najprostszy konkurs świata. Muszę mówić tak. Chociaż tego nie robię, ale tak.
0: A, wymiękły. Dobrze, jeden gadżet mniej. Jeden gadżet mniej, ale grajmy dalej. Czy potajemnie zbierasz kostki lodu w chłodnicy samochodu?
3: Tu mój wyciek, więc tak.
1: Dobra, czy ostatnia lektura, którą czytałeś, to było Bravo Girl?
3: Niestety tak.
0: Dobrze, no i ostatnie, uwaga, ostatnie pytanie w najprostszym konkursie świata. Krzysztof, no i co tam?
3: Tak.
0: Brawo! Gadżety wędrują do Krzysztofa. To był najprostszy konkurs świata. Ja się

0: łapiemy relaks z najlepszą muzyką w RMF FM. Za chwilę fakty o 23:00, w nich turniej tenisowy w Cincinnati. Jak poradził sobie Kamil Majszak? Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie godzina 23 na zegarach. Czas na fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
3: Ceny paliw od poniedziałku. Od ważnego tematu dla kierowców zaczynamy to wydanie faktów. Policja zatrzymała dwie osoby, które mają mieć związek z rozrubą w restauracji w Zabrzu. Zaatakowano tam turystów z Węgier. Pływanie łodzią, zjazd gigantyczną zjeżdżalnią. Podczas nocowanki w kopalni nie sposób się nudzić. Nie więcej niż 6,41 zł ma kosztować w

0: Poniedziałek litr bez ołowiowej 95. Taki będzie efekt wejścia w życie nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Szczegóły zmian dla kierowców podało dzisiaj Ministerstwo Energii. O tym, co jeszcze czeka kierowców, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Litr oleju napędowego ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 7 zł i 37 groszy, a litr benzyny 98 7 zł i 20 groszy. To są kwoty średnio o ponad 80 groszy niższe niż teraz. Dzisiaj wielu kierowców na stacjach benzynowych mówiło mi, że teraz tankują mniej, a większe tankowanie planują dopiero na poniedziałek.
2: Zdecydowanie czekam na poniedziałek. Zatankowałam tylko 10 litrów.
1: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full, do pełna?
2: Myślę, że tak. Mam zamiar skorzystać ze zniżek.
1: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do poniedziałku 31 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany we wrześniu. Rząd tego nie wyklucza, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja na światowych rynkach paliw za 2 tygodnie.
0: Policjanci zatrzymali 2 młodych mężczyzn, którzy przedwczoraj wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli między innymi kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
3: To 2 mieszkańcy Redutów w wieku 17 i 20 lat, związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
0: Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Jego rywalem był australijski kwalifikant Christopher O'Connell. Mecz zakończył się wynikiem 4-6, 6-7.
4: Fakty i ludzie.
0: Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślają, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągnięcia celu. O wyzwaniach i radości pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
5: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy.
6: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
5: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
7: Górki są podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
5: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
8: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
9: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej. Brąz, brązowa moc.
0: A teraz kolejny raz zjeżdżamy pod ziemię, gdzie w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku spędzamy noc w kopalni soli w małopolskiej Bochni.
10: Sam przebieg takiego pobytu nocnego, jak już przejdziemy się kolejką, zejdziemy tutaj do komory ważyn, zostawiamy sobie bagaże na naszych łóżkach i ruszamy na zwiedzanie, bo jednak nasza przygoda zaczyna się od tego, żeby jednak troszkę też poznać kopalnię. Można też dokupić do podstawowej trasy multimedialnej opcję z przeprawą łodzią. Wtedy schodzimy jeszcze głębiej na poziom 6, tam znajduje się komora 81, która jest zalana solanką. I jest to właśnie prawdopodobnie najgłębsza przeprawa łodzią po solance. Jest to na głębokości 234 metry pod poziomem terenu i 15 metrów pod poziomem morza już. Co za tym idzie, prawdopodobnie to są jedyne łodzie podwodne w wersji cabrio.
11: Tu jest kolejna atrakcja, czyli zjeżdżalnia.
10: Zjeżdżalnia długości 140 metrów, różnica wysokości 36 metrów.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Jakub Sitko, przewodnik w kopalni soli w Bochni. Przy takich atrakcjach aż szkoda spać.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Łodzie podwodne w wersji cabrio?
0: Prawda, że uroczo?
12: Próbuję sobie to wyobrazić, ale łatwiej sobie wyobrazić ten upał, który przyjdzie jutro do Polski. Poza Podlasiem i Suwalszczyzną i górami, wszędzie upał powyżej 30 stopni, na zachodzie miejscami nawet 35. Jeżeli chodzi o łodzie podwodne cabrio, jutro mogłyby się przydać, żeby się schronić przed tym żarem. No ale nie wiem, czy są jakieś w sprzedaży. Gry i zabawy dla dorosłych. To z kolei w RMF FM w wakacyjne wieczory. Jeszcze jedna zabawa na dziś, naszykowana.
13: No, szykuje się coś dużego.
12: Brudne myśli, czyste słowa. Za chwilę szczegóły. Kierowniczka Gieri Zabaw Amelia
13: i wspaniały prowadzący Maciej Rybak.
12: O, już bez przesady.

0: Wiktoria Kida ma rację. To będzie ostatni konkurs na dziś. Gry i zabawy, czyli...
1: Giz. Odwróciłeś kolejność i się pogubiłam.
0: No widzisz, zaskoczyłem cię. Po 23 w RMF FM zabawa Brudne myśli, czyste słowa. Czyli polega ona na tym, że Amelka, kierowniczka gier i zabaw, wygłosi za chwilę słowa, które w pewnym momencie są urwane i musicie je dokończyć.
1: Lecimy. Byłam na weselu, a tam wujek pana młodego zaskoczył mnie swoim wielkim.
0: No i tu już wasza rola. 12 2 miliony albo SMS 3322.
1: Może być też

0: Leo. Dla tych, co weekend spędzą w rozjazdach, RMF zawsze z wami.
1: A to są gry i zabawy dla dorosłych i po 23 oczywiście brudne myśli, czyste słowa.
0: Taka zabawa. Amelia, prosimy o zdanie konkursowe.
1: Byłam na weselu, a tam wujek pana młodego zaskoczył mnie swoim wielkim...
0: No i słuchaczka Doris z nami.
2: Chciałam dokończyć, co tam pięknego powiedzieliście, że przyniósł wielkiego, grubego bakłażana ze sklepu, mówiąc, że mam zrobić z niego pyszny obiad.
0: No Doris, w sumie jest sezon na bakłażany.
1: No ale obiad na weselu robić to jak przyjść w bieli prawie.
3: Reklama.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: O, super, dziękuję.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
3: Po reklamie.
16: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Ja mówię gis, wy mówicie?
1: Gry i zabawy!
0: Dla dorosłych po 23. Brudne myśli, czyste słowa. Amelia, przypomnij zdanie.
1: Byłam na weselu, a tam wujek pana młodego zaskoczył mnie swoim wielkim...
0: No, z Poznania do Koszalina wracają z RMF-em Karolina i Maciej.
2: Dobry wieczór, ja mówię porachunkiem, a mąż mówi...
3: pocałunkiem.
0: No proszę.
1: Zawsze się znajdzie jakiś wujek, który was wycałuje.
0: No takie są te nasze wesela. Jeszcze Robert ma propozycję.
4: Wujek zaskoczył wielkim, dyndającym krawatem, który co jakiś czas spadał, jak nie w sałatkę, to w talerz z galaretkami.
0: No niech pierwszy rzuci kamieniem, kto się nie oblał rosołkiem.
5: Gry i zabawy dla dorosłych. Dla dorosłych w

Najlepsza muzyka naszykowana na całą noc. W końcu niektórzy jutro mają wolne całkowicie. Święto w końcu w kalendarzu, potem niedziela. No taki długi, niedługi weekend się szykuje i dobrego właśnie tego dwudziąka wam życzę. Maciek Rybak, dzięki, do usłyszenia. Cześć!

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF FM, za chwilę północ, czas na fakty. W studiu Marlena Chudzio.
5: Zapraszam. Policja zatrzymała drugą osobę, którą wiąże z atakiem na Ukraińców w Poznaniu. Przerażające historie Polaków ewakuowanych z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. O tym też powiemy w tych faktach. Wybierzemy się także na europejskie targi wyrobów regionalnych w Zakopanem. Będzie pysznie i oryginalnie. Policja zatrzymała drugą z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Obie zatrzymane kobiety w wieku 35 i 36 lat najprawdopodobniej jutro zostaną przesłuchane i usłyszą ewentualne zarzuty. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Na nagraniu widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, obrażają ich. Jedna kobieta spluwa na jednego z nich, przewraca stojący obok parasol gastronomiczny, krzyczy wyzwiska i słowa antyukraińskie. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji, z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Jedna osoba zginęła w wyniku olbrzymiego pożaru, który nawiedził ten rejon. Kilkadziesiąt osób, w tym czterech Polaków, jest rannych. Osoby, którym udało się uciec, relacjonują przerażające sceny.
7: Próbowaliśmy jakoś ugasić te płomienie. Słyszałam swoją

0: siostrę. Jak woła Ola, dzięki szwagrowi w sumie, ja mogę powiedzieć, że zawdzięczamy życie, bo na szczęście byliśmy właśnie w te dwa auta.
1: Po prostu złapał bagaże, wywalił je z tego, z bagażnika. Ja i twój tata wbiliśmy do bagażnika, a wy do środka. Właśnie w ten sposób udało się uciec. Tylko co chwila, nawet jak się zatrzymywaliśmy, to po prostu płomienie do nas nas doganiały.
0: Ja powiem tak, my byliśmy w centrum.
1: W tym momencie płomienie nas wyprzedziły.
0: Ja pamiętam, ja zaczęłam wtedy bardzo mówić, zdrować Mariusz.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert spustoszenie, które czyni żywioł, widać na zdjęciach na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem. W Łukwałdzie w Warmińsko-Mazurskiem zapaliło się auto osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, stacjonujący na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To reakcja na niepokojące wieści o zdrowiu psychicznym żołnierzy i złych warunkach na pokładzie tej jednostki. Lotniskowiec nie zawijał do portu od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu. Ten okręt właśnie płynie albo będzie płynąć wkrótce i zostanie zastąpiony przez inny bardzo podobny okręt, powiedział Trump dziennikarzom. Nie podał więcej szczegółów. Wall Street Journal napisał, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania na Bliski Wschód lotniskowca USS George Washington w ramach planowanej już wcześniej rotacji. Włoscy karabinierzy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa, w obrazy których wartość oszacowana na ponad 9 milionów euro zniknęły z małego muzeum pod Parmą. Śledztwo toczy się przeciwko 9 osobom pochodzącym z Mołdawii. 5 z nich zatrzymano. Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, ale też innych krajów europejskich. Wyroby wyjątkowe, unikatowe, tworzone często w małych wytwórniach, ale także dobre i trudno się od nich oderwać. To właśnie europejskie targi wyrobów regionalnych, które zostały dzisiaj otwarte w Zakopanem. Co jest tajemnicą ich sukcesu?
3: To wszystko jest robione z pasją. Od 15 lat traktujemy to jako pasję, dobrą zabawę i hobby. No i może dlatego to tak fajnie wychodzi.
4: Widziałem ser kiszony na przykład, albo ser z kawą.
3: Mamy takie dziwne pomysły. Mało tego, robiliśmy ser z czekoladą, robiliśmy ser z bekonem.
5: Zaczynamy oglądanie, ale już...
6: Jesteśmy zaskoczeni, jest cudownie i po prostu zapraszamy.
5: W tym momencie żona już przepadła, bo trafiła do stoisku
6: lawendowym, więc przepadłam całkowicie.
7: Z lawendy można zrobić bardzo dużo rzeczy. Octy, syropy, kosmetyki oczywiście naturalne, lemoniadę lawendową, hydrolaty. Pole do popisu jest olbrzymie, to co tylko da wyobraźnię i smak.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, a impreza potrwa do 18 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: 36 osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omiš w środkowej części Chorwacji. Mówiliśmy o tym w Faktach RMF FM. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Nasza dziennikarka Magdalena Greinert rozmawiała z ewakuowanymi Polakami, panami Witoldem i Robertem z Rzeszowa.
2: Nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
3: A gdzie dokładnie spaliście?
2: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie, tak jak wszyscy, słuszną decyzję. Zaczęliśmy się kierować w kierunku Omisia, ale okazało się, że Omiś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nasz prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia na nogach pieszo 14 kilometrów.
3: To znaczy wy nie wzięliście samochodu, wyszliście?
4: Tak. Znaczy powiem tak, że początki nie wskazywały nawet takiego dynamicznego rozwoju. Myślę, że widząc ten ogień, który widzieliśmy z plaży, każdy wiedział, że w takich kurortach pewno to jest na porządku dziennym, może powiem w cudzysłowie, do opanowania. No, szybko rozpowszechnił się ten ogień i myślę, że przez ten wiatr, który był naprawdę wczoraj bardzo
2: szybko się
4: wyrazisty, ten ogień przesuwał się tak jakby cały czas w stronę naszej ucieczki i powiem szczerze, że ta decyzja nasza, że uciekamy, była bardzo szybka. Bardzo dużo rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co bieraliśmy, tylko dokumenty. Nawet powiem szczerze, zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
2: nie jest najważniejsze.
4: Szybko biegliśmy, tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. No i udało nam się, powiem tak, że każdą liczkę, którą mogliśmy, skręcaliśmy tak, żeby tylko do przodu, w stronę Misia. Jak widzieliśmy wodę, byliśmy najszczęśliwsi, bo wiedzieliśmy, że ta woda na pewno nam bardziej tutaj pomoże niż zaszkodzi, a później już było dużo, dużo łatwiej, bo jednak było to za nami. Ale naprawdę sytuacja bardzo dynamiczna i niepokojąca. Chyba największym naszym szczęściem to, że wszyscy razem byliśmy w tym niepokojącym momencie i zadecydowaliśmy wspólnie, uciekamy. I to chyba dla nas było największym szczęściem i cudem, że byliśmy razem w tym momencie, razem w apartamencie, bo mieliśmy siebie i mogliśmy...
2: Jest tu bardzo dużo Polaków, którzy się wspierają z różnych stron miast całego kraju i wierzymy w to, że ta sytuacja zostanie opanowana i ci, którzy będą mogli wrócić autami, to powrócą, a ci, którzy na przykład utracili dokumenty, to będą czekać na decyzję konsulatu, bo one też gdzieś zapadną ponad za kilka godzin.
3: Mhm. Wiem, że to najmniej istotne, ale na jakim etapie waszego wypoczynku was złapała ta cała fatalna sytuacja?
2: No nas złapała, mieliśmy jeszcze być kilka dni tutaj w Chorwacji. Dzisiaj już jest ta decyzja, żeby wracać do kraju. Podobnie ta część naszej rodziny. No, miejmy nadzieję, że ta końcówka wakacji wynagrodzi nam jeszcze w Polsce i będziemy już milej wspominać ten czas spędzony w Chorwacji, bo Chorwacja jest piękna.
1: Mówili panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Panowie pochwalili również chorwackie służby, które bardzo szybko zorganizowały nocleg i posiłki dla ewakuowanych turystów.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Spójrzmy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. No, rekord pobity, słuchajcie. A końca upałów nie widać. Świadczą o tym prognozy. Wczoraj zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę na wyspach. Ponad 38 stopni w cieniu. 2/3 terytorium Anglii znajduje się w stanie suszy. Dochodzi do incydentów zagrażających zdrowiu i życiu. W Londynie jest Bogdan Frimorgan. Witam cię serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Nawadniasz się mocno?
2: Nawadniam się, ale to nie wystarcza. Niestety, nie wystarcza.
1: Dlaczego? Jak to wszystko tam wygląda u ciebie?
2: No słuchaj, jest gorąco, niezwykle gorąco, no i niebezpiecznie, wspomniałeś już o tym. W środkowej Anglii zapruszony ogień strawił kilka domów, ludzie musieli z nich uciekać, a z okolicznych budynków zostały profilaktycznie ewakuowane inne osoby. Wciąż około 100 strażaków boryka się z pożarem lasu w bardzo malowniczej krainie New Forest. To piękne miejsce, absolutnie, no szkoda, żeby to poszło z dymem. Tak, tak jest, ale chyba do potencjalnie najbardziej niebezpiecznego incydentu doszło na południu Anglii, gdzie wczoraj wykoleił się pociąg pasażerski. 3 wagony wypadły z szyn, spoczęły na boku, a w nich około 150 osób. 2 z nich zostały ciężko ranne, 18 odniosło lekkie obrażenia. Nie wiadomo na razie, co spowodowało to wykolejenie, ale pociąg wypadł z szyn na zupełnie prostym odcinku trasy. Reagujące na wypadek ekipy telewizyjne zarejestrowały powyginane szyny w miejscu, na które pociąg jeszcze nie wjechał, czyli
1: no,
2: prawdopodobnie wpływ na to miała temperatura.
1: Właśnie, ja cię zapytałem o tę wodę, bo lekarze zalecają picie wody oczywiście, chronienie się przed słońcem, no to taki mus, prawda, latem. Są jakieś inne metody, które stosują Brytyjczycy, takie oryginalne?
2: No wiesz, jeśli mogą, to chodzą wyłącznie w cieniu. To jest taki specjalny sposób poruszania się po tym mieście. Na szczęście Londyn jest tak skonstruowany, że zawsze można znaleźć trasę z punktu A do B, która no nie jest całkowicie wystawiona na słońce. Okna w domach mają opuszczone rolety, a jeśli nie mają rolet, no to mieszkańcy umieszczają w nich taką odblaskową folię. Nie wszyscy tutaj mają klimatyzację, bo to wciąż na wyspach duża rzadkość, więc no w ruchu są wszelkiego rodzaju wiatraki, nawet wachlarze, takie wiesz, ręczne wachlarze,
1: Operowe troszkę, tak?
2: Operowe, dokładnie. I to robią kobiety i mężczyzny. Mini wiatraczki, takie, które można za grosze kupić. To też ratuje życie, prawda? No problem w tym, że fale upałów będą się powtarzać i rekordy będą pobijane, a Wielka Brytania nie jest na to w żaden sposób przygotowana. Infrastruktura, budownictwo, nawet drogi, no to wszystko powstało z myślą o łagodnym klimacie.
1: Czyżby trzeba było zastosować nowe znaki ostrzegawcze, wskazujące na przykład, nie wiem, shadow, cień? Tak.
2: Myślę, że zamiast znaków ostrzegawczych trzeba się będzie zastanawiać, jak mieszać lepiej na przykład asfalt na drogach, żeby był trwalszy i żeby się nie topił. Ja myślę, że to jest bardziej istotne.
1: Tak.
2: Naprawdę, Bogdanie, drodzy słuchacze, no wyspy coraz bardziej zaczynają przypominać klimatycznie przynajmniej afrykańską sawannę. Naprawdę nieciekawie to wygląda.
1: Bogdan Frimorgan, prosto z Londynu. Bardzo dziękujemy, Bogdanie. A ja tutaj patrzę do naszej skrzynki mailowej radio@rmf24.pl. Pozdrowienia z Dubaju. Panie redaktorze, pozdrawiam tu gorąco z kolegą. No rzeczywiście bardzo gorąco, bo słuchacz przysłał taki załącznik z fotografią. To jest chyba... Tak, to jest termometr w samochodzie. Słuchajcie, w Dubaju 52 stopnie. No w samochodzie tak czasem się zdarza. W Polsce też. Może nie 52 stopnie, ale niewiele mniej.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: informacji w RMF FM.
1: Inne informacje, takie na wyłączność w radiu RMF FM i RMF 24. No czasami to są takie optymistyczne informacje, ale jak tak pogrzebać, poskrobać, to się okazuje, że diabeł tkwi w szczegółach. No początek był taki właśnie... optymistyczny, można powiedzieć. Polska obejmie jedno z najważniejszych stanowisk dowódczych NATO. No, brzmi fajnie. Chodzi o czterogwiazdkowego generała, który stanie na czele JFC Brunsum. To jest dowództwo odpowiedzialne m.in. za obronę wschodniej flanki sojuszu. W lutym, przypomnę wam, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła ogłosił, że pierwszy raz w historii Polski czterogwiazdkowy generał stanie na czele JFC Brunsum, przedstawiając to jako dowód zaufania NATO do Polski. No, ale jest problem. Problem w tym, że to ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, na polskiego generała przyjdzie poczekać około 6 lat. Co więcej, zanim obejmie to stanowisko, dowodzić będą nim jeszcze dwaj Niemcy. Łączymy się z Katarzyną Szymańską-Burginą. Witamy serdecznie Brukselę. Witamy, Kasiu.
2: Witam, dzień dobry.
1: No wytłumacz, dlaczego tak późno? Dlaczego najpierw kadencję sprawować będzie dwóch niemieckich generałów? No i jakie jest źródło tych twoich ustaleń?
2: No, to jest efekt porozumienia Polski z Niemcami w sprawie tego rotacyjnego obsadzania stanowisk. Najpierw, tak jak mówiłeś, obecną kadencję musi zakończyć niemiecki generał Ingo Gerhardt. Potem to jakieś 3 lata. Potem
1: znów Niemiec.
2: Tak, Niemiec. Potem wraz z wejściem w życie nowej struktury dowodzenia NATO, tu przypomnę, że chodzi między innymi o to, że Stany Zjednoczone oddają więcej odpowiedzialności państwom europejskim, Europie. I wtedy stanowisko to ma ponownie objąć Niemiec, a więc jest tak, że Niemiec i dopiero potem Polak. Można się zastanowić, dlaczego tak jest. No, z takich moich rozmów wynika, że to stanowisko właśnie dopiero w 2031 obejmie Polak właśnie dlatego, że no, na razie nie mamy wystarczającego zaplecza kadrowego, po prostu nie mamy wystarczającej liczby generałów, oficerów przygotowanych do objęcia tego typu najwyższych stanowisk w strukturach NATO.
1: A to nie jest wymówka? To nie jest jakieś wygodne alibi?
2: No chyba nie, dlatego że no jednak to jest no bardzo ważne, no bo taki generał to nie tylko będzie dowodzić, prawda, wojskami narodowymi polskimi, tylko międzynarodową strukturą. On będzie odpowiedzialny w przypadku tego Brunsum za, w razie kryzysu oczywiście, za obronę flanki wschodniej.
1: To jakie warunki musi spełniać?
2: Oczywiście wiesz, że jeszcze tylko powiem, że jest to sukces Polski, bo została przełamana taki dotychczasowy układ, bo do tej pory...
1: Niemiec, Włoch, tak,
2: tak
1: było do tej
2: właśnie,
1: pory, prawda?
2: Właśnie, to w zasadzie Niemcy pod koniec i teraz będzie Polak, ale rzeczywiście dopiero za 6 lat i jak tutaj usłyszałam, Polska już powinna przygotowywać taką grupę oficerów, z których potem będzie można za te 6 lat czy 5 lat wybrać odpowiedniego kandydata. I tak jak mówiłeś, pytałeś o to, jakie cechy. No, tak jak mówiłam, no nie wystarczy tylko... Ja pamiętam na początku, gdy wchodziliśmy do NATO, to tak między nami była taka prawie, że łapanka na oficerów, którzy mówią po angielsku. No to już teraz nie wystarcza.
1: No to było pokłosie jeszcze, prawda, Układu Warszawskiego, prawda? I tego komunizmu, który nad nami tutaj panował.
2: Nie wystarczy mieć generała z odpowiednim stopniem, doświadczeniem w dowodzeniu polskim, jednostkami, znajomością angielskiego. Teraz taki kandydat musi przede wszystkim umieć strategicznie myśleć, musi potrafić patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojusza, nie tylko Polski. Musi mieć doświadczenie dowódcze takie też międzynarodowe. Musi, jak usłyszałam w kręgach NATO, musi mieć wypracowany styl dowodzenia, a najlepiej
1: czyli taką
2: nawet
1: własną charyzmę po prostu, styl. Tak?
2: Mhm. Więc to nie jest taka prosta sprawa. To jest naprawdę taki, no musi być to oficer z najwyższej półki i Polska ma teraz 6 lat, żeby takiego człowieka przygotować na to stanowisko, bo jak usłyszałam, no nie można go wtedy tak wyciągnąć z kapelusza.
1: No to na razie możemy sobie powiedzieć spocznij z generałem, no ale nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy Polak obejmie tak prestiżowe stanowisko. Bardzo dziękujemy, Kasiu.
2: Prosto
1: z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Teraz wchodzimy my z historią dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. O czym dzisiaj?
2: Dzisiaj spekulanci, badelarze i cinkciarze, czyli domowe sposoby na hiperinflację w PRL-u i nie tylko.
1: Inflacja i historia inflacji w Polsce. O tym dzisiaj Jacek Tomkowicz
2: i Przemysław Skowron. Dzień dobry.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Zasady tutaj są proste. Goście, czyli my, opowiadają o historii dobrze i tanio.
1: Mało tego, jak ktoś by się chciał zapisać na prywatne lekcje z historii, to co do stawki się dogadamy, myślę.
2: Tak jest, ale dzisiaj będzie o takiej historii na wyciągnięcie ręki zupełnie za darmo, bo dzisiaj będzie o PRL-u i o inflacji.
1: Tak, to rzeczywiście za dużo z historią nie ma wspólnego, bo teraz jeśli by patrzeć na inflację, ile tam dobija licznik?
2: 7-8%, niektórzy mówią, że pod koniec roku będzie 10%.
1: No i niby dużo. Ale panie, kiedyś to były inflacje, teraz nie ma inflacji.
2: Tak jest. Bardzo proszę sobie zapisać taki podtytuł dzisiejszego odcinka w waszych zeszytach do radiowców. Inflacja, ale będzie też o sposobach na inflację.
1: To zacznijmy od tego, że zanim złoty tracił na wartości, to traciła na wartości marka polska.
2: Dokładnie, czyli takie, to było takie pra-euro tutaj u nas na ziemiach polskich.
1: Dokładnie, referendum nie zrobili, czy wprowadzać, czy nie wprowadzać, i marka polska była. W 1916 roku na polskich terenach okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie wprowadzono markę polską, taką walutę.
2: Czyli Niemcy mieli taką markę niemiecką, a nam wprowadzili markę polską.
1: Dokładnie.
2: To, no ja bym płacił, powiem wam, ale plułbym przez ramię. Także.
1: Jest to jak najbardziej postawa obywatelska, choć marka polska przetrwała jeszcze przez chwilę w wolnej Polsce już po pierwszej wojnie światowej.
2: Pytanie tutaj bardzo przytomne, czy były grosze?
1: Nie. Jedna marka to było 100 fenigów.
2: Strasznie germańsko to brzmi, prawda? Dobrze, że myśmy się dorobili złotego, powiem wam, dobrze.
1: No ale właśnie, po pierwszej wojnie, wiadomo, zniszczenia, potrzeby państwa ogromne, więc dodrukowywano te marki jeszcze wtedy na potęgę.
2: Dokładnie, teraz robią to samo, tyle że w ładniejszych garniturach.
1: I czym to się kończy?
2: Jeśli kończy się na acją i nie chodzi o imigrację, no to chyba znamy odpowiedź,
1: tak,
2: prawda?
1: Jest, podajemy hasło inflacją.
2: Inflacją się właśnie to kończy. A ta inflacja dzisiaj będzie u nas odmieniona przez wszystkie przypadki. Ostatnio pojawiły się takie hasła, że zbliża się w Polsce historyczna inflacja. No i my tutaj z Tomkowiczem mówimy historyczna? Potrzymaj mi piwo, bierzemy ją.
1: I właśnie dlatego dzisiaj w historii dla dorosłych o inflacji w ujęciu historycznym.
2: Tak, bo my tu w kraju w temacie inflacji mamy się czym pochwalić. Zaczęliśmy od historii z walutą, marka polska, prawda? Ta funkcjonowała u nas od 1916 do 1924 roku.
1: I już wtedy była inflacja, a jeszcze nie było na świecie Narodowego Banku Polskiego.
2: Tak jest, to są jaja, ale też nikt nie musiał wtedy tłumaczyć, że złoty traci na wartości, prawda? Bo nie było złotego.
1: No, ale po pierwszej wojnie tak marka polska traciła na wartości, że jak w 1920 roku najwyższy nominał to było 10 tysięcy marek, tak 3 lata później, w 1923 już 10 milionów marek polskich.
2: Dokładniej, z roku na rok Polacy stali się milionerami. Zobaczcie zresztą u mnie na kanale na YouTubie. Ja tam nawet podaję dokładne cenniki, co, ile i w którym roku kosztowało.
1: Piękne. Szkoda, że nie za bardzo było co za te miliony kupić. Jakby jeszcze to porównać między walutami, to $1 amerykański kosztował wtedy 5 milionów marek polskich.
2: To dobrze, że wtedy jeszcze nie było peweksów, bo byśmy się nie wypłacili, prawda? W każdym razie, uwaga, i wtedy w tym momencie na scenę wchodzi on.
1: Jarosław Kaczyński.
2: Tyś jest Kaczyński.
1: Tusk.
2: Jakby mi chodziło o Tuska, to bym powiedział, że wjeżdża, prawda?
1: No to nie mam pojęcia. Nie.
2: Jest rok 1924. Może jakieś fanfary tu zrobić? I na scenę w tym roku wchodzi polski złoty.
1: To rzeczywiście, trochę przestrzeliłem z Tuskiem.
2: Polski złoty, i tu robimy, znaczy rząd robi szybką wymianę. Jeden złoty polski to jest 1,8 miliona marek polskich. A $1 wychodził 5,18.
1: I to jest pocieszenie dla wszystkich, którzy teraz narzekają, że złoty leci na łeb na szyję. 100 lat temu dolary były droższe.
2: To piękne pocieszenie. Tego nam było trzeba.
1: Nie, pocieszenia będą za chwilę, bo to też mamy w planach na dzisiejszy wieczór. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Za moment wracamy.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Można do inflacji podchodzić na wiele sposobów.
2: Można na przykład do niej podejść i powiedzieć: o ty franco, przebrzydła.
1: Można tak zrobić, można. A można też ładniej podejść do inflacji od strony historycznej.
2: No... No. I to było najpiękniejsze podprowadzenie historii dla dorosłych w naszej długiej, zwieńczonej ogromnymi sukcesami i jeszcze dużymi pieniędzmi.
1: Jeszcze nie dużymi pieniędzmi.
2: Ogromnymi sukcesami i jeszcze niedużymi pieniędzmi kariery.
1: Dziękuję. I my właśnie tą stroną historyczną inflacji się dzisiaj zajmujemy. Co już wiemy?
2: Że na pocieszenie już w dwudziestoleciu międzywojennym inflacja zapieprzała no co najmniej tak jak Donald Tusk w zabudowanym.
1: Dokładnie, ale pewnie są tacy słuchacze przy radiu, którzy dobrze pamiętają inflację w Polsce z początków lat 90.
2: A jeśli nie pamiętacie, to idźcie do tatusia, mamusi albo nawet do rodziców obojga i zapytajcie, to prawdopodobnie wam powiedzą.
1: Ja mam tutaj przed sobą taką tabelę z inflacją w Polsce w XX wieku. I uwaga, rok 1989 inflacja wyniosła 251%.
2: Dokładnie. To jak tamta inflacja by się spotkała z teraźniejszą inflacją, to by jej powiedziała, tyś maleńka widziała inflację.
1: Dokładnie. I właśnie tak bardzo często inflacje ze sobą rozmawiają. No, ale to jeszcze nic, bo rok 1990 inflacja 585,8%.
2: Dokładnie. Jak mi mama dała na lodę, to jak doszedłem do kiosku, to mogłem już sam wafel kupić, wiesz, albo ugały. Z polskiego na nasze tłumacząc, w roku 89 stać ci było na 6 bułek.
1: Aha.
2: A rok później za te same pieniądze na okruchy z jednej z nich tylko.
1: Powinieneś być ekonomistą NBP.
2: No może, no.
1: Później trochę zwolniła ta inflacja, z naciskiem na trochę. 91 rok, 70% inflacja. 92, 43% i tak dalej. Poniżej 10 spadła dopiero w 99 roku.
2: Ale są też tego plusy takie, że na początku lat 90 znowu byliśmy w Polsce milionerami.
1: No, za wiele za te miliony nie kupiłeś, ale fakt, w 94 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5,5 miliona złotych. W 94.
2: Czyli tydzień robiłeś na milion.
1: No.
2: I komu to przeszkadzało?
1: I przyszedł 1 stycznia 95 roku i ciach, obcięto złotemu 4,0.
2: I wypłata znowu mieściła się w portfelu, a nie w taczkach.
1: Wnioski na teraz dwa. Pierwszy, bywało gorzej.
2: O, to powinno być nasze motto życiowe.
1: I drugi, nie ma takich sytuacji, w których byśmy sobie my Polacy nie poradzili.
2: I to też proszę sobie zapisać, wydrukować i nosić przy sobie.
1: Tak, jak sobie radzimy i radziliśmy w czasach hiperinflacji, o tym jeszcze dzisiaj opowiemy.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Teraz o prywaciarzach w PRL-u. Prywaciarz to była taka instytucja. To był ktoś, kim lud pracujący miast i wsi gardził i kim się brzydził, ale to też był ktoś, kim każdy chciał być.
1: No to czemu każdy nie był? Tanio kupić, drogo sprzedać i już, i normalnie, i masz.
2: Nie, bo za PRL-u tak to nie działało. Bo musiałeś wiedzieć, gdzie kupić, prawda? Mm-hmm. Musiałeś mieć zgodę czynników, musiałeś mieć pozwolenie, musiałeś mieć jakiś układ.
1: Tak, z tym urzędem wódkę pić, z tamtym pić koniaczek, panów z tego urzędu wziąć na cichego wspólnika. Ty,
2: no mówisz, jakbyś tam był. Bo było dokładnie tak, jak mówisz.
1: Bo mówię, jak było. Bo to jest w końcu historia dla dorosłych i to są radiowcy bez cenzury.
2: Nie no, co racja, to racja. No. Inny to by powiedział milion słów, a przekaz nie byłby taki mocny jak twój, że ciach i masz, i tak było. Przejdźmy może do konkretu.
1: Prywaciarzom nie było w PRL łatwo.
2: No nie było. Prywaciarz musiał pielęgnować w sobie małego kapitalistę, prawda? Ale też często musiał wstąpić do partii, by wykazać się taką proproletariacką postawą.
1: Czyli panu Bogu świeczkę, a diabłu dupeczkę, rzekłbyś.
2: Rzekłbym.
1: No.
2: Acz władza ludowa swoje początki zaczęła od wojny z prywatnym biznesem. I uwaga, w styczniu 1946 roku wyszło takie prawo o nacjonalizacji firm i znacjonalizowano te, które zatrudniały więcej niż 50 pracowników.
1: To ja bym zwolnił tylu, żeby ze mną zostało 49.
2: Widzisz? Od razu widać, że ty jesteś kapitalistyczną świnią, która przesiąkła moralną zgnilizną dekadenckiego Zachodu. Na mocy tego nowego prawa w 1946 państwo przejęło 6 tysięcy firm.
1: Mieli rozmach, Stalin syny, no.
2: Mieli. Zostawili tylko firmy robiące w budowlance.
1: A dlaczego?
2: No bo bez nich nie daliby rady odbudować kraju po niemieckich zniszczeniach i radzieckich kradzieżach.
1: Tak? Zawsze tak jest. Niezależnie od systemu, wielkie gmachy państw wznosi się na barkach nas. Jednoosobowych działalności gospodarczych.
2: Tak. I powinno się to zdanie złotymi zgłoskami malować na ścianach toalet decydentów. By jak najczęściej mieli je przed oczami.
1: Ładny apel, kuźwa. aż mnie ciarki przeszły.
0: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
2: Gdy mówi się o finansach Polskiej Republiki Ludowej, jako o jej krwiobiegu, no to wspomniani spekulanci, badelarze i dźwiękciarze są białymi, czerwonymi i zielonymi krwinkami.
1: Tak, oni są taką monetarną hemoglobiną systemu.
2: Zwalczaną przez ten system, tak. Bo komuniści zwalczali prywatną działalność, bo ona, ta działalność prywatna, kłóciła się ze szlachetnymi założeniami marksizmu-leninizmu.
1: Tak, podobnie jak kłóci się z nimi logika, rozsądek, fakty i doświadczenie.
2: Dokładnie. W każdym razie, po likwidacji firm prywatnych PRL zaserwował prywaciarzom ustawę, uwaga, o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.
1: Czyli my ci powiemy, co i za ile możesz kupować i sprzedawać z polskiego na nasze.
2: Dokładnie tak. A potem ustawa, cytat, o obywatelskich komisjach ilustratorach społecznych powołała do życia tak zwane biuro cen. I to ustalało, ile i na czym można zarobić.
1: I kto?
2: No i kto, tak, bo...
1: To najważniejsze było kto.
2: Bo żeby zostać prywaciarzem, czy tam w ogóle potem nim być, no to należało mieć pozwolenie partii.
1: A wiadomo, jak to z pozwoleniami jest.
2: Tak.
1: Kto nie ma dostać, nie dostanie. Chyba że coś da.
2: Dokładnie. I tylko najtwardsi szli do prywaciarstwa w Polsce. Bo na przykład, jeżeli byłeś prywatnym przedsiębiorcą, to twoich dzieci nie przyjmowali na studia.
1: Takie były czasy. Twarde. A twarde czasy wymagają od twardych ludzi czego? Twardości.
2: No. To jest piękne. To jest cytat z ciebie, czy to jest Paulo Coelho?
1: Nie, to jest poeta. To jest Jan von Trauba z Mazur.
2: Wróćmy do prywaciarzy, zwanych za PRL-u spekulantami. Obwiniano ich o całe zło i o braki w zaopatrzeniu. A dodatkowo synów rzemieślników na przykład obowiązkowo brano do armii, podobnie jak rzemieślniczych czy latników, żeby nie było komu przekazać tam rzemiosła. Wie.
1: I tym bym tłumaczył braki w zaopatrzeniu.
2: Dokładnie. Dodatkowo, uwaga, państwo mogło nałożyć na prywaciarza karę. Taki ekstra podatek na podstawie widocznych, tutaj cytuję, zewnętrznych znamion bogactwa.
1: Czyli jak prywaciarz miał buty od Gucci'ego, a jego żona futro od Armani'ego, to kara.
2: Dokładnie. I dzięki temu komunistom udało się prawie dwukrotnie zmniejszyć na przykład liczbę sklepów w latach 47-49. Co drugi się zamknął, prywatny sklep. No a potem, głównie dzięki wysiłkom władzy, nie było gorzej.
1: Czyli jednak sukces.
2: Sukces.
1: I w dostrzeganiu plusów szukajmy pocieszenia w tych znów niełatwych czasach.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj spekulanci, badelarze i cinkciarze teraz. Spekulant to wiadomo, prawda? Kto to jest?
1: No.
2: Badelarz to był za PRL-u ogrodnik, prawda? Najczęściej mający szklarnię.
1: Niedawno rozmawiałem z koleżanką, lat 33, i ona nie wiedziała, kto to był cinkciarz. Tak?
2: 33, to jest rocznik 88. Tak. No to się nie załapała dziewczyna, bo to jest tak, jakbyś 50-latka pytał, kim byli Hunwei Bini, prawda?
1: No, a propos, kiedyś musimy o nich opowiedzieć w historii dla dorosłych, bo to jest bardzo mocny temat.
2: To dobry materiał. Załatwione, opowiemy. Teraz jednak cinkciarz. Otóż słowo cinkciarz, młodzi notują, pochodzi od angielskiego change money, czyli wymieniać pieniądze.
1: Z takim bardziej akcentem change money.
2: No
1: to cholernie długą drogę musiało to słowo przejść. Albo powstało w efekcie zabawy w głuchy telefon.
2: Tak jest, change money, change i tak dalej. Ale mówiono też cinkciarz, albo cynkciarz, albo mówiono czarnogiełdziarz, albo konik, albo uwaga, waluciarz. Bo, mówię do młodych, cinkciarz to był człowiek, który nielegalnie handlował walutą.
1: Bo nie można było legalnie. Nie można.
2: Dokładnie, bo tylko państwo legalnie handlowało walutą. Zwykle według swojego własnego dziwnego kursu ustalanego odgórnie, nie mającego nic wspólnego z realiami. Młodzież powiedziałaby, kurs był brany z D. To jest... No tak sobie to ktoś wtedy w tej gospodarce centralnie planowanej wymyślił i tyle.
1: Więc jak znam życie, nikt, nic, żadnych walut poza państwowymi firmami nie kupował ani nie sprzedawał.
2: No nie, bo przelatywał, dajmy na to, Amerykanin do nas do Polski, prawda? I w banku mógł wymienić dolara na 2 złote. Ale u konika za tego samego dolara dostawał 25 zł, więc nie szedł do banku. Oczywiście, o ile udało mu się tego dolara do Polski wwieźć, nie? Bo tam sprawdzali na granicy.
1: PRL to nie był kraj dla słabych ludzi.
2: A wczesny PRL był jeszcze gorszy, bo na początku lat 50. samo posiadanie walut było nielegalne, a za handel groziła nawet kara śmierci.
1: To odważni byli ci cinkciarze, tu medal bym za odwagę.
2: Po śmierci Stalina drakońskie przepisy zniesiono, ale ja pamiętam, że jeździłem z rodzicami pod Peweks w Rzeszowie na Lenina. I tam stali lub tacy przechadzali się ludzie, tak se chodzili. I tata albo mama szli z nimi tam za róg, albo do klatki obok w bloku i wracali z dolarami, żeby coś w tym Peweksie kupić. I to było dla mnie zupełnie normalne.
1: Tak.
2: No tak się robi, no.
1: Przed zakupami idziesz do pana kupić pieniądze. Tak, to jest tak. Rzeczywiście, to jest bardzo normalne.
2: No ale też chyba dlatego państwo tolerowało cinkciarzy, bo oni po pierwsze dostarczali dewiz do krwiobiegu, prawda? A poza tym, wiadomo, wielu z nich współpracowało z policją czy ze SBC-ją, a nawet z kontrwywiadem.
1: No cóż, no czasy były może i popieprzone, ale ludzie byli weseli.
2: Tak?
1: I chyba dlatego udało nam się cały ten PRL przetrwać, czego i innym życzymy.
2: Omówiliśmy dziś tematy inflacji w PRL-u, cinkciarzy i prywaciarzy. I myślę, że wasza wiedza dziś jest większa niż była kiedyś. No.
1: Na przykład wczoraj.
2: Na przykład. Albo dzisiaj rano, nie?
1: O, no. I właśnie tak to działa. Ale jeśli chcecie sobie jeszcze inne tematy powtórzyć z historii dla dorosłych w naszym wykonaniu, a i owszem, to wszystko do odsłuchania na rmfon.pl. Tam czekają podcasty z historią dla dorosłych właśnie.
2: Polecamy słuchać, bo robimy to dobrze i tanio. Rzekłbyś niedrogo.
1: Wpadajcie też na naszego Instagrama, radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz
2: i Przemysław o dżinsowych oczach.

0: Ten sygnał oznacza, że zbliża się godzina pierwsza, a to czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Śmiertelny wypadek na Krajowej 79 na Mazowszu. Na trasie z Woleń-Lipsko droga jest całkowicie zablokowana. USA wstrzymują szkoleniowe loty Apaczów. To reakcja na katastrofę w Teksasie, w której zginęło dwóch żołnierzy. Tłok na drogach i na szlakach. Tatry czeka najbardziej oblegany weekend tych wakacji. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Sycyna Kolonia na trasie z Woleń-Lipską samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem. Jedna osoba zginęła. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Armia Stanów Zjednoczonych wstrzymała szkoleniowe loty śmigłowców Apache. Decyzja ma związek z katastrofą, do której doszło w środę w Teksasie. W pobliżu bazy Fort Hood rozbił się wojskowy AH-64 Apache. Zginęło 2 żołnierzy, którzy byli jedynymi osobami na pokładzie. Armia chce najpierw ustalić przyczynę wypadku. A do czasu wyjaśnienia okoliczności wszystkie szkoleniowe misje z wykorzystaniem Apache'ów zostały wstrzymane. To jedno z podstawowych śmigłowców szturmowych amerykańskiej armii. Pierwsze maszyny tego typu trafiły do służby już w 1984 roku.
1: Inne oblicza sportu.
0: Sportowcy miewają problemy z odnalezieniem się w innej roli po zakończeniu kariery. Ale nie Sylwia Matuszczyk-Bulik. Była reprezentantka Polski w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Opowiada o nowym stanowisku menedżerki do spraw sponsoringu, która objęła w MKS-ie Lublin. 34-latka wciąż jednak nie rezygnuje z gry w drużynie wicemistrzyń Polski i o rozbracie ze sportem nawet nie myśli.
2: Garnitur czy jednak koszulka klubowa?
3: O, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
0: Całą rozmowę z Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl.

0: To może być najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji. Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach. W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejki.
1: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
0: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A co po zmroku można robić w wakacje? Naszą dzisiejszą propozycją w Faktach RMF FM jest kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Tu zwiedzanie można połączyć z noclegiem 250 metrów pod ziemią. Jak przekonuje przewodnik Jakub Sitko, to bezpieczna atrakcja, dostępna dla każdego.
2: Na każdym pobycie nocnym jest z nami tutaj na dole ratownik medyczny. Więc gdyby nie daj Boże się cokolwiek działo, ratownik medyczny tutaj na miejscu też przez całą noc jest. Będąc tutaj pod ziemią, nie mamy dostępu do sieci GSM, ale mamy tutaj pociągnięty światłowód. Wi-Fi jest, można się podpiąć, więc jeśli ktoś korzysta z opcji Wi-Fi calling, to też jest w stanie się dodzwonić na powierzchnię.
3: Czyli kontakt ze światem będzie, mimo wszystko.
2: No, ale można się łatwo tego pozbyć. Jeśli ktoś chce mieć święty spokój, to telefonu najlepiej w ogóle pod ziemię nie brać, chyba że tylko do robienia zdjęć.
3: Tutaj odbywają się koncerty, więc domyślam się, że akustyka jest całkiem niezła.
2: Akustyka jest bardzo dobra, na tyle dobra, że w przypadku nocy wystarczy jeden chrapiący i wszyscy mają pospane. Między godziną 8 a 9 wyjeżdżamy na powierzchnię, żeby na nowo zobaczyć słońce. Jedziemy z prędkością 4 metry na sekundę, zajmie nam to około 1 minutę.
3: Po tych 17 stopniach teraz już wracamy na powierzchnię i ta różnica jest odczuwalna.
2: Tym bardziej, że w kopalni jest temperatura stała przez cały rok. Więc jeśli wyjedziemy na powierzchnię w środku lata, to zderzymy się z tym ponad 30. Natomiast w zimie znowu z ciepłego wchodzimy w zimniejsze. Dlatego kopalnia jest zawsze dobrym wyborem.
3: Dlaczego warto wziąć udział w takim nocowaniu właśnie w kopalni?
2: Po pierwsze jest to przygoda. Jest to przygoda dla całych rodzin, nie tylko indywidualnie. Bo możemy zarówno pozwiedzać, ale możemy też zrobić coś dla własnego zdrowia. Poinhalować się tym wyjątkowo dobrym powietrzem.
0: Na kopalnię soli w Bochni już zwiedził nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Nikt nie zostanie bez pomocy. Pieniądze na rekompensaty dla rolników są zabezpieczone w budżecie. Tak zapewniał na antenie RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu odniósł się w ten sposób do apeli rolników z gminy Regimin na Mazowszu. Ich plony zostały zniszczone na skutek nawałnicy, która przeszła nad regionem w poniedziałek. Minister Krajewski uspokajał także w kwestii napływu zboża z Ukrainy. Jak podkreślał, embargo zostanie utrzymane.
5: Zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu, centrum.
6: To samo było 3 lata temu. Też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
5: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
6: A czy dzisiaj
5: tym
6: utrzymamy
5: zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy.
6: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
5: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
6: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
5: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy.
6: Ale słyszał pan tylko naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
5: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
6: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
5: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
6: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone
5: szkody? Jak tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
6: Ale to ile będą czekać na pieniądze?
5: Procedura jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski w różnym czasie.
6: Ma pan pieniądze na to, tak?
5: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej i nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
6: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
5: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocy.
6: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
5: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
6: Panie ministrze, pan się wybierze na te tereny, które były dotknięte, czy to gradobiciem, czy tymi skutkami wichur, czy to w Wielkopolsce. W Wielkopolsce to pan był, ale na północnym Mazowszu pana nie było.
5: No nie da się też w każde miejsce pojechać, bo przecież też ostatni czas to gradobicie, które dotknęło województwo warmińsko-mazurskie. Jestem w kontakcie z wojewodami, z szefami naszych instytucji, dyrektorami Agencji Restrukturyzacji, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działają tam lokalnie, no też nie mogę jeździć z miejsca w miejsce.
6: Ale ma pan takie instrumenty, panie ministrze, chociażby takie rozporządzenie, które by mogło zdjąć z rolników ten przymus zbierania dokumentacji dotyczącej szkód. Pan by wydał takie rozporządzenie i wtedy z automatu by te pieniądze mogły wpłynąć do rolników. Oni musieliby dokumentów wnosić.
5: Tam, gdzie jest to możliwe, robimy, upraszczamy procedury i chociażby wykorzystaliśmy to przy powodzi w 2024 roku.
6: Ale teraz tego nie będzie pan robił?
5: No, przy gradobiciu, przy deszczach nawalnych trudno jest to wykorzystać, no bo tu muszą być komisje, które oszacują, czy w danej uprawie są straty, czy ich nie ma. Tego ze zdjęć, z map nie szczytamy, więc tu jest potrzebna wizytacja i odpowiedni protokół szacowania strat.
6: Pan sobie już jakoś to policzył w ministerstwie, ile tych pieniędzy na wypłatę na odszkodowania potrzeba?
5: Panie redaktorze, nie da się tego policzyć, bo tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z protokołów, które docierają każdego dnia i każdy nowy dzień niesie nowe informacje o nowych miejscach, o nowych szkodach, więc spokojnie te pieniądze w rezerwie są zabezpieczone, wypłacimy, będziemy możliwie szybko wypłacać, ale dzisiaj też takie wsparcie dla rolników to bardzo wczesne rozpoczęcie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września chcemy rozpocząć wypłatę.
6: Normalnie, od 8 września, tak?
5: Tak, normalnie one były wypłacane od 16 października, czyli ponad miesięczne przyspieszenie.
6: Panie ministrze, to teraz jeszcze wracamy do tego ukraińskiego zboża. Będzie zwiększona pula transferu ukraińskiego zboża, czy nie będzie zwiększone?
5: Panie redaktorze, nie ma takich rozmów. W tej chwili oczywiście strona ukraińska poprosiła o spotkanie, o rozmowy. Ja mam oczywiście możliwość i chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców i tego będę pilnował.
6: Ale pan mówi o kosztach, jakie mogliby ponieść polscy rolnicy, ale na tym mógłby zarobić polski, chociażby polski przemysł, czy polska infrastruktura, no bo przecież porty by na tym zarobiły, prawda?
5: Oczywiście ten przejazd, ale to przepustowość portów też jest potrzebna dla wywiezienia polskiego zboża. W pierwszej kolejności to wsparcie, bo tak jak widzieliśmy wcześniej, ogromna pomoc dla Ukrainy i często za mała chęć docenienia tego i zwrócenia uwagi, że to Polska pierwsza i w największym zakresie wspierała Ukraińców w ich najtrudniejszym momencie.
6: Tyle, że ten kij ma dwa końce, panie ministrze, pan wie o tym doskonale, bo to może być tak, że jeżeli nie będzie ukraińskiego zboża na rynku światowym, to wtedy ceny żywności pójdą do góry i także ceny żywności pójdą w Polsce do góry.
5: To się nie przekłada, panie redaktorze, bo ceny zbóż są dzisiaj bardzo niskie na światowych rynkach, tylko dzisiaj jest inny problem, bo pan powiedział na początku, że rolnicy się boją. Rolnicy rolnicy straszeni przez tych, którzy nawieźli tego zboża w 2022-2023 roku. Pan minister Czarnek, który jest dzisiaj specjalistą od rolnictwa, straszy, a to przecież oni nie dopilnowali, nie zabezpieczyli interesu polskich rolników. Tak jak straszyli Mercosurem. Mamy pierwsze dane i one naprawdę nie przerażają i nie powinniśmy Mercosurem na razie w żaden sposób rolników straszyć.
6: A co panu wychodzi z tych danych w takim razie? Że co, że rolnicy niesłusznie się obawiali Mercosuru?
5: No to znowu nie rolnicy, tylko to było inspirowane przez polityków, tych, którzy jak rządzili, mówili, że trzeba przyspieszyć podpisanie umowy pomiędzy Unią
6: Europejską. Ale przecież pan też nie był entuzjastą tej umowy.
5: Nie byłem entuzjastą, natomiast niejednokrotnie mówiłem, że to będziemy wszystko analizować, sprawdzać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wstrzymać tę umowę, ale dzisiaj pierwsze dane pokazują. Za maj wartość eksportu wzrosła z 4,7 miliona euro do 5,9 miliona euro. Spadła wartość importu.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Zdrowa woda, zdrowia doda, tak się mówi, ale czy za darmo? To jest pytanie. Pytamy o to w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 i przenosimy się od razu pod Tatry, bo nasz wóz satelitarny zaparkował w pobliżu Krupówek. Jak pewnie wiecie, to jest miejsce słynące z największej liczby restauracji na kilometr kwadratowy chyba, bo dzisiaj będziemy mieli, słuchajcie, temat gastronomiczny. Rozmawiamy właśnie o wodzie. Od 12 sierpnia w każdym lokalu miała być obowiązkowa darmowa woda, ale rząd przynajmniej na razie wycofał się z tego rozwiązania. Ale u nas się nie wycofujemy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy woda w lokalach powinna być darmowa? SMS 3322, telefon 12 2 000 012, mail radio@rmf24.pl. To sprawa wirtualna, kontakt z wami, ale mamy też realne radiowe połączenie z Zakopanem. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Witamy Maćka Pałachickiego.
2: Dzień dobry. Ja od razu oddaję mikrofon naszym słuchaczom. My uciekliśmy z Krupówek, żeby nas nie zadeptali. Jesteśmy w tej chwili na równi Krupowej, gdzie rozpoczęły się europejskie targi produktów regionalnych, więc jest naprawdę sporo ludzi też z doświadczeniem. To jak powinno być z tą wodą? Darmowa czy jednak za opłatę?
3: W czasie ekstremalnych upałów, jakie nas teraz nawiedzają, woda w restauracjach powinna być absolutnie darmowa. Tego typu usługa jest od lat praktykowana na przykład we Francji, gdzie za dzbanek wody z kranu, która jest wodą potable, czyli zdatną do picia, po prostu się nie płaci. Płacisz dopiero wtedy, kiedy zamawiasz wodę markową, butelkowaną, typu jakieś Evian, Perrier czy... I tyle w temacie.
2: Czyli kranowa za darmo?
4: No, oczywiście, że za darmo. Okej, można sprzeczać się, czy to jest jakiś koszt, ale z drugiej strony, nawet jeżeli policzymy, nie wiem, zakup kubika wody, spust kubika ścieków, nawet umycie tej szklanki, nawet ten lód, to podejrzewam, że i tak nie dojdziemy z ceną za pół litra wody, którą oferujemy gościom w gratisie, a oni przez coś zamówią. Nie wiem, może wyjdzie 3 grosze, więc nie można powiedzieć, że przez to restauracja zbankrutuje. To jest fikcja, to jest bzdura.
2: No ale zdarzyło się na przykład zapłacić taką, horrendalną cenę za tą wodę w restauracji?
5: No tak, ja pamiętam takie zdarzenie w Warszawie, gdzie pani zażądała 2 groszami tam za szklankę wody tej kranowej.
2: Która, jak wyliczyliśmy, kosztuje chyba 1 grosz, tak?
5: No tak, ale patrząc te absurdy, które są w restauracjach, bo niektóre restauracje traktują dalej swoich gości jak konsumentów, no to zamknijmy też ubikację, bo to też jest woda, i to też jest woda zdatna do picia. No kompletny absurd. I tak jak tu powiedziała pani, jeżeli mamy wodę firmową, to rozumiem, to jest woda gazowana, nie gazowana, ale firmowa, a woda z kranu to dają miejskie przedsiębiorstwo wodociągu. No kompletna bzdura i absurd. No.
2: Tym bardziej, że ta woda zdaje się jest zupełnie niezłej jakości.
4: Bardzo dobrej. No Polska w zasadzie można śmiało stwierdzić, że jest w czołówce, jeżeli chodzi o jakość wody. Urządzenia, aparatura są modernizowane, modyfikowane. Często wchodzi UV-ka zamiast tradycyjnego chlorowania wody. Więc to jest woda o parametrach wody pitnej. Trzeba o tym pamiętać. Ona spełnia wymogi, które ma spełniać.
2: Czyli woda należy nam się wszystkim.
3: Wszystkim się należy, a w czasie upałów to jest jeszcze coś takiego jak jakieś takie zachowanie proludzkie i empatia, po prostu empatia.
2: Niektórzy mówią, psy dostają za darmo wodę w restauracji.
3: No więc właśnie, to jest ten paradoks, że stoją przed sklepami, przed restauracjami, jak chociażby tu przed lasem, jest miska z wodą dla psa. No to może bądźmy sami dla siebie mili.
2: No i taka jest wasza opinia, czyli woda powinna być dla wszystkich.
1: No przekonujące te argumenty, przyznajemy. Maciej Pałachicki, tam na miejscu, niedaleko Krupówek w Zakopanem. Jak słyszeliśmy, woda w upały powinna być absolutnie darmowa, tak jak we Francji, jak mówiła jedna z rozmówczyń, z dzbanka, a za pieniądze to może markowa właśnie jakaś z bąbelkami. 2 złote z groszami za kranówę w Warszawie. Takie doświadczenie przeżył w stolicy jeden z naszych rozmówców. A waszym zdaniem woda za darmo w lokalach? SMS 3322, telefon 12 2 000 012, mail radio@rmf24.pl. Bądźmy razem.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Nie lejemy wody w RMF 24, choć dzisiaj mówimy o wodzie. Czy woda w restauracjach, tak zwana kranówka, powinna być za darmo? Tyle opinii, ile punktów widzenia. Klienci oczywiście wolą za nią nie płacić, a restauratorzy oczywiście chcą zarabiać także na wodzie. Czy możliwy jest w tej sprawie kompromis? Wracamy do naszego wozu satelitarnego w Zakopanem i naszego reportera Macieja Pałachickiego. Maćku, czy jest takie rozwiązanie, które zadowoli obie strony?
2: No właśnie, nie wiem, czy takie rozwiązanie się znajdzie, no bo jedna strona mówi, że co, woda nam się należy?
3: Oczywiście, że się należy.
2: No a dlaczego?
3: No bo powinna woda być.
2: Czyli woda za darmo w restauracji to taki obowiązek restauratora, tak?
3: Tak jest.
2: No to zapytam naszą blogerkę kulinarną, naszego eksperta, czy tak naprawdę powinno być, że woda powinna być za darmo wszędzie?
4: Ogólnie wszystko powinno być za darmo. Gratis to jest uczciwa cena, uważam. Uważam ogólnie, że dyskusja o XXI wieku o dostępie do wody jest dyskusją bez sensu. I uważam, że każdy może założyć sobie działalność gospodarczą i sprawdzić, czy faktycznie to są zerowe koszty. A w drugą stronę uważam, że jeżeli przerzucamy na restauratorów darmową wodę, to przerzućmy też na instytucje, na parki kultury, na parki narodowe i na wszystkie instytucje, które trzepią magiczny pieniądz i magiczne miliony.
2: Tak zwane dudki.
4: Dudki, tak, bo wiadomo, że my to na rondzie już wjazdowym stoimy, tylko drzemy z tych turystów i tam powinni fontannę postawić darmową. Ale uważam, że jeżeli wszyscy mają mieć darmową wodę, to tak samo w to powinny się włączyć instytucje, parki narodowe, muzea i wszystkie instytucje kultury, które pobierają pieniądze za wstęp.
2: To was przekonuje?
3: Oczywiście, że tak.
2: Czyli nie tylko w restauracjach?
5: Wszędzie.
2: Wszędzie?
5: Wszędzie.
2: Szczególnie jak jest taki upał jak dzisiaj.
3: Dokładnie. Jak coś jest za darmo, to jest to fajne.
2: Tak właśnie myślałem. Ale jest jakiś kompromis możliwy?
4: Dopóki nie zmieni się kultura chodzenia do restauracji i te posiady tak zwane restauracyjne będą posiadami, które będą faktycznie takie, wiesz, duże, długie, będą celebracją, a nie będzie to frytka, ketchup i trzy serwetki, bo wiesz, każdy pamięta swoje, że tak powiem, występy w szkole średniej, czyli jedno piwo i sześć słomek, tak?
2: No były takie czasy, to prawda, chociaż ja się nie przyznaję.
4: Nikt się nie przyznaje, każdy tak robił, więc jedna i druga strona ma rację, a po środku powinien stanąć rząd i powiedzieć, no halo, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za obywateli, tak? Macie tutaj, dzieci drogie, wodę za darmo.
2: No tak, no restauratorzy jeszcze płacą podatki od tego, co zarobią.
4: Pewnie... Jakie podatki? Przecież nie czytałeś z internetu, restauratorzy tylko leasingi spłacają i to wiesz, no nie wiedziałeś o tym.
2: Rozumiem. Czyli oni mają wszystko generalnie za darmo?
4: Wszystko jest zawsze za darmo w restauracji, tylko biedny gość jest zawsze pokrzywdzony. I ja uważam, że jeżeli chcemy cokolwiek przerzucić na jakąkolwiek dziedzinę gospodarki i chcemy grać dobrego wujka jako rząd, to jako dobry wujek powinniśmy wyciągnąć rękę i tą wodę po prostu ludzkości dać. Bo jeżeli przerzucamy darmową wodę na restauratora, na dowolną osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jako samorząd, rząd, ktokolwiek, zdejmijmy z niego opłatę za tą wodę.
2: Czyli taki ukłon w jedną i w drugą stronę.
4: Oczywiście,
2: i dla klientów,
4: tak.
2: I dla restauratorów.
4: Oczywiście, że tak. To jest, wiesz, fajnie się wymyśla akcje promocyjne, takie celujące, wiesz, jesteśmy dobrzy, ale to są ci te wredne ludzie, takie prowadzące działalność gospodarczą, co się tylko chcą nakapać.
2: Dawniej się mówiło prywaciarze.
4: Prywaciarze wstrętni, rozumiesz, chcą się tylko nachapać, no chcieliśmy dobrze, no.
2: Czyli co, takie rozwiązanie, gdyby to był ukłon w jedną i drugą stronę, byłoby do przyjęcia?
3: Kurczę, no myślę, że tak.
2: No, restauratorzy dają za darmo, ale oni też coś dostają za darmo.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Popieramy.
2: Tak by mogło być.
5: Oczywiście, że tak.
2: No to super. No to mamy chyba już jakiś kompromis. Wypracowaliśmy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. No, nie laliśmy wody. To naprawdę była gorąca dyskusja o darmowej wodzie.
1: Maciej Pałachicki zbierał dzisiaj wasze głosy, rozmawiał z gośćmi i sprawdzał, czy w restauracjach powinniśmy dostawać darmową wodę. Bardzo dziękujemy i dziękujemy przede wszystkim wam, drodzy słuchacze, za każdy komentarz przesłany na nasz adres. Oczywiście przypominam, że możecie sugerować kolejne tematy w naszym cyklu Twoje zdanie w RMF24. Radiomałpa.rmf24.pl to niezmiennie nasz adres do kontaktu.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Bomby spod Goldsboro. Jak jeden przełącznik ocalił USA od nuklearnej katastrofy?
1: Jest 24 stycznia 1961 roku. Na niebie nad Karoliną Północną piloci bombowca B-52 za wszelką cenę próbują utrzymać kontrolę nad swoim samolotem.
2: Mają nadzieję, że uda im się awaryjnie wylądować w bazie wojskowej pod miastem Goldsboro.
1: Gdy samolot jest już około 20 km od lotniska, załoga całkowicie traci panowanie nad maszyną.
2: Dowódca każe opuścić pokład, samolot zaczyna rozpadać się w powietrzu. Po kilkunastu sekundach B-52 uderza w ziemię.
1: Ostatnie chwile samolotu są widziane przez kilku okolicznych mieszkańców, ale nikt z nich nie zdaje sobie sprawy, że przez kilka sekund los Karoliny Północnej wisiał na włosku.
2: Bombowiec przewoził na pokładzie dwie bomby termojądrowe, które wypadły z samolotu i niewiele brakowało, by doszło do detonacji ładunku.
1: Co jednak sprawiło, że Stany Zjednoczone ostatecznie uniknęły katastrofy nuklearnej na swoim własnym terytorium?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o jednym z najpoważniejszych incydentów związanych z bronią nuklearną.
1: 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzucają pierwszą w historii bombę atomową na Hiroshimę. 9 sierpnia ten sam los spotyka miasto Nagasaki.
2: Świat po raz pierwszy zobaczył niszczycielską moc nowej amerykańskiej broni.
1: Już w 1949 roku Związkowi Radzieckiemu udaje się opracować własną bombę atomową. W kolejnych latach Sowieci pomnażają swój arsenał.
2: Wzajemna wrogość między dwoma mocarstwami sprawia, że rośnie ryzyko wybuchu kolejnej wojny światowej. Obie strony przewidują też, że w przypadku konfliktu dojdzie do użycia broni nuklearnej.
1: W 1957 roku ZSRR wystrzeliwuje w kosmos pierwszego satelitę, co wywołuje ogromny niepokój w Waszyngtonie.
2: Jeżeli Sowieci umieszczą w rakietach ładunek nuklearny, będą w stanie przeprowadzić natychmiastowy i niemal niemożliwy do powstrzymania atak na Stany Zjednoczone.
1: Amerykański generał Thomas Power widzi też inne potencjalne zagrożenie.
3: Jeżeli wszystkie nasze bombowce będą stacjonowały w bazach, wróg będzie w stanie kilkoma uderzeniami zniszczyć je, zanim zdążą wystartować.
2: Gdyby ten scenariusz się ziścił, Stany Zjednoczone mogłyby utracić możliwość odwetowego ataku na ZSRR. Generał Power proponuje więc śmiały plan.
3: Uważam, że co najmniej kilka z naszych bombowców B-52 uzbrojonych w broń termojądrową powinny przez cały czas pozostawać w powietrzu w pełnej gotowości bojowej.
1: Pomysł zostaje zatwierdzony i w latach 1961-1968 w ramach operacji Chrome Dome bombowce latają na wcześniej ustalonych trasach nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Arktyką i Morzem Śródziemnym.
2: Jednak realizacja misji wiąże się ze znacznymi problemami logistycznymi. Wiele samolotów ma pozostawać w powietrzu bez przerwy przez 24 godziny.
1: Aby było to możliwe, konieczne staje się tankowanie maszyn w powietrzu. Długie, całodobowe loty są dodatkowo niezwykle męczące dla pilotów.
2: Z realizacją misji wiąże się jeszcze jedno poważne zagrożenie. Jego źródłem są przewożone na pokładzie bomby termojądrowe.
1: W latach poprzedzających operację Chrome Dome doszło już do kilku incydentów z udziałem samolotów przenoszących broń atomową.
2: Choć żaden z nich nie spowodował detonacji bomby, ciągłe loty nad Ameryką znacząco zwiększały ryzyko wypadku.
1: Do jednego z najgroźniejszych incydentów doszło zresztą już na samym początku operacji, w 1961 roku.
2: 23 stycznia z bazy lotniczej Seymour Johnson, położonej nieopodal miasta Goldsboro w Karolinie Północnej, startuje bombowiec B-52.
1: Załoga liczy 8 osób, a na pokładzie znajdują się dwie bomby nuklearne Mark 39. Każda z nich ma moc prawie 250 razy większą niż ta zrzucona na Hiroshimę.
2: Ma to być kolejna rutynowa misja i około północy bombowiec podlatuje do tankowca w celu uzupełnienia paliwa.
1: Początkowo wszystko przebiega bez problemów, ale po kilku minutach jeden z pilotów tankowca zauważa, że B-52 ma uszkodzenia na prawym skrzydle.
2: Natychmiast kontaktuje się z dowódcą bombowca, majorem Walterem Tulochem, i mówi:
4: uwaga, macie wyciek paliwa po prawej stronie. Musimy przerwać procedurę tankowania.
3: Dziękuję, przyjąłem.
1: Załoga bombowca spogląda na instrumenty i rzeczywiście zauważa, że samolot w szybkim tempie traci paliwo. Major kontaktuje się z bazą w Goldsboro.
3: Mamy poważny wyciek paliwa ze zbiorników na prawym skrzydle. Musimy przerwać misję i jak najszybciej wrócić do bazy.
2: Jednak sprawa nie jest taka prosta. Mimo wycieku, bombowiec wciąż jest zbyt ciężki, by bezpiecznie wylądować.
1: Dlatego samolot zostaje skierowany nad Ocean Atlantycki, by tam wykonać kilka okrążeń i spalić część paliwa.
2: Jednak gdy maszyna dociera nad wybrzeże, zaniepokojeni piloci spostrzegają, że z każdą minutą problem staje się coraz poważniejszy. Major Tuloch kontaktuje się z bazą.
3: Nasza sytuacja uległa pogorszeniu. W ciągu zaledwie 3 minut straciliśmy 17 ton paliwa. Musimy jak najszybciej lądować.
1: B-52 kieruje się w stronę miasta Goldsboro. Piloci mają coraz większe problemy z utrzymaniem panowania nad samolotem.
2: Gdy bombowiec znajduje się na wysokości około 3000 metrów, załoga traci nad nim kontrolę.
1: Odpada kawałek prawego skrzydła, a samolot wpada w niekontrolowany korkociąg. W tej sytuacji major Tuloch wydaje rozkaz.
3: Opuścić pokład!
2: 5 członkom załogi udaje się wyskoczyć z samolotu i bezpiecznie wylądować na ziemi. 3 pozostałe osoby nie mają tyle szczęścia i giną w katastrofie.
1: Tymczasem samolot gwałtownie traci wysokość i zaczyna się rozpadać. Wtedy wypadają z niego 2 bomby termojądrowe.
2: Teoretycznie nie powinny one jednak stanowić zagrożenia. Armia Stanów Zjednoczonych kazała wprowadzić szereg zabezpieczeń, które miały zapobiegać przypadkowej detonacji. Niefortunnie obie bomby wypadają z luku w sposób bardzo przypominający celowy zrzut.
1: Dlatego skomplikowany mechanizm zamontowany w obu pociskach rozpoczyna procedurę uzbrajania ładunku. W pierwszej bombie otwiera się spadochron, co jest kolejnym etapem prowadzącym do detonacji.
2: Jednak ostatecznie bomba nie eksploduje, a jedynie wolno opada na ziemię.
1: W drugim pocisku, który wypada na dużo mniejszej wysokości, nie otwiera się spadochron.
2: Bomba spada na ziemię z ogromną prędkością i wbija się w bagniste podłoże, co zatrzymuje mechanizm uzbrajania.
1: Na miejsce katastrofy szybko przybywają służby, których zadaniem jest zabezpieczenie wraku i ładunków nuklearnych.
2: Bardzo szybko uświadamiają sobie, jak niewiele brakowało, by doszło do realizacji najczarniejszego scenariusza.
1: W przypadku bomby, w której otworzył się spadochron, zadziałał jeden prosty przełącznik. Został ustawiony w pozycji safe. Gdyby znajdował się w pozycji arm, najpewniej doszłoby do detonacji.
2: Parker Jones, jeden z naukowców badających wypadek, stwierdza:
5: tego dnia tylko jeden prosty mechanizm uchronił Stany Zjednoczone od tragedii.
1: Pierwsza z bomb zostaje rozbrojona i przewieziona do bazy. Jednak w przypadku pocisku, który wbił się w ziemię, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana.
2: Wojsko zaczyna kopać i po kilku dniach udaje im się dotrzeć do bomby. Jednak szybko okazuje się, że ta rozpadła się i udało się odzyskać jedynie jej część.
1: Co więcej, jeden z wyciągniętych fragmentów to mechanizm Safe Arm, który zapobiegł detonacji pierwszej bomby. Jednak jego widok wywołuje przerażenie wśród żołnierzy.
2: Porucznik Jack Rivel, jeden z wojskowych ekspertów obecnych na miejscu, do końca życia zapamięta moment, gdy jeden z jego podwładnych zaraportował:
6: panie poruczniku, znaleźliśmy panel z przełącznikiem bezpieczeństwa Safe Arm.
7: To dobrze.
6: No właśnie, niedobrze. Jest ustawiony w pozycji arm.
1: To odkrycie zdaje się sugerować, że ładunek jest uzbrojony. Część śledczych jest nawet mocno zdziwionych, że nie doszło do eksplozji.
2: Dopiero dokładne zbadanie mechanizmu w laboratorium wykazało, że uległ on przestawieniu dopiero po uderzeniu bomby w ziemię.
1: To ustalenie sprawia, że kilku ekspertów stwierdza, że zagrożenie nie było zbyt poważne. W końcu w obu przypadkach przełącznik zadziałał tak, jak należy.
2: Jednak Charlie Burks, inżynier zajmujący się bronią jądrową, ma odmienne zdanie.
3: Niestety zanotowano około 30 przypadków, gdzie ten przełącznik samoczynnie zmieniał pozycję z safe na arm. Możemy jedynie się cieszyć, że bomby, które spadły nieopodal Goldsboro, nie uległy takiej samej awarii.
1: Pojawia się też inny poważny problem. Służby szukające bomby nie są w stanie odnaleźć fragmentu zawierającego ładunek jądrowy.
2: Stwierdzono, że musiał on zapaść się dużo głębiej, jednak próby dotarcia do niego nie przynoszą rezultatów.
1: Ostatecznie Armia Stanów Zjednoczonych wykupuje skrawek terenu, gdzie spadł pocisk, i odgradza go, by nikt nie mógł go przejąć.
2: Choć ostatecznie w wyniku wypadku nie doszło do najgorszego, katastrofa pod Goldsboro uświadamia armii, z jak dużym niebezpieczeństwem wiąże się operacja Chrome Dome.
1: Gdyby doszło do eksplozji choć jednego ładunku, duży obszar Karoliny Północnej zostałby spustoszony, a radioaktywna chmura mogła dotrzeć nawet do Nowego Jorku czy Waszyngtonu. Co więcej, eksperci krytykują system zabezpieczający bomby przed przypadkową detonacją ładunku.
2: Parker Jones, będąc świadomym, jak niewiele brakowało do katastrofy, stwierdza w raporcie:
5: bomby typu MK-39 nie posiadają dostatecznego systemu zabezpieczeń i nie powinny być wykorzystywane podczas misji bez wprowadzenia modyfikacji.
1: W kolejnych miesiącach we wszystkich bombach tego typu zamontowano udoskonalone przełączniki bezpieczeństwa. Mimo potencjalnego ryzyka, władze Stanów Zjednoczonych są zdecydowane kontynuować operację Chrome Dome.
2: Goldsboro jest pierwszym tak poważnym incydentem, gdzie niemal doszło do niezamierzonej eksplozji nuklearnej.
1: Nie jest to też ostatnia tego typu sytuacja. W 1966 roku dochodzi do wypadku lotniczego nad Palomares w Hiszpanii.
2: Dopiero w 1968 roku, gdy na Grenlandii ma miejsce kolejna katastrofa, która doprowadza do radioaktywnego skażenia obszaru, władze USA decydują o zakończeniu operacji Chrome Dome.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: To już niemal godzina druga, więc czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Nowa eskalacja między USA oraz Iranem. Teheran odrzuca groźby Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Migranci opuszczają Ceutę, ale Hiszpania nie opuszcza gardy. Władze spodziewają się kolejnej fali uchodźców. CPN wraca na stację. Za chwilę przypomnimy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywały od 17 sierpnia. Nowa eskalacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran odrzuca groźby Donalda Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gari Babadi oświadczył, że Iran nie ulegnie amerykańskim naciskom, a decyzja o otwarciu lub zamknięciu cieśniny należy wyłącznie do Teheranu. Trump, przypomnijmy, zapowiedział, że zamierza uznać Ormus za terytorium Stanów Zjednoczonych i przeprowadzić przeciwko Iranowi silny atak gospodarczy. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał natomiast, że Teheran nie zdecydował jeszcze, czy wznowi negocjacje z Waszyngtonem. Cieśnina Ormus pozostaje w dużej mierze zablokowana. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W Faktach z nami Benjamin Kubek-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
1: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
0: Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 17 sierpnia, czyli najbliższy poniedziałek, bo wtedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii przypomniał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. No to ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
3: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek.
0: Woda to życie.